Marcin jest zwykłym chłopakiem, zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12, zalewam grzybisz i takę.

0: dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

Pan widzi się ciągle, przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: It's the Bria Hustle.

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję w plecy, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochaj lub nienawidź, jestem menesy, wrócę na...

0: Hey Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niech nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los i możesz tam spać.

zgorzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.

dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, za

daje mi zasnąć. Nadal witany jak brat, a nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest Fellini. Gada do ciebie Sandman. Nadal witany jak brat, a nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest Fellini. Gada do ciebie Sandman.

dla osiedla. Potrzeba wsparcia, wstań z krzesła, bo to energia społeczna, więc wiesz tam i głęboko w naszych wnętrzach i w naszych sercach tkwi. Szukamy piękna i to w naszych tekstach brzmi.

Nie wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczymy Fedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie prawie.

widzi po twarz? To, że przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju.

przyszły do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza

Paryż. Lecę teraz, myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finish, dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych, czyli starannie wybrane fragmenty wywiadów, najciekawsi goście i rozmowy, które poruszyły, zainspirowały, ale też i dały do myślenia. Jeżeli coś wam umknęło, teraz jest moment, żeby to nadrobić. A jeśli słuchaliście, to przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie uwierzycie, kogo gościł Bartek Czarkowski.
3: Szczyl w studiu radiowej czwórki. Lubisz utwór Myslowic dla ciebie?
4: Bardzo lubię ten utwór. Dzień dobry, słuchacze. Przepraszam za moje spóźnienie.
3: Nic się nie stało, wybaczamy. Porozmawiamy sobie tyle czasu, ile mamy, wykorzystamy. Dotychczas to był mój ulubiony singiel z tytułem Dla ciebie, ten Myslowic. Teraz, no nie wiem, czy się nie zrównasz z zespołem Myslowic, swoją nową piosenką.
4: Ja bym tak nie powiedział, ale co, bardzo się
3: nie chcesz, nie chcesz się zrównywać?
4: No wiesz co, to jest piosenka z jakąś warstwą historii i takiej nostalgii z życia, więc mam gdzieś...
3: No jak twoja, życia. Jak twoja.
4: Może kiedyś taka będzie, no.
3: No już się tak zaczęło. Słuchaj, dla ciebie to jest utwór, twój nowy singiel, i Szczyl jeszcze raz witamy w czwórce. Dla ciebie to jest utwór, który powstał dla konkretnej osoby, czy dla konkretnych osób? Bo jak oglądałem teledysk kilka razy, to mam wątpliwości, czy to jest tylko jeden kierunek emocji w tym utworze.
4: To jest przede wszystkim utwór, wiesz, który napisałem dla siebie. Mhm. I to ja jestem tym swoim odbiorcą.
3: To tego nie, tak nie rozpatrywałem.
4: A widzisz, no.
3: Myślałem, że to bardziej konkretne jest jednak.
4: Nie, jest to piosenka dla mnie o wracaniu do siebie.
3: Dobra, ale te pozostałe rozwinięcia, czyli osoba, nie wiem, partnerska albo ktoś z rodziny, też można tak interpretować? Czy wolałbyś zostawić to jednak tylko przy sobie?
4: Wiesz co, myślę, że każdy i tak będzie interpretował, jak ma ochotę na to. Ja tą piosenkę pisałem z takiej potrzeby po prostu wewnętrznej do siebie i napisania. Wiadomo, że ja jestem, wiesz, zlepkiem tych wszystkich ludzi dookoła mnie, więc siłą rzeczy piszę też w tej piosence o nich. Ale to są jakieś moje obserwacje i coś, co ja potrzebowałem dla siebie.
3: I od początku wiedziałeś, pisząc ten utwór, że to będzie pierwszy singiel, którym chcesz wrócić po tak długiej przerwie?
4: O dziwo nie. Mhm. O dziwo nie. Nie myślałem o tym utworze w ten sposób, ale wiesz, też jak piszesz, to po jakimś czasie, na przykład przynajmniej u mnie, w tak długiej tej przerwie.
3: 5 lat, przypomnę tym, którzy nie śledzą dokładnie twoich losów. Myślę, że tak z dziennikarskiego obowiązku warto to tak nadmienić.
4: No to ten utwór na przykład powstał prawie 3 lata temu. Mhm.
3: To go po pierwsze trochę przetrzymałeś, a rozumiem, że też musiał trafić na moment.
4: Tak, ale wiesz, ja już go słyszałem 100 000 razy.
3: A od początku ten tekst się nie zmieniał, czy coś tutaj przekombinowałeś jeszcze, kiedy było już bliżej premiery, kiedy decydowałeś, że to będzie utwór, którym powrócisz, czyli dość ważny w historii każdego artysty moment?
4: Wiesz co, ten utwór był taki, że w takiej formie, jakiej teraz jest, taki był. Była próba zmiany go, żeby, wiesz, zawsze zrobić coś lepiej, ale okazało

0: Czy że uznaliśmy, że to jest najlepsza wersja tej piosenki, taka jaka była już ta pierwotna.
1: To co, może posłuchamy, żeby słuchacze wiedzieli też, z czym dealujemy. Dla ciebie Szczyl, nowy utwór od tygodnia w serwisach streamingowych. Pierwsza zapowiedź albumu przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze.

0: Poranek Czwórki.
1: Ten singiel to bohater naszej dzisiejszej rozmowy, czyli pierwszy od 5 lat solowy singiel Szczyla, utwór zatytułowany Dla Ciebie, produkcja No Lyrics. I to jest taki powrót chyba do No Lyricsa, prawda? Po kilku latach, czy dobrze pamiętam, że robiłeś z nim pierwsze rzeczy, nawet jeszcze na SBM Starter?
2: Tak, to jest kolektyw generalnie. Mhm. To jest kolektywny, taka grupa producentów i faktycznie robiliśmy już przy okazji Polskiej Florydy wspólnie rzeczy. A teraz gdzieś tam wróciliśmy po prostu.
1: A płyta będzie zrobiona z kilkoma producentami? Jaki miałeś na to zamysł? Już tak, teraz teasując trochę to, co wydarzy się pod koniec października.
2: Pojawia się kilka osób takich konkretnych, jakieś i parę nowych i parę takich w ogóle bliskich, więc też niektóre numery są wyprodukowane przez naprawdę bliskie mi osoby, a niektóre są wyprodukowane przeze mnie pierwszy raz w życiu.
1: I dobrze się z tym czułeś? Rozumiem, że skoro wrzucasz to na płytę, to się nie wstydzisz i dobrze się z tym czujesz.
2: Tak, tak, tak. Jestem zadowolony z siebie, bo zawsze myślałem, że dwie lewe ręce mam do robienia muzyki instrumentalnie i tak dalej.
1: A skoro o tym dobrym samopoczuciu mówimy, od tygodnia latasz po mediach, nie było cię bardzo długo.

0: Porównałeś to w singlu, którego przed sekundą słuchaliśmy, nawet do rodzaju odsiadki, z której wracasz. Dobrze się czujesz w tej nowej rzeczywistości medialnej, w tym, że ludzie o ciebie pytają, że ten singiel jest tak świetnie przyjmowany, że cię widać po prostu?
1: No, nie ukrywam, zapomniałem, jak to jest. Strasznie się stresowałem gdzieś tym pierwszym dniem tego, wiesz, nie wiem, jak to nawet nazwać, że zderzenia. Że nie sprawdzałem komentarzy, w ogóle nic nie robiłem. Po prostu wrzuciłem to wszystko o tej 24 wszędzie, gdzie się dało. I przez cały dzień nic nie sprawdzałem, bo się bałem autentycznie tego, jaki jest odbiór i czy jest zadowalający, wiesz, na przykład, że ile to jest tych wyświetleń, ile jest tych odsłuchań. A teraz już po tej chwili jestem spokojny, taki, że jest jak jest. Nie boję się tego, że nie będę najbardziej znaną osobą na świecie, nie mam takiej presji, ale dużo się dzieje, więc po prostu mój organizm dostaje gdzieś tam rykoszetem.
0: 5 lat milczenia, oczywiście ono nie było takie dosłowne, bo też w tym okresie wyszła epka z Magierą, pojawiłeś się w filmie Nie ma duchów na dobrej. Ja też obserwuję, no bo ty jesteś bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o promowanie swojej osoby, czy przedstawianie tego, co się dzieje w twoim życiu na Instagramie, czy na innych mediach społecznościowych. Ja obserwuję kilka osób z twojego bliskiego otoczenia, więc wiem, że żyłeś, że coś tam robiłeś, działo się i że prowadziłeś fajne życie. Ale to był dobry, średni, czy czasami trudny okres? To 5 lat po premierze polskiej Florydy.
1: No myślę, że mieszanka tego wszystkiego, nie? Że jakby to był najpiękniejszy czas w moim życiu. Siłą rzeczy, no bo pierwszy raz w życiu odniosłem jakiś sukces taki mój dla siebie i że mogłem być z czegoś dumny.
0: A Fryderyka gdzie postawiłeś?
1: Wiesz, że nie jestem pewien, gdzie on stoi, ale chyba na
0: parapecie. Ale masz go w domu, czy nawet czy został w taksówce po
1: gali? Nie, mam go w domu, No ja były też trudności, samotności i tak dalej, wiesz, no to się składa na tak dużą całość te 5 lat, że ciężko było je jakoś tak streścić teraz na przykład w minutę. Dlatego jest przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, nie?
0: I to jest album, z którym pojawisz się pierwszy raz na żywo, tylko pytanie, czy w całości, czy we fragmentach, w przyszłym tygodniu na 3 Era Festival.
1: Tak jest.
0: Tam odtworzysz tę płytę od pierwszego do ostatniego utworu?
1: Pierwszy raz w życiu zagram od pierwszego do ostatniego, nie. Będzie przedpremierowo, tak większość tej płyty tam zagrana. Chciałem spróbować, wiesz, czegoś takiego innego i uznaliśmy, że granie koncertu z takimi nieznanymi piosenkami jest, ale nigdy tak nie zrobiłem. Nigdy nie grałem koncertu całego piosenek, których nie znają ludzie.
0: A lubisz w ogóle wersję live swoich utworów?
1: Bardzo.
0: Czyli jesteś koncertowym zwierzęciem. Wiesz co, ja cię chyba w ogóle nigdy nie widziałem na żywo. To jest jakiś, tak, to jest jakiś paradoks i rzecz, która jest do nadrobienia. Paradoks przy tym, jak bardzo lubię twoją twórczość i rzecz do nadrobienia niestety nie uda się za tydzień w Gdańsku, ale na pewno będzie trasa przy okazji premiery, przy okazji premiery albumu i wtedy to nadrobię. Ile utworów usłyszymy jeszcze przed tym, jak album ujrzy światło dzienne? Jesteś w tej wersji, która lubi już co 2 tygodnie wypuszczać nowe rzeczy, czy jeden singiel ci wystarcza i potem chcesz po prostu sprawdzać, jak rezonują ludzie z płytą w dniu premiery?
1: Nie wiem, w jakiej jestem wersji. Na płycie jest dużo piosenek, teraz nawet nie pamiętam dokładnej liczby. Chciałbym jeszcze posinglować. Czy będzie ich dużo? Szczerze? Nie pamiętam. Ma być ich około... Nie, no nie powiem, no, jak to zdradza, to będzie
0: zostawmy,
1: nowe.
0: Tak,
1: no.
0: zostawmy w takim razie. Niech ludzie obserwują. No właśnie, pytanie, czy ludzie mają obserwować twoje social media? Bo ty chyba nie bardzo lubisz taką promocję swojej muzyki, prawda?
1: Nie, no promocję swojej muzyki to się staram, nie na tyle, ile umiem, ale nie, faktycznie nie eksponuję swojego życia za dużo w sieci.
0: Słuchaj, to ja powiem tak. Słyszałem od kilku osób, że nagrałeś genialny album i że to jest jedna z najlepszych rapowych płyt, jakie ukazują się w ostatnich latach w Polsce, czy też ukaże się w ostatnich latach w Polsce i że masz zrobić wszystko, żeby ludzie się dowiedzieli o tej płycie i że masz ją dobrze przypromować. Także jako rodzaj konia trojańskiego tutaj na antenie czwórki składam na twoje ręce tę prośbę i zrobisz z nią co zechcesz, natomiast jeśli rzeczywiście dowiozłeś materiał, o którym mówi się w branży jako o fantastycznej płycie, to po prostu musisz to wypchnąć światu.
1: No, Dziękuję ci i w takim razie składam obietnicę na antenie Radia Czwórki, że będę promował tą płytę.
0: Dobrze, przyjęte.

0: zapisałem sobie w pamięci, przekażę tym osobom, które tak mocno o ciebie walczą. Wiadomo, że dobra muzyka się broni, a ty jesteś twórcą, który z tą dobrą muzyką jest za pan brat. Niemniej też warto temu pomóc i przycisnąć historię dotyczącą twojego nowego wydawnictwa. Ten koncert za tydzień masz przećwiczony, czy dopiero wchodzicie w tryb, który pozwoli ci go zagrać za tydzień w tych kompletnie nowych warunkach, o których mówiłeś, czyli jeden do jednego płyta niemalże pierwszy raz przed publicznością?
1: Wchodzimy dopiero w ten teraz etap. Mam świetny zespół, który gra też swoją muzykę poza graniem ze mną. I już wiele lat gramy razem, więc się dobrze rozumiemy i mamy wynajęte sale prób na wiele, wiele godzin i na wiele dni. I podczas tego stworzymy aranżacje właśnie live'owe tych wszystkich utworów.
0: Trzy era za tydzień w Gdańsku. Częściej można cię teraz spotkać w Warszawie, czy nadal w Trójmieście? Czy może w ogóle gdzieś indziej?
1: Nadal w Trójmieście i w Warszawie. Nie ukrywam, że gdzieś teraz pomiędzy tymi dwoma miastami latam ciągle.
0: No to spotkać się będzie można także znowu w studiu Radiowej Czwórki. Przybiliśmy się na wywiad przy okazji premiery płyty. Dzisiaj tylko taki drobny teasing tego, co wydarza się w nowym życiu Szczyla po jego powrocie. Utwór dla ciebie trafia także na playlistę Radiowej Czwórki. Będzie można go posłuchać wielokrotnie od najbliższego poniedziałku, a tymczasem dziękuję ci za to, że mimo wszystko docisnąłeś pana taksówkarza, przywiózł cię na te kilkanaście minut, że się spotkaliśmy i powtórzymy tę rozmowę w dużo większej formule za kilka tygodni przy okazji premiery albumu. Szczyl był gościem Poranka Czwórki. Wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję, miłego, pozdro.
2: Tacy goście. Tylko w Czwórce.

dookoła świat. Ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej. A ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę. Między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej. A ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę. Między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Nie samą pracą człowiek żyje, dlatego czas na chwilę oddechu przy przerwie kawowej. Jeśli szukacie dobrej energii na koniec tygodnia, no to mamy coś dla was.
0: Przerwa kawowa.
3: Trochę o tym jedzeniu, a może też o napojach będziemy teraz rozmawiać, bo z nami w studiu Marta Zinkiewicz. Cześć.
4: Cześć.
3: I będziemy rozmawiać o jedzeniu, które czasem omijamy i bardzo potem tego żałujemy.
4: Tak, można tak powiedzieć. Albo nawet nie ominiemy, ale po prostu jak tylko się dowiemy, że coś takiego istnieje, no to jedyne, o czym myślimy, to to, żeby tego spróbować. Bardzo ciekawe pojęcie w ostatnim czasie się ukształtowało, wyklarowało foodmo. Nie wiem, czy o tym wcześniej słyszałaś, ale już o FOMO mam wrażenie, że każdy powiedział już bardzo dużo, czyli fear of missing out, czyli taki lęk przed przegapieniem czegoś. FOMO dziś bardzo często kojarzy się z mediami społecznościowymi, czyli jeśli nie zaglądamy tam przez 2 godziny, to ominie nas jakaś rewelacja, jakiś szok, coś niesamowitego albo coś.
3: No i wakacyjne FOMO, prawda?
4: Które oczywiście,
3: teraz po prostu w tym letnim sezonie jest grane chyba u każdego.
4: Tak, no i ja myślę, że z tym wakacyjnym FOMO, te foodmo, o którym dziś rozmawiamy, może się wiązać, czyli taki food fear of missing out. Moglibyśmy to przetłumaczyć jako lęk przed przegapieniem kulinarnego trendu. I co ciekawe, jest to pewnego rodzaju społeczno-kulinarny niepokój, bo nie chodzi w zasadzie tylko o nowe smaki, ale taką przynależność do pewnej społeczności, no bo jak wiadomo, jedzenie dziś się coraz częściej odzwierciedla nie lokalność, a algorytmy. Czyli jemy wiralowe rzeczy. To, co pięknie wygląda na obrazku, to, co już 1000 osób w internecie spróbowało, no i wreszcie
3: i
4: my
3: się
4: chcemy...
3: zachwyciło, prawda?
4: Oczywiście, że tak. I wreszcie my chcemy wiedzieć, jak smakuje ta osławiona dubajska czekolada, matcha i tak dalej, bo tych trendów jest naprawdę cała masa. Więc chodzi przede wszystkim o ciekawość, ale

0: z drugiej strony o coś społecznego i bycie częścią czegoś większego. Nie chcemy czuć się wykluczeni. I o tym, jak jedzenie stało się dziś elementem kultury internetowej, mówi Gosia Krześniak, właścicielka agencji strategicznej Cool Hunters i ekspertka branży spożywczej i gastronomicznej.
1: Jedzenie zmienia miejsce w kulturze, staje się istotniejsze w związku z

0: A jeszcze większą rolę w naszym życiu. Social media to spotęgowały. W ogóle moda na jedzenie i to, że zwłaszcza młodsze pokolenia traktują jedzenie jako sposób budowania czy pokazywania swojej tożsamości.
1: A to wszystko powoduje, że jesteśmy naprawdę zdeterminowani, żeby próbować nowych rzeczy i tworzyć taką swoją tożsamość trochę właśnie opartą na tych smakach. Z jednej strony to napędza podróże, no bo chcemy pojechać do innego kraju, miasta i spróbować tego, co się tam je, tego, co się tam klika, to, co jest wiralowe. A z drugiej strony to są właśnie te wszystkie kolejki, które stoją akurat do tej jednej pizzerii, no bo tam właśnie powstał jakiś wiral i to jest takie pyszne, smaczne i ładne w internecie.
2: No dobra, ale poczekaj, z drugiej strony pojechać na Sycylię i nie spróbować na przykład pistacji, no ja sobie nie wyobrażam.
1: No oczywiście, że nie ma takiej opcji. Ja nie mówię, że to jest jednoznacznie złe, że my to robimy, no bo trzeba próbować, a też właśnie nowe miejsca poznajemy poprzez smaki, poprzez kulturę, ale bardzo często to wszystko prowadzi do takiego ujednolicenia, jeżeli chodzi o niektóre miejsca,
2: kawiarnie. Potem wszystko jest z pistacją.
1: No i wszystko jest z pistacją, no.
2: No dobrze, no ale w takim razie warto gdzieś tam sobie to zbilansować. Co robić, kiedy jakieś jedzenie nas tak przyciąga, że po prostu myślimy, że jak nie spróbujemy danej rzeczy, to po prostu nasze wakacje nie mają sensu, a wcale tak nie jest. Dzisiaj o jedzeniu z Martą Zienkiewicz, ale o takim jedzeniu, o którym czasem myślimy, że jest po prostu czymś koniecznym, czyli tak zwane foodmo, poczucie, że koniecznie musimy spróbować jakiegoś dania, o którym po prostu wszyscy mówią. No i my też musimy.
1: No tak, no i to słuchaj, napędzają media społecznościowe i ja się nawet przygotowałam z pewnymi liczbami, bo zgodnie z danymi Wi-Fi Talents, jest to internetowa platforma analityczno-badawcza, 69% konsumentów decyduje właśnie o tym, co zje na podstawie tego, co zobaczyło wcześniej w mediach społecznościowych, a to pokazuje, że te potrzebowanie na taki food content jest dziś naprawdę ogromne, to jest cały biznes, to wszystko jest naprawdę przemyślane. No i w związku z tym też wiele osób ustawia się właśnie w kolejkę do jakiegoś lokalu nie po to, żeby się najeść, żeby smacznie zjeść, tylko żeby spróbować i nagrać, i zrobić zdjęcie, i później pokazać innym, że jedliśmy tego gigantycznego croissanta, albo właśnie
2: i nie jesteśmy wykluczeni matę. Wcale z tej po prostu jednej wielkiej propagandy, której czasem ulegamy.
1: No oczywiście, że tak. Ja jestem ciekawa, czy ty na przykład czasami zdarza ci się być ofiarą takiego food. Może musisz coś spróbować i w ogóle robisz wszystko, żeby tylko w końcu to zjeść.
2: No mam takie momenty, powiem ci, że mam takie momenty, w których po prostu ta propaganda jest tak silna, że no po prostu ulegam i wszystkie tutaj instynkty biorą górę. Nie pamiętam, z czym tak miałam ostatnio, ale na pewno parę takich sytuacji było w moim życiu, ale widzisz, u mnie to foodmo, u mnie foodmo jest grane na całego, kiedy jestem na wakacjach. Po prostu zanim pojadę do jakiegoś nowego miejsca, no to już uczę mój algorytm na Instagramie, żeby podpowiadał mi super kawiarnie, super knajpy, super jakieś miejsca. I tak się nastawię, jak bezzębny na suchary po prostu, że muszę zjeść konkretną rzecz i no muszę. Muszę tam pojechać, muszę pójść do tej konkretnej kawiarni.
1: Później sprawdzanie i weryfikacja.
2: Tak, oczywiście, ale po prostu wiesz, też taka własna satysfakcja, że wymarzyłaś sobie jakieś miejsce, wybrałaś tą kawę z lodami, czy właśnie te lody pistacjowe na Sycylii.
1: I musi być.
2: No i musi być. No.
1: Powiedziałaś też, że nie wiesz, z czym miałaś tak ostatnio, więc ja sprawdziłam, co dzisiaj słychać w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o te trendy jedzeniowe. I takim absolutnym hitem ostatnich tygodni są mrożone lody z arbuza. Nie wiem, czy z tym już się spotkałaś.
2: I z kokosa.
1: O, to ja jeszcze z kokosa nie widziałam.
2: To ja z kolei ostatnio widziałam takie rolki, że są jakieś takie wielkie opakowania, masz taki połówkę kokosa i w tym są po prostu lody kokosowe i tam możesz wlać na przykład kawę i wtedy masz takie lody kawowe.
1: Przepyszne.
2: I miałam przez chwilę taki moment, koniecznie muszę tego spróbować, ale potem myślę sobie, halo, halo, to pewnie jest tylko jakiś tam trik i pewnie są to zwyczajne lody kokosowe, które można dostać w każdym innym sklepie. Tak sobie to tłumaczę.
1: To z arbuzem taka jest historia, że można samemu wydrążyć część miąższu, wlać śmietankę, włożyć to, wymieszać szybko, arbuz jest wcześniej zamrożony, no i to wszystko nam mrozi się w oczach, no i jem. Ja już widziałam mnóstwo takich filmów i chyba trochę mam ochotę właśnie na ten deser. Też w mediach społecznościowych dziś jedzenie przedstawiane jest bardzo często z wykorzystaniem ASMR, czyli słyszymy bardzo wyraźnie te mlaskanie, otwieranie, łamanie, chrupanie i to też sprawia, że to wszystko staje się takim multisensorycznym doświadczeniem i to działa na nas jeszcze bardziej. My jeszcze bardziej chcemy tego spróbować, bo już nie tylko wzrok, ale też słuch i już te wyobrażenie o konkretnym smaku i też właśnie takie trendy internetowe, jeśli chodzi o branżę spożywczą, powodują to, że z czasem zaczynamy czytać o niedoborach, czyli z jednej strony i pistacje, i matcha, której podobno jest już coraz mniej.
2: No to ja uległam właśnie czymś takim jak nocna owsianka. Nie wiem, czy pamiętasz, były na Instagramie.
1: Och, oczywiście, takie, że tak.
2: I były te nocne owsianki, jak potem ludzie pokazywali,

0: wali, jak to już jest zamrożone i na górze jest wlana jakaś taka czekolada i tak łyżką się to po prostu rozgniatało i
1: no
0: ta chrupkość.
1: No kto nie lubi patrzeć, słuchaj, na łamiącą się czekoladę czy wyciekające żółtko.
0: I na nocne owsianki.
1: O, to jeszcze jest takie dobre.
0: FODMO, czyli kulinarna odmiana FOMO, poczucie, że musimy koniecznie spróbować jakiegoś dania. O tym dzisiaj opowiadała nam Marta Zinkiewicz. No i oczywiście jest to czasem propaganda, której wszyscy ulegamy. No kto nie musiał czegoś na wakacjach koniecznie spróbować, niech pierwszy rzuci kamień. Dzięki bardzo, Marta, za rozmowę czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Słuchasz czwórki.
1: Słuchasz czwórki.
2: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: Już teraz w czwórce zapraszamy Was na zupełnie nowe wydarzenie muzyczne Solar System. O tym evencie sobie porozmawiamy. Krzysiek Stelmach, organizator, i Nukasa, DJ Booker, który wystąpi na tym wydarzeniu. Dzień dobry, panowie.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Cześć. Dzień dobry.
4: Słuchajcie, zupełnie nowy event. I to jeszcze tak pod koniec sezonu festiwalowego. Trudne przedsięwzięcie, tak sobie myślę, bo rynek chyba jest nasycony, ale też są pewne luki do zagospodarowania, takie mam wrażenie. Jak do tego podchodzicie?
5: Wiesz, no, rynek jest nasycony, natomiast my uważamy, że brakuje jeszcze tej dobrej zabawy w Warszawie. Jest jeszcze na to miejsce. No i właśnie od tego my jesteśmy. Jesteśmy od dobrej zabawy.
4: Eksperci od dobrej zabawy pojawili się w studiu czwórki. To jaka jest luka do zagospodarowania, Krzysiek? Co byś powiedział? Czego brakuje? Bo są kluby, są imprezy. Nawet nie mówię tylko o Warszawie, ale no, ta oferta jest bardzo bogata. A trzeba, żeby coś się udało, to chyba trzeba czymś nowym zaskoczyć, prawda?
5: Trzeba czymś zaskoczyć. Tak, na pewno. Na pewno trzeba czymś zaskoczyć. No my tutaj mamy kilka niespodzianek na naszym wydarzeniu. Mamy dużo emocji, które chcemy oddać wszystkim, którzy na tą imprezę przyjdą. Będziemy, wiesz, grali na dwóch scenach. Ta impreza jest połączona między dniem, umiejscowiła się tak, między dniem a nocą, właściwie w dzień, w nocy, trochę tego, trochę tego. Idealnie mamy to wszystko wyważone. Będzie to pięknie wyglądało, bo tak jak wspomniałem, zaczynamy od 19:00. Więc od 19 do 23 będziemy bawić się na scenie zewnętrznej, dziennej. Właściwie potem przechodzimy do takiego kulminacyjnego punktu.
4: Właśnie, bo ten dzień i noc to też jest bardzo taka nietypowa godzina, bo event zaczyna się o 19 chyba już, tak?
5: Tak, event się zaczyna o 19. No my się tutaj trochę też z Michałem wyspecjalizowaliśmy w imprezach dziennych, bo jesteśmy też odpowiedzialni za sprost słoneczny, który zaczyna się o godzinie 16, a kończy zawsze o godzinie 24.
4: Bo odkąd ja prowadzę takie audycje muzyczne, gdzieś rozmawiamy o muzyce klubowej, to jak mantra powraca to hasło, że a kiedy będą dzienne imprezy w Polsce? Kiedy będziemy bawić się w ciągu dnia? No i lata mijają, trochę to się ta granica przesuwa, ale dalej takich pełnoprawnych imprez dziennych za bardzo jeszcze nie ma, prawda?
5: No nie jest ich dużo, no nie jest ich naprawdę dużo. Teraz widzimy to, że to się wszystko zmienia, widzimy trend na to, że ludzie chcą się bawić troszeczkę nie powiem tego odpowiedzialniej,
6: no,
5: ale
6: jest to też ograniczone porą roku, tak? Jednak te dzienne imprezy mają rację bytu latem, jak jest ciepło i wtedy ludzie są na zewnątrz, chcą się pobawić i jednak jest jasno do godziny 21:30, 22:00, fajny zachód słońca i tak dalej. No niestety zimą, jak już jest ciemno, 15:30, 3:00,

0: 16, to ta impreza dzienna trochę nie ma sensu, bo tak każdy się czuje, jak byłby noc. No,
1: i tak w piwnicy się kończy.
2: I tak kończy się w jakiejś piwnicy, tak.
1: Solar System w miejscówce Splotu Słonecznego, w nowej miejscówce. Panowie, jeszcze zanim porozmawiamy o line-upie, o co chodzi z nazwą? Czy to właśnie odwołanie do tych gwiazd, dzień co, i noc? Czy tam jest jakieś drugie dno?
2: To jest, wiesz, to jest nowe uniwersum, ja to nazywam nowym uniwersum, uniwersum Xolara. Mhm. Wiesz, czy to jest odniesienie do gwiazd? Tak, tak, jest to odniesienie do gwiazd, pewnie. Każdy marzy o gwiazdach, patrzy na piękne niebo. No.
0: Wiesz, kosmos wysyła ludziom energię, czerpiemy dużo z kosmosu, czerpiemy, a my właśnie tutaj teraz planujemy nową energię dać trochę do Warszawy.
1: Słuchajcie, jak zobaczyłem, że jest jakieś takie nawiązanie do gwiazd, to jakie pierwsze dwa skojarzenia się pojawiały? Albo tam będzie Psytrance, albo Progressive House.
2: Nie, no Psytrance'u nie będzie. Psytrance'u nie będzie, no nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie oświecenia.
1: Okej,
2: dobra. Szukamy tego, natomiast jeszcze nie Psytrance'owasz. Więc staramy się troszeczkę to wyważyć, tak żeby wszyscy mogli się pobawić. Michał, tutaj nam się możesz trochę więcej powiedzieć o
1: line-upie. Jak brzmieniowo, jak gatunkowo to będzie rozłożone?
0: Znaczy ja powiem tak, ogólnie wszystko będzie oscylować w okolicach house'u. Mhm. Oczywiście ten house w dzisiejszych czasach dzieli się na setki różnych gatunków, są oczywiście dużo mocniejsze, dużo lżejsze wersje. Na pewno będzie to stopniowo rosnąć, tak? Więc no, mamy line-up złożony zarówno z polskich artystów, bardzo dobrze znanych warszawskim szczególnie odbiorcom, czyli Maciej Końca i Kuwał, Aleks Pędzielski, czyli After Sunday. Potem zagram ja, następnie gra główny headliner wieczoru, czyli Oswór i Uwita, taki projekt The Scripture. No to jest bardzo ciekawi artyści. Oni tak naprawdę stworzyli własne brzmienie. To jest tak, że jak ja słyszę numer, to nawet nie wiem, kto gra, ale myślę, okej, to pewnie jest Oswór i Uwita, bo po prostu mają swój sound, swoje brzmienie, które jest połączeniem taki trochę Afro House'u, Tribal House'u, no trochę Melodic Techno, to jest taki trochę Indie Dance, więc naprawdę no bardzo ciekawi artyści. Ja się jaram mega, że będę mógł ich usłyszeć na żywo, bo od dawna sprawdzam ich numery. No i na koniec mamy też połączenie z Ukrainą, czyli trzech DJ-i ukraińskich, którzy też tutaj prężnie działają na polskiej i warszawskiej scenie. Więc myślę, że tak, no generalnie chaos różnego oblicza. Ja też szykuję specjalnego seta, trochę innego niż zazwyczaj, czyli nie będzie tak stricte tech house'owo, będzie dużo bardziej emocjonalnie, więc też moich fanów zapraszam, żeby usłyszeć mnie w trochę innej odsłonie.
1: Słuchajcie, a jak oceniacie obecnie w ogóle miejsce na scenie? Czy łatwo jest wejść z czymś nowym, czy po prostu organizujecie to wydarzenie też w takim miejscu, które ma już swoją jakąś publiczność wyrobioną przez kilka minionych lat? Czy stworzenie nowej marki, czy stworzenie nowego brandu, czy w ogóle nowego eventu jest łatwe? Czy ten background i to wszystko, co udało wam się osiągnąć przez ostatnie lata, jest tutaj bardzo pomocne i po prostu możecie sobie na to pozwolić?
2: Oczywiście wszystko jest, całe nasze doświadczenie nam pomaga w zrobieniu tej nowej inicjatywy, tak jak jest w ogóle Solar. Natomiast czy jest łatwo? No nie jest chyba łatwo, ale ja wszystkich do tego zachęcam, bo tylko dzięki temu, że komuś się chce coś zrobić nowego i fajnego, to powstaje. I tutaj wiesz, pozdrawiam naszego przyjaciela, który nas zainspirował i stworzył właściwie też tą imprezę z nami.
1: Krzysiek Stelmach i Nukasa są dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o nowym wydarzeniu Solar System. Panowie, czy wy zauważacie zmianę generacji teraz na scenie klubowej? Że wchodzą młode kolektywy, starsi już tak często nie imprezują. Czy zauważacie coś takiego? Czy się miesza? Czy widać różnicę pośród publiczności?
2: Może jestem za stary, bo nie widzę ich jakoś na tym.
1: Młodych ludzi nie widzisz?
2: Tych młodych ludzi takich, którzy robią rzeczywiście dużo imprez, to nie za bardzo, no. Właśnie chyba mam wrażenie, że troszeczkę się zmieniły te realia, wiesz?
1: Czyli młodzi się nie bawią.
2: Ta stara gwardia tu ciągnie jeszcze te resztki energii imprezowej. Mhm.
1: Michał, z twojej perspektywy jak to wygląda?
0: Ja się zgadzam. Uważam, że większość imprez organizowanych w Warszawie jest organizowanych od lat przez tych samych ludzi. Większość DJ-i to właśnie już spokojnie mają powyżej 30 lat. W sensie tych takich, którzy prężnie działają i grają, bo na pewno jest masę DJ-i, którzy próbują się przebić, ale jest to też, nie jest to takie proste, bo są to jednak dość zamknięte towarzystwa hermetyczne i nie jest tak łatwo się...
1: Czy teraz mówisz o tym słynnym kolesiostwie?
2: DJ-skim kolesiostwie.
1: Promotorzy
2: właściciele klubów tego nie mają.
0: To się nazywa networking.
2: Networking kolesiowy.

0: koleś od...
1: No dobrze, ale wiecie, to jest ciekawy, ciekawy wątek. Jest możliwość wejścia do branży, do tego środowiska, czy trzeba kogoś znać? Czy właśnie trzeba stworzyć nowy kolektyw i stworzyć konkurencję?
2: Nie, nie, nie. Jest możliwość wejścia. Ja podam prosty przykład takiego chłopaka, który chodził za mną kilka razy, przyszedł na kilka moich imprez, ale musi się pojawić, tak? To nie jest tak, że ktoś do ciebie napisze i nagle go zabukujesz czy coś.
0: Samo się nie zrobi.
2: Przyszedł na jedną imprezę, przyszedł na drugą, przyszedł na trzecią. Przy trzeciej już coś pogadaliśmy. Powiedział, że jest DJ-em. Może bym, wie, że dużo rzeczy organizuje, to może bym gdzieś go wcisnął. Ja powiedziałem spoko, wiesz, widzę, przychodzisz, fajnie, jakby supportujesz, to okej, podejście do jakiejś rzeczy, no i finalnie go zabukowałem, tak? Więc no, trzeba też swoje zrobić. To nie jest tak, jednak musisz tą twarz zobaczyć, tą rękę uścisnąć, żeby jednak no wtedy jest łatwiej.
0: Wiesz, my jesteśmy dobrymi wujkami po prostu dla takich młodych artystów.
1: Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście do studia. Miłej zabawy wam życzę. Krzysiek Stelmach i Michał Kozideł.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
1: Organizatorzy Xolar System nowego wydarzenia byli razem z nami. Wielkie dzięki.
0: Dzięki.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Tu czwórka.
4: Tu czwórka.
3: Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
4: Kolejne ciekawe rozmowy.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych, czyli starannie wybrane fragmenty wywiadów, najciekawsi goście i rozmowy, które poruszyły, zainspirowały, ale też i dały do myślenia. Jeżeli coś wam umknęło, teraz jest moment, żeby to nadrobić. A jeśli słuchaliście, to przeżyjmy to jeszcze raz.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Dobra muzyka, luźna atmosfera i rozmowy, które brzmią jak spotkanie ze znajomymi za płotem. Wracamy do wyjątkowych chwil z audycji Chłopaki z sąsiedztwa. Zostańcie z nami i posłuchajcie.
3: Kto puka? No już chyba wiecie, kto zapukał do studia radiowej czwórki. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: No właśnie, jak powinienem do ciebie mówić, po imieniu czy pseudonimem?
4: Zależy, czy jesteś z orkiestry.
3: Oj.
4: W filharmoniach imię i nazwisko trochę funkcjonowało, ale to chyba tylko tam, czyli takich bardzo oficjalnych sytuacjach, ewentualnie policja. Takie sprawy.
3: No to kto nie skacze, ten z policji, pamiętaj, więc... A my nie możemy w tym momencie podskoczyć, to głupio, ale no trudno. Jakoś sobie z tym poradzimy. Dżimek zatem.
4: Tak, czyli tak ksywa jesteś... z podwórka i nie wiadomo, czy jeszcze warto, czy można w ogóle jej używać już w dojrzałym wieku, czy to jeszcze przystoi.
3: Okej, to uważaj teraz. Absolutnie durne pytanie, którego pewnie nie słyszałeś od lat, czyli czemu Dżimek?
4: No właśnie, tak. Skąd nazwa zespołu?
3: Skąd nazwa zespołu? Dokładnie,
4: pierwsze pytanie,
3: tak.
4: Jak stracić muzyka w trakcie wywiadu.
3: Wiem, dlatego powiedziałem, absolutnie kretyńskie pytanie, ale genialne. To jest taka audycja.
4: No to jest coś ciekawe właśnie, że czy przystoi, czy nie przystoi, ale wydaje mi się, że też inaczej powinno się traktować ksywy, czy pseudonimy, które inni nam wymyślili, a nie sami sobie, bo jakbym sobie wymyślił sam jakiś pseudonim, który by się zestarzał, to wtedy bym się pewnie z nim znudził.
3: Okej. No dobrze, ale nadal moje pytanie, dlaczego? Bo wiesz...
4: To zdrobnienie?
3: Tak.
4: To zdrobnienie, no bo jakby nie wiedzieli, jak zdrabniać imię i tak wymyślili, że to miałem ze 2 lata pewnie.
3: Okej. No to brzmi bardzo użytecznie, to prawda.
4: Podwórko, bo czyli pierwsze wyjście poza dom i już miałem to. Miałem 3 braci siostrzenych. Chyba im się nie podobało, że babcia mówiła do mnie Dzimuś.
3: Ojej, no to faktycznie, rozumiem, woleli koledzy mówić Dżimek w tej sytuacji. Tak. No dobrze, i obrałeś to jako pseudonim artystyczny. Już od lat można słuchać twojej muzyki, chociaż zwykle wtedy podpisanej jednak imieniem i nazwiskiem, jako Radzimir Dębski.
4: Nie, no raczej właśnie to
3: w filmach?
4: W filmach czasami tak, to akurat to prawda, ale raczej ta taka płytowa, czy tam jakaś taka już producencka rzecz, to już zawsze było pod tym.
3: No to dobrze, że mamy najważniejsze rzeczy absolutnie w tej rozmowie już ustalone.
4: Jak mam wybór, to używam ksywy po prostu.
3: No i dobrze, bardzo dobrze zatem. Rozmawiamy wokół albumu, który został wydany już jakiś czas temu. Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, ale będziemy też rozmawiać o historii polskiego hip-hopu, bo zbliża się trzeci, ostatni rozdział. Natomiast po tym, jak słuchaliśmy już PZ-a, PZ w ostatnich latach próbuje bitów bardzo elektronicznych, próbuje dosyć świeżej nawijki, a tymczasem mam wrażenie, że tutaj został wydobyty taki bardzo klasyczny PZ, stary PZ. Zależało ci na tym, żeby takie osobiste właśnie zwrotki były na tym albumie?
4: Na pewno to jest też w sumie takie pytanie, którym nie jestem w stanie nie zahaczyć, o nie muszę wracać, czyli nasz pierwszy wspólny kawałek. Czekaj, bo sobie, przepraszam, co, wypiłem słuchawki, albo się bawiłem kablem. No więc to ten pierwszy nasz kawałek ma taką historię, że właśnie wtedy PZ zrobił tą taką dubstepującą trochę płytę, bardzo elektroniczną, która była dość kontrowersyjna w hip-hopowym świecie te paręnaście lat temu. I jak do niego powiedziałem, to słuchaj, to teraz możemy zrobić albo jeszcze bardziej elektroniczną, albo wracamy do korzeni i zróbmy coś bardzo klasycznego, hip-hopowego, to powiedział, ja nie muszę nigdzie wracać. Bo i tak powstał refren tego kawałka, nie muszę wracać, nie muszę do korzeni wracać, hip-hop to nie praca, nawet kiedy płacą. Więc to też jest ciekawe, że być może właśnie kontynuujemy tą drogę dekadę później. I puszczałem mu różne rzeczy, proponowałem różne światy, a jakoś ten od razu sobie upatrzył ten beat i jestem też bardzo szczęśliwy z tego, co tam ładnie powiedział na winą.
3: No właśnie to jest coś, co mi towarzyszyło przy słuchaniu całego albumu, czyli to, że to nie są typowe rap bity absolutnie. To nie jest to, że to jest kolejny projekt typu raperzy nawijają na jazzie, nie? Bo to absolutnie nie jest tak. Mam na myśli to, że nie wiem, OSTR akurat nie włożyłem do playlisty, ale on rapuje na kawałku, który w zasadzie przez większość czasu jest drumlessowy. W ogóle dopiero później się pojawiają bębny. To jest...
4: W zasadzie prawie nie ma.
3: Pod koniec jest stopa. Tak. Natomiast to jest totalnie niestandardowy beat, tak, jak na rapera.
4: Tak. Znaczy, no. Wreszcie nawet nie jest beatem, po prostu.
3: No właśnie, tak, dokładnie. No wiesz, beat się przejęło mówić, tak?
4: Tak.
3: Bo to jest muzyka przecież.
4: Tak, i to jest właśnie dla mnie ciekawa przestrzeń w rapie, czyli że ona nie, jakbyś,

0: śpiewał, to nagle zajmuje jakąś przestrzeń taką muzyczną, a gdzieś jest coś takiego pięknego w tym gadaniu, w rapowaniu, że ta orkiestra symfoniczna naprawdę ma możliwość, czy nawet to pianino, jakby komentować bardziej filmowo, komentować rzeczywistość, niekoniecznie musząc być bitem. Więc no oczywiście tu standardowo to jest jakieś poszukiwanie czegoś ciekawego na tej płycie, czyli najróżniejszych klimatów. I czy jeszcze są jakieś klimaty, które nas mogą ciekawić w tym rapie?
1: O, no to jest w ogóle pytanie rzeka, mam wrażenie, zwłaszcza, że...
0: A jednocześnie odnosząc się do tego starego, którym ja tęsknię, czyli tam są na przykład OSTR też jest dobrym tego przykładem, to są też takie riffy, które chętnie byłyby samplowane i zrobiony byłby z tego beat. Klasycznie. I to jest też takie myślenie. No.
1: Już możemy odpakować muzycznie trochę ten materiał, mam wrażenie, bo to już rozmawialiśmy o tym, że to nie są standardowe podkłady, na jakich się rapuje, chociaż wydaje mi się, że ten u Kosmy jest taki najbardziej właśnie regularny, tak. Ostatecznie, taki najbardziej właśnie rapowy. Jak wygląda dobieranie muzyki do artysty lub odwrotnie, czy artysta sobie wybiera?
0: No właśnie, ja na pewno dużo mam zawsze propozycji, może za dużo i doszło do sytuacji, nie wiem czy ci mogę opowiedzieć, czy dobrze widzę na ekranie co będzie zaraz, ale jest no
1: możesz,
0: anegdota,
1: możesz.
0: Która się z tym wiąże. Czy mogę zdradzić?
1: Możesz zdradzić.
0: Albo po prostu powiem co się wydarzyło, czyli czekając na zwrotki, bo nie zawsze się tak udało. Kosma akurat przyszedł do studia i zamknął się w pokoju na 20 minut. Ja sobie tam coś edytowałem w pokoju obok i napisał, nagrał. I przyszedłem i akurat z moim realizatorem siedzieli po prostu za ścianą. I od razu to nagrał. Napisał to na miejscu i nagrał to na miejscu.
1: No bo to jest freestyle'owiec, no.
0: I chciałem trochę taką atmosferę oczywiście mieć na tej płycie, ale to też nie zawsze było możliwe. Znowu kolejną osobą, którą chciałem namówić na to, żeby był na tej płycie razem ze mną, a było to skomplikowane, to jest następny raper, który poleci. I wyobraź sobie, że się spotkaliśmy w zupełnie innym składzie nawet i okolicznościach, pełnym składzie wtedy jeszcze niestety. Słuchaliśmy właśnie różnych pomysłów bitów. Oni się zajarali jednym z nich, a w międzyczasie myślałem, że po prostu się nie dograją i właśnie Kosma, dogrywawszy się do tego bitu, jak wracałem z propozycją, to wysłałem nowe, a tutaj nagle doszło do pomyłki i teraz nagle się okazało, że ten stary raper, ten legendarny raper...
1: No już powiedzmy, Abradab, no.
0: Nie wiedząc, co Kosma nawinął na ten beat, poprosił mnie, czy on by mógł mieć ten sam beat. No więc ja natychmiast oczywiście powiedziałem, że no taki sam to on nie będzie, ale zrobię ci repryzę, zupełnie inną część. I jeżeli jesteś z tym okej, no to muszę ci powiedzieć, że tam się młody nawinął i czy to jest w porządku. No i wtedy posłuchałem jeszcze raz tego, i ja nagle się okazuje, że to jest nieprawdopodobne, że Kosma, mówiąc o młodości, o właśnie takiej, wiesz, tej energii, którą właśnie przed sekundą usłyszeliście państwo, de facto jest już komentowany przez Abradaba, który posłyszysz pierwsze słowo, to niesamowite, jak to się pasuje. I nagle powstał dwuczęściowy numer.
1: Nawet nie wiedzieli na początku, że wchodzą ze sobą w dialog, ale tak się okazało.
0: Tak, i tym punktem wyjścia był ten sam beat, ale oczywiście musiałem go pozmieniać i zrobić jeszcze więcej takiej bluesowej, właśnie trochę rockowej energii, która znowu też trochę mi w sumie przypomina to Nie Muszę Wracać, bo tam też taki był trochę bluesowy klimat. I lubię ten sound, który brzmi jak samplowany stary zespół bluesowy, rockowy, jazzowy, samplowany do bitu hip-hopowego i często się bawię właśnie takim efektem, jakbym sam samplował siebie. Czyli nagrać ten zespół, a potem go pociąć i rozwalić.
1: No to jest w ogóle moment, w którym no nie wiem jak w muzyce, nazwijmy to filmowej czy symfonicznej się zdarza, ale w jazzie to się zdarza coraz częściej w ogóle, że to już nastąpiło takie sprzężenie zwrotne, nie?
0: Tak.
1: Że kiedyś jazzmeni, hip-hopowcy samplowali jazzmenów, a teraz już trochę oni podchodzą do tego w ten sposób, do kompozycji.
0: Tak, znaczy jazz zawsze był takim właśnie trochę remiksem, czyli że popularne piosenki grało się, one się stały standardami, dlatego że wszyscy je grali, ale każdy grał po swojemu zupełnie inaczej, je sobie albo wandalizował, albo ornamentyzował, albo upiększał w jakiś ulubiony sposób. I ten jazz zawsze był też o tym.
1: A skoro jesteśmy przy historiach konkretnych kawałków, jak było z Eldoką?
0: No Eldo jest w zasadzie też powodem, dla którego Kosma się znalazł na tej płycie, bo to on mi go pokazał. Ja go nawet nie znałem, zanim mi Eldo go nie pokazał. I to jest kolejna osoba, która napisała tekst na miejscu, który jest w ogóle niesamowity i taki bardzo właśnie poetycki, wierszowy w zasadzie. I to są dla mnie

0: Najbliższe mi kawałki właśnie, to też dlatego go trochę wybrałem jako pierwszy kawałek na płycie. Też ten pomysł, który tam się znajduje w warstwie instrumentalnej, był chyba też pierwszy, jako pierwszy powstał.
1: Bardzo wam polecam posłuchanie całej płyty Etiudy na pianino, sampler, orkiestra.
0: Ale w radiu nie usłyszycie siedmiominutowego numeru, ponieważ nikt takich już nie rekomenduje, więc dlatego właśnie postanowiłem takie zrobić.
1: To wyzwanie?
0: Ja kiedyś w ogóle, to jest niesamowite, że teraz stoję po waszej stronie, a kiedyś byłem przeciwko radiu, bo według mnie to dzięki wam kawałki stały się za krótkie. Być może.
1: Ach, no
0: być
1: pewnie.
0: Może.
1: A,
0: być może.
1: Ja sobie
0: a teraz
1: wypraszam.
0: Oczywiście streamingi to jeszcze wzmocniły, więc oczywiście jak mogę powiedzieć coś prowokacyjnie, to grajcie długie, oczywiście. No.
1: Dobrze, dobrze. A ja polecam jak najbardziej przesłuchanie całej płyty. I kiedy koncert?
0: 12 września gramy bemowo. Już myślę, że parę dziesiąt tysięcy ludzi będzie. No.
1: Wow, dobrze.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
1: To audycja Najlepsze z najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia.
0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
2: I już teraz zabieramy Was na kawę do Kopenhagi, a to dlatego, że tam zakończyła się letnia odsłona modowego wydarzenia Fashion Week 2026, czyli cały tydzień, podczas którego można podejrzeć najnowsze trendy w świecie mody i to, jak moda wygląda nie tylko na wybiegach, ale właśnie na ulicach. No ale będziemy nie tylko rozmawiać o modzie, ale też o tym, czy warto pojechać do innego kraju na wymarzone wydarzenie, kiedy nie ma się biletu wstępu, ani żadnego zaproszenia, bo tak zrobiła nasza dzisiejsza gościni Anna Maria Fopczańska, twórczyni modowa. Cześć Aniu.
3: Cześć, miło mi.
2: No to jak to jest? Czy żeby poczuć atmosferę dużego wydarzenia w innym mieście, naprawdę trzeba mieć na nie bilet albo zaproszenie? No bo ty pojechałaś do Kopenhagi bez niego.
3: Tak, pojechałam bez zaproszenia i bardzo się cieszę, że to zrobiłam, bo wszystko potoczyło się tak, jak sobie tego życzyłam, a nawet lepiej. Udało mi się wejść na kilka pokazów, w tym kilka większych pokazów, a na te, na które nie weszłam, też zostały dla mnie dobrym wspomnieniem, bo to, co zobaczyłam przed pokazami, ludzie, których poznałam, cała ta atmosfera, to na pewno nie jest do powtórzenia i do podrobienia, oglądając po prostu relacje na Instagramie.
2: No właśnie, bo na Instagramie można cię podejrzeć, tam się bardzo dużo informacji o tym Fashion Week pojawiło, no i też pewnie ty, jako twórczyni modowa, takie wydarzenie było dla ciebie małym marzeniem, które sobie wpisałaś na listę bingo.
3: Nie było nawet małym wydarzeniem, było to takim jednym z największych marzeń i właśnie jak był czas postanowień noworocznych, stwierdziłam, że muszę to zrobić teraz albo nigdy i tak nawet zanim to dobrze przemyślałam, miałam jakiś plan, zanim się zastanawiałam, na ile to jest wszystko realne, to po prostu kupiłam bilety do Kopenhagi, stwierdziłam, że resztę dogram później i tak się w sumie wszystko potoczyło, że i spotkałam w swojej drodze fajnych ludzi, którzy mi trochę pomogli, na miejscu dziewczyny mnie trochę pokierowały, rzeczy działy się na bieżąco, wsiadałyśmy do różnych autobusów, jeździłyśmy pod pokazy i jakoś to wszystko.
2: No i to
3: tak,
2: są przygody.
3: To są zdecydowanie przygody. Muszę powiedzieć, no, że jestem z ciebie dumna, że mi się to udało, że doprowadziłam to do końca i teraz się zastanawiam, Boże, czemu ja wcześniej tego nie robiłam, skoro to jest takie, no, w sumie na wyciągnięcie ręki.
2: No dobrze, to w takim razie jak przygotować się do takiego wyjazdu, kiedy wiemy, że nie wejdziemy na wszystkie wydarzenia, ale chcemy być blisko tego, co się dzieje?
3: Myślę, że warto wcześniej poszukać trochę w internecie informacji osób, które może już były na poprzednich edycjach. Często są tam właśnie różne tipy przemycane, jak się dostać. Warto śledzić na pewno stronę Fashion Weeku. Są

0: ogłaszane wcześniej pokazy, więc można wystąpić o akredytację. Mi się to nie udało, ale to już zawsze nas trochę wprowadza w to, czego możemy się spodziewać, kto tam będzie, do jakich marek się ewentualnie odezwać innymi kanałami. I ja w sumie najwięcej mi dało szukanie współlokatorki. Dziewczyny, które były na poprzednich edycjach, powiedziały, że one już nie jadą, ale znają kogoś, kto zna kogoś, kto jedzie. I tak nas połączyły i to naprawdę był świetny początek, bo już później to, co ja wiedziałam i to, co moja koleżanka wiedziała, łączyłyśmy, gdzie jedziemy, w którym momencie.
1: Co ty, to nie jedna.
0: Zdecydowanie.
1: Ale twój przykład pięknie pokazuje, jak czasem nawet jeśli nie dostaniemy jakiejś akredytacji, czy nawet po prostu już nie ma biletów, no to jak pomimo tego można po prostu się zawziąć i pojechać na wydarzenie, no bo pewnie wielu z nas by zrezygnowało w takim momencie, a ty pokazujesz, że a nie, po prostu jak nie drzwiami, no to oknem. Ale może zacznijmy też od takich podstaw. Czym w ogóle jest Fashion Week dla ciebie? Czym jest street style? No i dlaczego właśnie podczas tych Fashion Weeków ulica staje się takim bardzo ważnym miejscem obserwacji? Nawet nie sam wybieg.
0: Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że właśnie to, co się dzieje na ulicach, jest nawet ważniejsze, jest bardziej żywe. Natomiast też nie można ulegać takiemu przekłamaniu, że to jest kopenhaski street style, bo tak ja trochę wierzyłam, że będą wyglądać, że tak wyglądają ulice Kopenhagi, a trzeba pamiętać, że to jest Fashion Week, na który zjeżdżają twórczynie, projektantki, fotografowie z całej Europy, więc jest to street style z różnych zakątków świata.
1: A jeśli chodzi o samo wydarzenie, czy to nie jest też trochę tak, że podczas takiego dużego eventu jak Fashion Week ulica staje się częścią tego wydarzenia? Co w ogóle działo się w Kopenhadze poza tymi oficjalnymi pokazami? Bo tak jak zresztą powiedziałaś, ulica nawet tutaj była ważniejsza, a więc może nawet można tak powiedzieć, że zyskałaś trochę więcej niż gdybyś ten bilet dostała.
0: Na pewno musiałam wykazać się kreatywnością i próbować różnych sposobów, żeby dotrzeć i na te same pokazy, ale też, żeby dotrzeć do ludzi. Bo tak jak może to banalnie nie zabrzmi, to oczywiście okazało się, że najważniejsi są ludzie, to oni tworzą atmosferę, to te osoby, które poznałam, dały mi największe insighty do świata mody. Tak, ulica jest bardzo ważna, bo tam się właśnie spotykają wszyscy tak naprawdę. Osoby, które chcą iść na pokaz, osoby, które się nie dostają, osoby, które to relacjonują. Często widać modelki, często widać projektantów. Jest to taki kawałek przeniesionego tego wielkiego świata mody, po prostu trochę bliżej nas, ludzi. I też ta moda kopenhaska i też ten Fashion Week jest właśnie taki, powiedziałabym, bardziej, może nie, że ludzkie, ale są to mniejsze marki. Są to marki, które rzeczywiście widać, że ludzie noszą później na tych ulicach. Nie są to same wielkie nazwiska, nie są to loga, są to bardziej kolory. Stawia się tam zdecydowanie bardziej na używanie swojej wyobraźni i kreatywności niż na to, żeby to były po prostu drogie, luksusowe przedmioty.
1: No właśnie, bo Fashion Weeki są w Paryżu, są w Mediolanie. Twoim marzeniem było pojechanie do Kopenhagi właśnie z tych powodów?
0: Zdecydowanie i też dla mnie ważna jest kwestia ekologii, bo rozumiem, że moda no nie należy do ekologicznych i pewnie najlepiej by było w ogóle nie kupować ubrań, ale no są osoby, które jednak, dla których jest to ważne, jest to piękne, dla mnie jest to pasja i nie chciałabym się od tego zupełnie odcinać. Natomiast fajnie jest widzieć, jak takie duże, prestiżowe wydarzenia jak Fashion Week też starają się iść w stronę tej mody zrównoważonej. Fashion Week wydał takie rekomendacje, a wręcz nawet nie rekomendacje, tylko są to obowiązki, które marka musi spełnić, żeby móc prezentować swoją kolekcję na Fashion Weeku. I dla mnie jest to bardzo istotne, że gdzieś ten temat zielonej mody występuje. Plus oczywiście to, że jest tam bardziej stawia się na kreatywność niż na to, żeby to było takie luksusowe.
1: Czyli da się połączyć fascynację modą, ale też zamiłowanie i potrzebę właśnie takiej ekologii w tym wszystkim.
0: Na pewno to nie jest jedyne rozwiązanie, którego potrzebujemy i na pewno dużo pracy trzeba zrobić. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo ważne, że jest to duże wydarzenie, które pokazuje, że można. Co więcej, co się dzieje na Fashion Weeku w Kopenhadze jest już kopiowane na innych Fashion Weekach, co prawda jeszcze nie na tej wielkiej czwórce, ale na pewno Kopenhaga jest ważnym, często nazywanym piątą stolicą mody.

tym Fashion Weekiem. Stąd myślę, że jest to dobry przykład i już w Amsterdamie, już w Berlinie, a nawet i w Londynie wiem, że patrzą na ten

0: mamy biletu wstępu, to na co musimy się przygotować?
1: Na odmowę, między innymi.
0: Bo to na pewno.
1: Tych okazji jest dużo i po prostu trzeba przyjąć, że nie wszystko się uda i cieszyć się z tego, co się udało, a w tych momentach na te pokazy, na które się wejść nie udało, to trzeba wykorzystać to w jakiś inny sposób, właśnie podejrzeć stylizację ludzi na ulicach, może gdzieś się da zajrzeć przez okno, może wtedy możemy się przygotować na kolejny pokaz, albo zobaczyć, jakie są wydarzenia towarzyszące temu Fashion Weekowi, bo to nie tylko są pokazy, ale to też są różne rozmowy, prezentacje i inne eventy.
0: My akurat mówimy o Fashion Weeku, na którym Ania była w Kopenhadze. Jakie inspiracje przywiozłaś z Kopenhagi i czego w ogóle możemy się nauczyć z tego kopenhaskiego street stylu?
1: Wbrew pozorom przywiozłam takie przemyślenie, że okej, trendy się pojawiają i na pewno były takie rzeczy, które zauważyłam, które się pojawiały wielokrotnie, jak turkusowy kolor, który jest teraz wszędzie, były japonki, były frędzle.
0: A kalosze?
1: Kalosze to chyba bardziej u mnie, tak mam wrażenie, i że to było poddyktowane.
0: Bo wiem, że ty bardzo lubisz taki styl.
1: Tak, to było trochę poddyktowane tym, że bałam się deszczu, a jednak jest to Kopenhaga, więc pogoda jest dość nieprzewidywalna. Raczej były to japonki, bo pogoda się nam poza jednym dniem udała. Natomiast moim przemyśleniem takim bardziej niż trendem konkretnym przywiezionym jest to, że ten styl osobisty to się najmocniej wybija i że te trendy różne, takie mniejsze, większe ubrania powtarzają się, a jeżeli ktoś ubiera się tak, jak ubiera się w zgodzie ze sobą, jak ubiera się na co dzień, to to widać. I to wtedy naprawdę robi największe wrażenie i nieważne, czy ta osoba jest kimś znanym, czy jest ze świata mody, czy spoza, ale jeżeli jej ubiór odzwierciedla to, kim jest, to to widać i to robi wrażenie.
0: Często patrzysz na ubiór ludzi na ulicy, jak podróżujesz?
1: Zdecydowanie. Dla mnie jest to najfajniejsza część i dlatego też tak bardzo lubię Kopenhagę, bo czasami można usiąść sobie w kawiarni, patrzeć przez okno i to jest jak najpiękniejszy pokaz mody. I też, jeżeli mogę taką ciekawostkę jeszcze dodać, to ja uważam, że jednak właśnie takie siedzenie w kawiarni i obserwowanie, jak ludzie są ubrani, jest najfajniejszym doświadczeniem, bo to, co widzimy przed Fashion Weekiem, to jest spektakl i trzeba brać na to poprawkę, że to jest piękne, kolorowe, ale może być trochę przytłaczające i możemy poczuć się nie na miejscu. Ja takie miałam przemyślenia, przynajmniej pierwszego dnia, że co ja tutaj w ogóle robię i że to jednak nie są te takie zwykłe cool girls, tylko stylizacje, nad którymi ludzie pracują tygodniami, a jednak
0: to... Na pokaz.
1: Na pokaz. No tak, tak. No niestety jest to branża mody nadal, to o czym mówimy. Natomiast właśnie takie, jak się przejedzie gdzieś rowerem albo usiądzie na kawę i popatrzy, jak kopenhaszki
0: i wyłapie te lokalne, prawda,
1: dokładnie,
0: elementy.
1: Tak.
0: Pięknie o tym powiedziałaś, po prostu, żeby usiąść w kawiarni i patrzeć na ulicę, patrzeć na ludzi, bo to jest najpiękniejszy i prawdziwy pokaz mody. Tak mówiła Anna Maria Foczpańska, twórczyni modowa. Znajdziecie oczywiście ją na Instagramie. Bardzo ci dziękuję, Aniu, za rozmowę w Czwórce.
1: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam opowiedzieć.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Po 16 towarzyszył wam w drodze do domu, umilając popołudnia dobrą muzyką, ciekawymi tematami i sporą dawką humoru. W cyklu Najlepsze z Najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji po robocie. Kuba Jamrozek ponownie zabierze was na wspólną podróż przez to, co w jego rozmowach było najlepsze. Posłuchajcie.
3: A w naszym studiu goście.
0: Odbij kartę, włącz czwórkę.
3: Agata Rozbi-Rozbicka i Martyna Cytryna-Kowalska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ze szkoły Impro.
4: Dokładnie tak.

0: Zgadza się.
1: Boję się trochę naszego spotkania, bo wy jesteście tymi, którzy władają słowem ze sceny.
2: Kurczę, a my się trochę boimy, bo ty wiesz, jak gadać w radio.
1: No ale ja jestem tutaj miły dla każdego prawie, a wy jesteście też, rozumiem, na scenie kąśliwe.
0: Bywamy kąśliwe, ale też jesteśmy miłe. I myślę, że ta rozmowa będzie raczej sympatyczna niż nie.
1: No zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy.
2: No, zobaczymy.
1: Będzie gra, będzie rywalizacja. Przygotowaliśmy coś specjalnego dla was. Słuchajcie, czy wy jesteście w stanie improwizować na każdy temat?
2: Tak, tylko nie na wszystkie chcemy. Bo są tematy, w których możemy czuć się niekomfortowo. Są to tematy ogólnie takie... żeby nikogo nie urazić, żeby o siebie dbać. Wydaje nam się też, że są tematy, które nie wymagają komentarzy.
0: Czyli na przykład też tematy polityczne. Raczej staramy się nie grać o polityce. Raczej chcemy, żeby na scenie było miło. To też nie zawsze wychodzi w naszych scenach i spektaklach. Ale na świecie jest tak niemiło, że chcemy, żeby nasze spektakle były po prostu sympatyczne i żeby ludzie, którzy przychodzą na warsztaty czy na spektakle, mieli po prostu miły czas.
1: Ale z drugiej strony, czy to jest możliwe, żeby zadowolić każdego o tyle, żeby go nie urazić? Czy zawsze będzie ktoś, kto jakoś choć lekko obrazi?
2: No zawsze, jak z muzyką. Nie? W sensie wydaje mi się, że z humorem jest bardzo podobnie jak z muzyką. Są niektóre melodie, które bardziej do ciebie przemawiają, a niektóre mniej. To się nazywa, uwaga, poczucie humoru. Ale przede wszystkim, tak jak Agata powiedziała, że jest na tyle niemiło gdzieś tam dookoła, że chcemy mieć taką miłą, fajną przestrzeń. Poza tym, to co sobie też myślę, impro jest o tym, żeby tworzyć. Więc po co mamy odtwarzać rzeczy, skoro możemy kreować różne rzeczywistości na nowo?
1: Do was przychodzą ludzie, którzy chcą tworzyć, ale to są ludzie z jakimś teatralnym zapleczem, czy kompletnie nie?
0: Mogą być z teatralnym zapleczem, ale nie jest to absolutnym wymogiem, żeby wziąć udział w warsztatach improwizacji. Przychodzi do nas szereg różnych ludzi z różnych światów. To są informatycy, nauczyciele, aktorzy, artyści różnych sztuk, więc naprawdę ten przekrój ludzki jest ogromny. I tak naprawdę poza, nie wiem, wygodnym ubiorem i może butelką wody i fajnym nastawieniem, naprawdę nic nie potrzeba więcej, żeby przyjść na warsztaty. No i trzeba za nie zapłacić też.
1: No tak, no pieniądze ważna rzecz, ale słuchajcie, czy improwizacja w takim razie jest dla każdego? Bo skoro informatycy, nauczyciele i niemalże każdy przedstawiciel każdego zawodu, to wychodziłoby na to, że tak, ale może jest jakaś grupa, która się nie nadaje na scenę.
0: Psychopaci.
1: To ta zawodowa.
2: Tak, tak, bo to zawód, to są szkoły psychopactwa, psychopatologia stosowana, ale nie zawód, a chęć. Myślę, że dobrze jest, jeżeli chcesz być i uczestniczyć w zajęciach, nie robić tego za karę, albo bo komuś obiecałeś, no to nie ma
0: Jeżeli
2: co.
0: Chcesz poznać sobie fajnych ludzi, pobyć sobie w fajnej atmosferze, poznać jakieś nowe skille, no to już masz wszystko, czego potrzebujesz, moim zdaniem. I no chyba tak.
1: To gdybym do was przyszedł na warsztaty, byliśmy we troje, albo ktoś jeszcze by dołączył, to co byśmy robili na scenie?
0: Na scenie to jeszcze chwila do sceny.
1: Naprawdę? Myślałem, że od razu wiecie.
0: Żeby wejść na scenę, no to właśnie fajnie, jakbyś sobie pochodził trochę na warsztaty do szkoły impro i poznał szereg rozgrzewek, poznał trochę ćwiczeń i my oczywiście improwizujemy, nie wiemy, co powiemy na scenie potem, ale są pewne zasady i reguły, według których musimy się kierować. Taką jedną główną zasadą jest zasada tak i, czyli że zgadzamy się po prostu na to, co mówi mój partner sceniczny, moja partnerka sceniczna i wtedy dzięki temu ta historia może iść dalej. Nie mówimy nie, tylko po prostu budujemy sobie to na zgodzie. Więc są pewne zasady, reguły, na bazie których budujemy potem nasze historie.
1: To spróbujemy może jakieś ćwiczenie za kilka
0: Proszę
1: minut.
0: Bardzo.
1: Wchodzicie w to?
0: Oczywiście.
1: Jeszcze wam zdradzę, że mam takie dwie refleksje, jeśli chodzi o impro. Z jednej strony, że jak ktoś ma zły humor i musi iść i improwizować, to nie jest pewnie łatwe, bo pewnie łatwiej byłoby grać gotowym tekstem. A z drugiej strony, nie trzeba uczyć się tekstu.
2: No to też jest do rozmowy. Ale jeszcze chciałabym się odbić od tego, co powiedziała Agata, że no niby tak, improwizacja, możesz sobie tworzyć, mówić co chcesz, to nagle przychodzą dwie babki i ci mówią, że są jakieś zasady. I one są nie bez powodu, bo te zasady są tylko i wyłącznie po to, żeby to, co potem będziesz wspólnie tworzył na scenie, było oglądalne.
1: Gadamy sobie od kilku minut, a nie wytłumaczyliśmy w ogóle, czym improwizacja teatralna, a może bardziej komediowa jest.
0: Moim zdaniem jest to piękna sztuka, budująca ludzkie grupy. W sensie jest to po prostu miły przyczynek do tworzenia w ogóle też dalej różnych rzeczy, bo to jest świetne

0: też narzędzie do tego, żeby na przykład pisać scenariusze, albo żeby tworzyć skecze komediowe. Oczywiście też, żeby grać na scenie. Jest to taki budulec, który spaja ludzi i jest poza tym wszystkim też fajnym narzędziem w ogóle na życie. Ja na przykład biorę bardzo dużo z improwizacji jakichś takich dla siebie reguł, według których mogę sobie po prostu milej, fajniej żyć wokół ludzi.
1: Dobrze poleciała.
2: No taka prawda, taka prawda.
0: Dodaj coś.
2: No kurczę, podpisuję się po tym. Mi impro zmieniło życie, absolutnie. Wydaje mi się, że jak pytałeś o to, czy impro jest dla każdego, patrząc sobie po zawodach, no to ludzie, którzy przychodzą do szkoły impro, przychodzą z różnych przyczyn.
0: I mają też różne motywacje.
2: Tak, różne potrzeby, nie? Bo możesz mieć potrzebę tworzenia, jakąś taką niewyrażoną artystyczną duszę, więc współtworzysz wspaniałe historie z innymi ludźmi. Możesz potrzebować ludzi z jakiegoś powodu, no nie? Wyjść do ludzi, bo coś tam, bo nie wiem, znudziło ci się twoje towarzystwo, albo potrzebujesz jakiejś odmiany.
1: Albo siedzisz przed kompem 8 godzin, na przykład.
2: Tak. Albo właśnie też odbijając się od kompa, możesz potrzebować czegoś kreatywnego, czyli jakiegoś bodźca, jakiejś atrakcji, bo musisz na co dzień być w jakiejś ciemni.
0: Możesz też na przykład potrzebować jakiegoś luzu myślowego, bo pracujesz w korpo i przemawiasz przed ludźmi. I co tam się robi? Prezentacje się robi różne, nie? I musisz je przedstawiać i przemawiać przed ludźmi. I dzięki temu otwierasz się trochę i coś takiego ci się dzieje, że masz takie, dobra, jak się przejęzyczę, jak się coś pomylę, to luz, nic
1: to
0: się nie stało. To wybrnę z tego jakoś.
2: Oswajasz się z tym,
0: oswajasz się.
2: Że ktoś na ciebie patrzy, nie? To też jest dość istotne. No i przede wszystkim się bawisz, bo impro jest o zabawie i często sobie żartujemy i nie żartujemy, że impro komediowe i szkoła impro to jest po prostu przedszkole dla dorosłych.
0: Dokładnie tak.
1: Agata Rozbi-Rozbicka, Martyna Cytryna-Kowalska ze szkoły impro. Przychodzę do was, zaczynamy od ćwiczeń. Po kilku tygodniach jestem w stanie wejść na scenę. Czy przychodzą tylko ludzie, którzy mają poczucie humoru, skoro mówimy tu o improwizacji komediowej, czy nie?
2: Nie, bo nawet w impro dobrze, żeby nie być śmiesznym, bo to, czego szukamy, to takiej komedii i humoru sytuacyjnego. Też oglądając spektakle komediowe, improwizowane, no to na pewno zauważyłeś, że jeżeli jesteś w tej sytuacji i sobie to oglądasz, to jest zabawne, ale jakbym miał to powtórzyć znajomym, no to już tam nie do końca.
0: Trochę jak tak opowiadanie snu. O. Coś ci się śniło, jesteś podjarany tym i w ogóle przeżywałeś tam niesamowite rzeczy, potem opowiadasz to komuś i ktoś ma tak fajny sen, ale tak nie jestem trochę z tobą w tym, bo nie za bardzo mnie to do końca interesuje. Więc trochę to jest opowiadanie spektaklu improwizowanego, na tym trochę się opiera. Ale, coś chciałam powiedzieć, nie pamiętam już, ale zapytam ciebie, Martyna, czy wygodnie ci się siedzi na tym fotelu?
2: Kurczę, ten fotel jest bardzo wygodny, ale powiem ci, że po ostatniej nocy spadających hemoroidów, odczuwam pewien dyskomfort.
0: No słuchaj, ja mam wspaniałą maść na hemoroidy, którą mogę ci polecić, ona wyleczy takie rzeczy.
2: Czy to jest gwiezdny pył?
0: To jest gwiezdny pył, dokładnie tak, świetna maść.
2: Jest teraz dostępny w żelu.
0: Dokładnie.
1: Ktoś przejął moją audycję i już bardzo dobrze wiem, kto to zrobił, ale muszę wam zdradzić jedną rzecz, dlatego że mniej więcej 15 minut temu umówiłem się z dziewczynami, że kiedy będziemy rozmawiać, to w naszej rozmowie musi się pojawić słowo hemoroidy. I faktycznie się...
0: Pojawiły się chyba nawet 3 razy.
1: 3 razy.
0: Tak. No.
1: Ale nie mam
0: tak.
1: Potrójnie nagrody, więc musicie mi to wybaczyć.
0: Natomiast z improwizacji nie potrzeba nagród.
2: Właśnie.
1: No a co jest dla was nagrodą w improwizacji?
0: Mi się wydaje...
1: Oklaski, śmiech, że to, że
0: nawet
1: ludzie podchodzą.
0: Nie. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś po spektaklu mówi nam, że to było napisane i że tego nie wymyśliłyśmy na scenie, to jest chyba...
2: Największy komplement.
0: To jest największy komplement. Bo oczywiście nie dałoby się tego napisać i stworzyć, bo wychodzą czasem naprawdę bzdury i same my jesteśmy nieraz zaskoczone tym, co się wydarzy na scenie. I chyba to. Ale też no oczywiście każde miłe słowo od kogoś, kto miał po prostu miły wieczorek albo fajną randkę, bo zaprosił kogoś na nasz spektakl, albo kupił komuś kupon na warsztaty do szkoły impro z jakiegoś powodu, no to jest super.
2: Tak. No wiadomo, nie będę ukrywać. Chciałabym usłyszeć, że to było śmieszne. Tylko to jest triki o tyle, że jak ja będę się starała, żeby to było śmieszne, to na pewno takim nie będzie.
0: Niestety,
1: a to jest trochę tak jak w radiu. Jak się za dobrze bawisz tutaj w studiu, między sobą, to niekoniecznie słuchacz bawi się równie dobrze, więc różnie może być. Czy wam gra w duszy to, że nie musicie uczyć się tekstu? To jest dla was okej? Okay? To jest dla was fajne, czy absolutnie nie? Bo mnie to ciekawiło, a tego wątku nie rozwinęliśmy.
2: To jest super. Powiem, to jest chyba jedyna cena,

0: którą ja przynajmniej muszę zapłacić, że po latach robienia impro i bycia przyzwyczajoną do tej energii, że cały czas mnie zaskakuje coś nowego, no to ciężko mi jest się nauczyć czegoś na pamięć.
1: Ale na przykład, a masz coś takiego, że jak jest ci smutno, a masz spektakl, no to nie potrafisz tego smutku trochę wyłączyć na scenie i wolałabyś mieć ten gotowy tekst, żeby nim zagrać?
0: Nie myślałam w sumie o tym, czy łatwiej by mi było po prostu coś odtworzyć. No bardziej jest tak, że to są już lata praktyki, prawda? Oddzielania prywaty od
2: albo
0: sceny.
2: Też grania tym na scenie, bo możesz, to może działać dwojako. Albo po prostu oddzielasz to i ten smutek gdzieś zostawiasz poza sceną czy salą warsztatową, albo bierzesz to do swojej postaci, do swojej sceny. Też tak może być, bo...
0: Bo
2: możecie to zainspirować po prostu.
1: Czy istnieje boom na impro?
0: Boomy. Wydaje mi się, że są różne.
1: No. Że raz tak, raz nie, tak?
0: No tak, i są one się różnie objawiają. Mm. Tak, bo też to akurat może bardziej rozmowa, kto na nas przychodzi, ale są takie fale ludzi, którzy potrzebują właśnie albo społeczności, albo właśnie jakiegoś twórczego wyzwania, albo też na przykład sami kreatywnie pracują i potrzebują jakichś nowych narzędzi, więc to są takie fale i różnego
2: rodzaju. Ale na pewno jest ogromne zainteresowanie, no bo w szkole impro powiedzmy w miesiącu ruszają 3-4 zerówki. Na takiej zerówce jest 14 osób, więc policzcie sobie państwo, ile to jest osób co miesiąc.
0: Ludzie się dobijają.
2: Czasem nie ma miejsc.
0: My nie mamy w ogóle jak...
1: Wykreślam to pytanie, na kogo czekacie w szkole impro, bo za dużo ludzi przychodzi, więc niech nich...
2: Czekamy na ludzi, niech się zapisują i niech poznają tą piękną sztukę, jak najbardziej.
1: Mówią one Agata Rozbi-Rozbicka i Martyna Cytryna-Kowalska ze szkoły impro. Skąd wy macie te ksywy? Cytryna to skąd?
0: O Jezu, to długa historia, nie mamy tyle czasu.
1: No dobra, to nas...
2: Też rymuje się z Martyna, nie?
1: A dobra. No,
2: a Rozbi z nazwiska, Rozbi-Rozbicka, to ze studiów. Tak.
1: Dziękuję wam bardzo.
2: My bardzo dziękujemy. Było nam bardzo miło i za krótko.
1: Przyjdę do waszego przedszkola, zapiszę się na pewno.
0: Zapraszam.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to mówić, to

razy w roku, jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu tylu

0: Dzień dobry, jest 8.
1: Pogoda.
0: No dzisiaj trzeba na siebie szczególnie uważać, ponieważ w środku nocy, pewnie zależy gdzie, ale jeśli chodzi o Warszawę, to tak koło 5 zaczęło bardzo silnie wiać. No i dzisiaj możemy spodziewać się wiatru w całej Polsce. Są nawet ostrzeżenia przed tym, żeby unikać miejsc, które mogą być niebezpieczne, czyli uważajmy na to, co mamy na balkonie, uważajmy jak gdzieś pod drzewem przechodzimy, bo już nawet jadąc do pracy widziałam, jak strażacy jedno drzewo musieli zabezpieczyć, bo gałąź spadła. Dzisiaj silny wiatr, burze, ulewy. Chyba to nie będzie zbyt piękny weekend jak na sierpień. No miejmy nadzieję, że nie w całym kraju taka sytuacja. Natomiast wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, to tam wydano alerty przed właśnie silnymi opadami, a przede wszystkim przed silnym wiatrem.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się.

0: się na weekend. Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: To był Grupson w utworze Na szczycie, a tu Zielona Żaba przed mikrofonem. Dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Dzisiaj wyjątkowo wietrzny dzień. U nas upał nieco zelżał, temperatura daje wytchnienie, ale ten wiatr sprawia, że momentami ciężko się oddycha. Jak chcesz do kogoś coś powiedzieć, to trudno się zrozumieć. We Francji natomiast upały dały się we znaki nie tylko na lądzie, ale także pod wodą.

0: wodą temperatury wpłynęły na ekosystemy i o tym powiemy w tej godzinie naszego spotkania. Wybierzemy się też na żniwa, ale będą to nasienne żniwa, czyli pozbieramy szyszki, żeby zasilić właśnie bank nasion. A w Zakopanem też ciekawa historia, dosyć optymistyczna, pocieszająca i przyjemna, czyli pewien turysta przejechał pół kraju, żeby uratować jelenia. Ostatnio opowiadałam wam o jeleniu, który biegał z siatką, taką zieloną siatką na Porożu, no to ten biegał z plecakiem. Nie wiem gdzie, czy dokładnie na Porożu, to na pewno sprawdzimy. W każdym razie sporo sobie problemów narobił, zakładając go na głowę. To w tej godzinie, a po 9:00 poszukamy ptaka, którego nie było, a jest.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

All right, thanks a lot. See you. Bye. Furka, Polskie Radio.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Patrzę na mapę pogody, jeśli chodzi o nasz kraj, to tak 18 nad morzem, 19 w Warszawie, 23 w Krakowie. Ciepło nie jest, jest deszczowo. Natomiast we Francji w tym roku upały dają się we znaki, nie tylko na lądzie, ale także pod wodą. Temperatury mórz i oceanów są znacznie wyższe od normy. No i to wpływa oczywiście na samopoczucie ludzi, ale może mieć też poważne konsekwencje dla morskich ekosystemów.
2: Od początku lata temperatura morza u francuskich wybrzeży jest nawet o 6 stopni wyższa od normy. W ostatnich tygodniach odnotowano ponad 20 stopni Celsjusza w Bretanii i Normandii, 26 stopni na Atlantyku, a w Morzu Śródziemnym nawet 30 stopni. W porównaniu z poprzednimi latami woda jest bardzo gorąca. Już rano mamy 23 stopnie, to bardzo dużo. Za mniej niż 20 lat będziemy mieli temperatury wody takie jak w Morzu Czerwonym, mówią mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża. Ciepła woda cieszy turystów, ale niepokoi na naukowców. Zwracają oni uwagę m.in. na zwiększoną śmiertelność roślinności morskiej. Na wodorostach widać białe plamy. Są to fragmenty, które ucierpiały wskutek długotrwałego przebywania w temperaturze 25 stopni Celsjusza i obumarły. Tłumaczy badacz Vincent Mathy z Laboratorium Oceanograficznego w Villefranche-sur-Mer. Eksperci wskazują również, że wzrost temperatury Morza Śródziemnego sprzyja napływowi nowych gatunków ryb z Oceanu Indyjskiego przez kanał Suezki, co może zaburzać cały ekosystem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Oprócz tego, że zaburza ekosystem w morzu, to ta upalna pogoda, te wysokie temperatury to też powód do suszy, mało deszczu, więc historyczna susza również zapisała się w tym roku we Francji, no i ogromna fala pożarów.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje las? No przede wszystkim trzeba mieć nasiona, żeby wyhodować małe sadzonki, no i potem ten las będzie rósł i rósł. No to nasiona zbiera się właśnie teraz. Mamy nasienne żniwa, na przykład w nadleśnictwie Grodki w Łódzkiem. Tam leśnicy rozpoczęli już zbiór szyszek właśnie po to, żeby zasilić banki nasienne. Pozyskane w ten sposób nasiona posłużą do produkcji sadzonek, no i te właśnie w przyszłości trafią do lasów. To bardzo ważny element zachowania rodzimych populacji drzew i ochrony ich zasobów genowych. To wyjaśnia Michał Twardowski z nadleśnictwa.
3: Zbieramy wszystkie jodły oraz daglezji. Zbieramy materiał nasienny z pewnych specjalnych drzewostanów, wyselekcjonowane pod kątem jakości, zdrowotności, przebadane pod kątem materiału genetycznego. Zbiór szyszek jodły mamy już na ukończeniu. Na tę chwilę mamy około 600 kg szyszek jodły, około 60 kg szyszek daglezji.
2: Dzięki takim zbiorom w ciągu roku w lasach nadleśnictwa Grotniki sadzone jest ponad 1 000 000 drzew, no tylko muszą się te rośliny przyjąć, żeby potem wyrósł z nich piękny i gęsty las.

0: No nie mówcie, że nóżka wam przy tym nie chodziła. To nasza redakcyjna koleżanka Kugar, która tak zmiksowała polkę Dziadek. Każdy pamięta ten dźwięk z dzieciństwa. No a teraz w innej wersji. Ciekawe, czy babcie też tupią nóżką przy tym utworze.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
2: Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Marta Hoppe.
0: Ale to z radiem, czyli ten dźwięk, który zapowiada właśnie to wydarzenie, nadal trwa. Dzisiaj kolejny przystanek. Szukajcie, gdzie i kto będzie występował, jeśli chcecie zobaczyć na żywo dziennikarzy Jedynki, no i posłuchać muzyki. A my jedziemy do Zakopanego i to nie tam dzisiaj Lato z radiem, ale tam za to pewien mieszkaniec Ostródy był na urlopie, no i postanowił uratować jelenia. Wyręczył małopolskie służby, które nie zajęły się zwierzęciem błąkającym się zaplątanym w pororze plecakiem. Pan Mariusz Borowski wraz z synem natknął się na takiego jelenia na szlaku.
3: Szliśmy sobie na szlak i zauważyłem dwa jelonki. Jeden miał plecak na rogach. Dlatego mu pomogłem, bo ja się zwierząt nie boję z synem. Wiedziałem, że może nas zaatakować, ale wiedziałem, że potrzebował pomocy i tego nie zrobi. I dlatego się sprawnie wszystko dobrze udało. Nawet nie protestował, tylko czekał na pomoc.
0: Odważny jeleń, odważny turysta, a ten drugi, korzystając z pożyczonych nożyczek, rozciął paski i oswobodził jelenia. Jego postawa zachwyciła obrońców praw zwierząt, którzy jednocześnie ostro krytykują bierność zakopiańskich służb. Tak mówi Sylwia Śliwa, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z oddziału w Krynicy Morskiej.
4: Panowie pomogli zwierzęciu, no i uratowali go, natomiast nie zrobili tego mieszkańcy Zakopanego. I to jest, panie redaktorze, skandal na skalę kraju, ponieważ służby w Małopolsce nie działają dla zwierząt. Niestety pomoc zwierzętom, brzydko mówiąc, leży odłogiem i żadna ze służb do tego powołanych, opłacanych z naszych podatków, nie reaguje na krzywdę zwierząt.
0: No, przykra to informacja, ale dobra jest taka, że turysta miał odwagę pomóc, a zaplątany plecak stwarzał śmiertelne zagrożenie. W tej sytuacji jeleń mógł uwięznąć w zaroślach, zginąć z głodu albo wpaść w ręce kłusowników. Dzięki natychmiastowej reakcji mieszkańca Warmii i Mazur zwierzę jest już bezpieczne. No, podejrzewam, że w podziękowaniu z Zakopanego do Ostródy jednak nie pobiegnie, ale do

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No a w tym programie dzisiaj fascynujące historie ze świata przyrody i zwierząt. Mieliśmy już jelenia z plecakiem na głowie, no to teraz mamy żabę szczęścia. Tak, tak, symbol strzelec opolskich sprzed blisko 200 lat może znów stać się częścią życia mieszkańców i wszystko właśnie na to wskazuje, że tak zwana żaba szczęścia, czyli słynny kiedyś piernik strzelecki, ma szansę powrócić. Lokalny wielbiciel historii Norbert Wacławczyk odnalazł ślady starej receptury, a cukierniczka Anna Korczyńska podjęła się jej odtworzenia. Efekt? Piernik, którego smak, jak przekonują twórcy, zdecydowanie różni się od tego, co my znamy do tej pory, a historia żaby szczęścia sięga XIII wieku i według lokalnej legendy kumkanie żab z bagien miało ostrzec mieszkańców grodu przed najazdem Mongołów. To właśnie ta opowieść stała się inspiracją do stworzenia wyjątkowego żabiego piernika.
2: Ostatnich miesiącach odkryłem sprawę legendy o żabach, które uratowały gród strzelecki w czasie napadu mongolskiego. To jest historia. Ja ją odkryłem przypadkowo, ponieważ miałem materiały, które czytałem po prostu dodatkowo i tam było właśnie o tej legendzie.
1: A te materiały Norbert Wacławczyk właśnie znalazł i w nich były informacje o dawnym piernikarzu Malwajderze i recepturze z XIX wieku, a kolejne dokumenty pozwoliły połączyć legendę o żabach z wypiekiem w kształcie tego zwierzęcia.
2: Przypuszczam, że Malwajder wykorzystał tę legendę, już musiała być wtedy znana i po prostu wykorzystał fakt, że żaby uratowały gród strzelecki jako szczęśliwą okoliczność, no i wtedy musiał powstać ten piernik. Tak z tych przekazów mamy.
1: Odtworzenia receptury podjęła się Anna Korczyńska, która od ponad 13 lat prowadzi cukiernię artystyczną, a praca nie była prosta, ponieważ przepis pochodzi ze starych materiałów i wymagał przełożenia dawnych zapisów na współczesny język cukierniczy, czyli pewnie jakieś proporcje w zupełnie innych jednostkach były podawane. Powstała również specjalna forma inspirowana historycznym wyglądem piernika.
3: Nie zdradzę receptury, ale mogę powiedzieć, że składniki tego piernika były też również dla mnie, jako cukiernika, tak, dużym zaskoczeniem, bo jest tam woda różana i były też tam przyprawy, których musiałam trochę poszukać, żeby je odnaleźć, bo w takich zwykłych sklepach ich nie ma.
1: No ale jest szansa, że żaba szczęścia wyjdzie z pieca. A pomysłodawcą, żeby ta żaba szczęścia nie była wyłącznie ciekawostką historyczną, ale ponownie stała się lokalnym symbolem wręczanym przy okazji ślubów, jubileuszy i innych wydarzeń, są właśnie mieszkańcy Strzelec Opolskich. Wierzą, że żaby szczęścia staną się jedną z atrakcji tego miasta, więc jak ktoś będzie w Strzelcach Opolskich, zobaczy żabę szczęścia, no to proszę mi kupić i wysłać do radia. Piernik potrafi długo wytrzymać.

0: 8 minut pozostało do godziny 9, czas na nowość. Celebrate to singiel od AI The Anomaly, wydany w czerwcu tego roku, ale to nie żadne AI, tylko Aitina Farid Cook, artystka hip-hopowa.
1: To jest nowość czwórki. Cut the ribbon.

0: Autopromocja. Czy w lecie można odnaleźć spokój? Gdzie go szukać, kiedy wszystko wokół nas pędzi? O tym, jak wakacyjnie zwolnić w mieście, co robić i gdzie złapać oddech, rozmawiamy w czwórce w soboty po 15 w pokoju na lato. Letniej miejscówce Muzeum Powstania Warszawskiego. Wpadajcie do nas na Warszawską Wolę albo słuchajcie audycji Czwórka z pokoju na lato. Zapraszam, Julia Święch. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić.

0: Chodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
0: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: No i mamy już godzinę 9.
1: Pogoda.
0: No to nie będzie wymarzony wakacyjny weekend. Po tych dniach w miarę spokojnych i przyjemnych, chociaż też nieco deszczowych, dzisiaj będzie bardzo deszczowo, a przede wszystkim wietrznie i na to trzeba uważać, na silny wiatr, który łamie drzewa, który wyrywa nawet tablice jakieś reklamowe albo zrzuca doniczki z balkonu. Tak było dzisiaj u mnie, spadły dwie, ale na szczęście na balkon, a nie za balkon, więc uważajcie, co macie na balkonach. A kilkadziesiąt razy interweniowali już w nocy strażacy, na przykład w województwie śląskim. To właśnie stamtąd informacje. Ich działania były oczywiście związane z usuwaniem skutków burz.
2: Tych interwencji było 79 w województwie śląskim, a to w związku z burzami i silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów było w Bielsku Białej oraz powiatach bielskim i cieszyńskim. W Rogoźniku w wyniku silnego wiatru zerwana została część blaszanego dachu z niezamieszkałego budynku. Blisko 2300 odbiorców w województwie śląskim nie ma prądu. Najwięcej w Kaletach i Jastrzębiu-Zdroju. W województwie śląskim cały czas wieje i strażacy pracują przy usuwaniu głównie wiatrołomów. A na popołudnie zapowiedziano kolejne burze. Tym razem ostrzeżenie pierwszego stopnia wydało Biuro Prognoz z Krakowa.
0: A mówił Piotr Pagieła z Polskiego Radia Katowice, więc jak dzisiaj planujecie jakieś intensywne wyjścia na powietrze, na dwór, na spacer, do lasu, na piknik, to sprawdźcie najpierw, jaka będzie pogoda, czy jakaś burza się w okolicy nie czai, bo będą dzisiaj przechodzić. Będzie właśnie też ten silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia, alerty też poszły do niektórych, więc bądźcie czujni, co się wydarzy, no lepiej przełożyć, jeśli miałoby się coś stać.
1: Autopromocja.
3: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. Dzieci Neo. I to do lat zerowych będą.

0: wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Drop to zwyczajny ptak, ale bardzo piękny, duży, masywny, no i ciekawie upierzony. Wyróżnia go nietuzinkowe ubarwienie, głowa oraz szyja są jasno-szare, spód ciała rdzawy, a wierzch brązowo-żółty. Ale ten piękny ptak wyginął w Polsce pod koniec lat 80. Okazuje się, że wraca. No i właśnie o tym porozmawiamy w tej godzinie naszego spotkania.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość ufam.

No w zasadzie to się panowie sami przedstawili, numer raz i Molesta, czyli Wilku WDZ, Pelson, Wienio i Włodi w wspólnym utworze Ślady. To utwór z nowego albumu Numera Raza zatytułowanego Żyje się tylko raz. Nasz radiowy kolega wydał płytę wreszcie po wielu, wielu latach. Sama mam koszulkę z napisem numer kiedy płyta, no to już nie pytam. A podobno szykuje coś kolejnego, ale więcej wam nie zdradzę. Natomiast też się na dzisiaj szykował i była wielka szansa i była ogromna nadzieja i jeszcze większa radość, że usłyszymy go dzisiaj na Hip Hop Campie 2026 w Czechach. No ale cóż, dzień przed startem impreza została odwołana, choć miał być powrót, wielki powrót po 6 latach przerwy, no to to wydarzenie nie doszło do skutku. Organizatorzy odwołali festiwal zaledwie dzień przed jego startem. No wspomnieli, że line-up nie przyciągnął wystarczającej liczby uczestników, czyli widocznie jeszcze tak za mało tego numera słuchaliśmy, żebyśmy pojechali, ale to nie tylko numer miał tam wystąpić, było wielu innych artystów i polskich, i zagranicznych, skoro to za granicą, to zapowiadało się ciekawe wydarzenie. No niestety organizatorzy, którzy przenieśli festiwal do nowej lokalizacji, dużo dalej od polskiej granicy, nie udźwignęli tematu. I być może tu jest problem, bo wiele osób z Polski chciało jechać, ale to dosyć długa droga, 8 godzin w podróży, bo na końcu tych Czech miał być ten festiwal.

Festival, a nie na początku, patrząc oczywiście z naszej perspektywy. Czy jeszcze wrócą? No obawiam się, że po takiej wtopie to już Hip Hop Camp się nie podniesie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Hip Hop Camp 2026 odwołany, jak już wam powiedziałam, ale to ze względu na zbyt małe zainteresowanie wydarzeniem, chociaż pogoda też nie sprzyjała. No a kolejne wydarzenie to już zupełnie ze względu na pogodę też zostało odwołane. Nie będzie dzisiaj zaplanowanej na dziś uroczystej parady żaglowców w Zatoce Gdańskiej. Organizatorzy podjęli decyzję o jej odwołaniu ze względu na prognozę pogody. O szczegółach tej decyzji Anna Rębas z Radia Gdańsk.
3: Decyzję taką organizatorzy podjęli po przeanalizowaniu z kapitanami żaglowców ryzyka, które przyniesie ze sobą nagła zmiana pogody. W sobotę powiedziała mi Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańskiej, organizatora Baltic Sail. W sobotę ma padać i wiać. Przewidywane duże fale na Zatoce Gdańskiej mogą narazić życie i zdrowie wszystkich, którzy chcieli płynąć w sobotniej paradzie. Organizatorzy zwracają pełną kwotę zapłaconą za bilety, tą samą drogą, którą dokonali państwo płatności. Środki zwracane będą na konto w ciągu 7 dni roboczych. Niestety organizatorzy nie planują przeniesienia parady na inny dzień. Reszta festiwalowych atrakcji w ramach Baltic Sail trwa normalnie. Żaglowce pozostają zacumowane wzdłuż Motławy od Kładki na Ołowiance po nabrzeże polskiego Haka. Tam i na Szanty pod Żurawiem wstęp jest wolny. Anna Rębas, Radio Gdańsk.
2: No przykra to informacja.

że pogoda aż tak jest w stanie popsuć plany, zwłaszcza, że była to 30. jubileuszowa i jest to 30. jubileuszowa edycja z lotu Baltic Sail Gdańsk. Rozpoczęła się w piątek rano, potrwa do poniedziałku 24 sierpnia. Wiele wydarzeń się odbędzie poza tą paradą żaglowców, a do Gdańska przyjechali uczestnicy i żaglowce z wielu różnych krajów, na przykład Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Holandii, więc jeśli wam nie straszny silny wicher, to można to zobaczyć.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: To Marcelina za nami w utworze Czemu się tak uśmiechasz? No ale myślę, że dzisiaj nie do śmiechu wielu osobom, tym, którym pogoda popsuła plany. Odwołana parada żaglowców w Gdańsku. Na pewno ci, którzy mieli bilety na taki rejs, nie są zadowoleni. No i ja też się średnio uśmiecham, bo Wojtek Pawliszak, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim, który miał być naszym ekspertem w sprawie dropa, czyli tego ptaka, który zaginął, ale powrócił, też jest nieosiągalne ze względu na warunki pogodowe. I to rzeczywiście spore problemy dzisiaj w naszym kraju, bo prawie 2000 razy interweniowali strażacy w związku z nawałnicami. Przez Polskę przechodzą ulewy, burze i silny wiatr. Najtrudniejsza sytuacja w tej chwili na Mazowszu. Na razie nie ma na szczęście informacji o osobach poszkodowanych, powiedział w TVP Info brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. I jak podkreślił, strażacy mają dzisiaj pełno roboty na bieżąco, usuwają skutki gwałtownej pogody.
3: Teraz najwięcej interwencji mamy na Mazowszu. Tutaj ta liczba wyraźnie wzrosła. Z kilkudziesięciu wczoraj, dziś już mamy prawie 600. Myślę, że z minuty na minutę, z godziny na godzinę jeszcze ta liczba może wzrosnąć. No cały czas zgłoszenia napływają, staramy się wszystkie na bieżąco obsługiwać. Co najważniejsze, nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, także są to działania stricte dotyczące pompowania wody, usuwania powalonych drzew, udrażnienia szlaków komunikacyjnych.
2: No ale sytuacja nadal jest dynamiczna, więc oby więcej rzeczy niedobrych się nie wydarzyło. Niemniej straż pożarna raczej dzisiaj nie odpocznie.
3: Te silne wiatry, które doskwierają w pewnych rejonach. Wiadomo, że te fronty atmosferyczne, które się przemieszczają, tworzą się błyskawiczne zmiany pogody, komórki burzowe. To sprawia, że najpierw grzmi, wieje, później pada.
2: A do 13 obowiązują też ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące intensywnych opadów deszczu w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach i w województwie warmińsko-mazurskim. To kwestia deszczu, a kwestia silnego wiatru również dzisiaj obowiązuje. Porywy mogą osiągać do 85 km na godzinę, więc taka dzisiaj ta sytuacja pogodowa, dość zaskakująca i niezbyt przyjemna.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 18 minut pozostało do godziny 10. O tej porze grzybiarze to już na pewno poszli w las. Zawsze się zastanawiam, dlaczego to tak jest, że na grzyby trzeba iść o 5 albo o 6. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie można by się tak umówić, że wychodzimy na grzyby o 9 albo o 10. Po co się tak wcześnie zrywać? No, ja nie jestem specjalnie zakręcona na punkcie zbierania grzybów, ale ci, którzy są, to już pewnie wyczekują tego momentu, kiedy wysyp grzybów będzie. No i wydawałoby się, że po takich deszczach grzybiarze mogliby

już biec do lasu po borowiki najchętniej. No okazuje się, że jednak nie, bo nawalne deszcze wcale nie są dobre. Gwałtowne opady w lasach bez gęstej warstwy koron drzew mogą wprawdzie dostarczyć grzybom potrzebnej wody, ale mogą też uszkodzić płytko położoną grzybnie i powodować erozję gleby. Na dobry wysyp potrzebne są spokojne opady, a później jeszcze idealnie by było, gdyby pojawiło się kilka cieplejszych dni. Tak powiedziała profesor Marta Wrzosek-Mykolożka, biolog i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazała też, że jeżeli po suszy, a wiemy, że mieliśmy suszę, pojawiają się bardzo nawalne deszcze, to problemem może być erozja gleby, a szczególnie kiedy opadom towarzyszy drzew, bo korony nie zatrzymują takiej ilości naporu wody na ściółkę. No i w związku z tym grzyby, które rosną, mogą po prostu zostać wypłukane. W gęstym lesie sytuacja jest nieco lepsza, więc może ten koszyk na grzyby jeszcze odstawić na półkę, zwłaszcza, że już o tej porze wychodzić na grzyby, to jak wspomniałam, nieco za późno. Nie rozumiem, ale trudno. Widocznie są tacy, którzy lubią wstawać o świcie.

0: Alive, taki tytuł tego utworu. 10 minut pozostało do godziny 10. Oczywiście słuchacie Czwórki, a w studiu już pojawiła się Alicja Michalska. Cześć.
1: Cześć, i chciałam powiedzieć, że dzisiaj ciężko jest być Alive.
0: Alive, to samo pomyślałam, jak zobaczyłam tytuł utworu.
1: Rzeczywiście. Jak zobaczyłam ciebie.
0: Dziękuję, ja przeżyłam jakoś dotarcie do pracy, chociaż wydarzyła mi się taka dość zabawna sytuacja, że ponieważ rano nałożyłam na twarz jakiś tam krem, co by pobudzić do pracy komórki wszelkie, a potem zawiał silny wiatr.
1: Tak.
0: Piachem dostałam po twarzy.
1: Miałam dokładnie tak samo.
0: I musiałam sobie to zdejmować, ten piach, tak? Ty
1: tak,
0: też?
1: Tak, dokładnie tak samo. Pamiętam nawet, tak się bardzo zdenerwowałam, jak szłam tutaj do pracy, że po prostu wiatr, piach, jeszcze to ciśnienie takie. No dzisiaj ciężko. Ale będziemy jakoś się pozytywnie nastrajać tutaj. Czwórka i słońce, takie tam.
0: U nas zawsze słonecznie, żółto, chociaż dzisiaj, jak wspominaliśmy w audycji, że te plany takie na powietrzu trochę zostały popsute. Ja miałam dzisiaj też w planach grilla. Numer raz nawet już karkówkę kupił i cukinię. Chyba zrobimy w środku tego grilla, no bo właśnie pogoda raczej nie pozwoli na to, żeby na dworze urzędować. A może coś nam podrzucisz w tej swojej audycji, jakieś plany, bo tam u was też taka przerwa weekendowa, czyli coś, na co nie było czasu w wakacje.
1: No i właśnie,
0: tygodnia.
1: Słuchaj, tak się złożyło, że dzisiaj też będziemy mówić o wydarzeniach, które dzieją się w plenerze, zarówno w Sopocie, jak i we Wrocławiu. Będzie literacko, ale nie będziemy siedzieć z książką w domach, tylko właśnie będziemy zachęcać, żeby z tą książką z domów wyjść. Chociaż pogoda nie zachęca, no to jednak będziemy mówić o festiwalach literackich, które dzieją się w tym tygodniu. No i będę trzymać też kciuki za organizatorów, ale jestem pewna, że znajdą jakiś patent. No zawsze można schować się z książką pod daszkiem albo po prostu przyjść, zgarnąć książkę, a potem wrócić do domu z nią.
0: I zrobić sobie ciepłą herbatę i przykryć się kocykiem, bo dzisiaj taka opcja wygrywa.
1: No jesień w powietrzu po prostu, ten sierpień. Ja, o, przeczytałam dzisiaj bardzo piękny cytat, że sierpień
0: to
1: jest
0: niedziela.
1: Niedziela roku.
0: Tak jest. Sierpień jest niedzielą roku, też to znam. A dzisiaj sobota sierpniowa.
1: Jeszcze nie niedziela.
0: Niedziela będzie jutro. Ja jutro się pojawię po godzinie 8. Alicja Michalska zostaje z wami.
1: Zostaje.
0: Dziękuję wam za dziś. Dzięki, cześć, pa, pa. Miłego dnia.

0: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w Czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie.
6: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Beautiful Life na antenie czwórki, a na zegarach godzina 10.
1: Pogoda.
0: Jeśli dopiero co wyszliście od fryzjera albo ułożyliście sobie włosy na żel lub lokówkę, no to niestety, wiatr wam zaraz to poprawi. Dzisiaj wichury od rana w całej Polsce, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Sobotnie popołudnie przyniesie w Polsce dużo chmur, przelotny deszcz, miejscami także i burze. Zagrzmi dzisiaj praktycznie w całej Polsce, a w tym momencie północ Polski pod znakiem największych wyładowań atmosferycznych. Temperatura utrzyma się w granicach od 19 stopni na północy do 25 stopni na południu. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 19:45.
1: Autopromocja. Czy w lecie można odnaleźć spokój? Gdzie go szukać, kiedy wszystko wokół nas pędzi? O tym, jak wakacyjnie zwolnić w mieście, co robić i gdzie złapać oddech, rozmawiamy w czwórce w soboty po 15 w pokoju na lato. Letniej miejscówce Muzeum Powstania Warszawskiego. Wpadajcie do nas na Warszawską Wolę albo słuchajcie audycji Czwórka z pokoju na lato. Zapraszam, Julia Święch. Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Po reklamie.
7: Tak jak

0: Nie mam siły, śpiewa zespół Dwa Sławy. No, biorąc pod uwagę dzisiejszą aurę, to ja rozumiem chłopaków perfekcyjnie. Ale my w czwórce na przekór tego staramy się wykrzesać te pozytywne wibracje. No i oczywiście dobrze zacząć weekend.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Chociaż tak naprawdę ten weekend zaczynamy już w piątek po pracy, no ale tak naprawdę to dziś można było się wreszcie wyspać i mam nadzieję, że u was ten budzik za wcześnie nie dzwonił, a nawet jeśli zerwaliście się z samego rana z łóżka, no to może chociaż w ciągu dnia jakaś przerwa na drzemkę będzie grana. My natomiast jak co tydzień w przerwie weekendowej zachęcamy was do zrobienia sobie tej przerwy od codzienności i od zwolnienia tej pędzącej maszyny z tygodnia po to, aby chociaż na dzień lub dwa odetchnąć. Dzisiaj będzie bardzo literacko, ale nie oznacza to, że będziemy siedzieć z książką w fotelu, wręcz przeciwnie, będziemy was z tych domów z książkami wyciągać na spacer po Wrocławiu, nad morze, do Sopotu i w miejsca, w których ta literatura spotyka się z ludźmi na świeżym powietrzu. Także zostańcie z nami koniecznie, bo przez najbliższe 3 godziny będziemy po prostu się pozytywnie nastrajać na cały weekend, a biorąc pod uwagę tę dzisiejszą aurę pogodową, to będzie nam wszystkim potrzebne. Zapraszam, Alicja Michalska, pozostaje z wami dzisiaj do godziny 13, a teraz gramy Keep It Rising.

0: 17 minut po godzinie 10, a ja mam nadzieję, że pierwsza kawa tego dnia już wypita i że jesteście bardzo dobrze rozbudzeni, bo czas na nasz obowiązkowy punkt programu dla wszystkich spakowanych, pakujących się lub tych, którzy pakować się dopiero będą.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: Czyli czas oczywiście na nasz czwórkowy konkurs, bez którego weekend i podróż nie mogą się obyć. Przez całe wakacje dokładamy do tego jeszcze naszą cegiełkę w postaci żółtej walizki, którą możecie wygrać od piątku do niedzieli. Wystarczy uważnie nas słuchać, bo między 10 a 13 przemycamy trzy rzeczy, które do niej wkładamy.

0: A dzisiaj ruszamy tropem miejskiego odkrywcy, więc sprawdzimy, co powinien mieć ze sobą ktoś, kto zamiast tylko zwiedzać, chce naprawdę poznać i odkryć miasto. No to uwaga, otwieramy naszą walizkę i zaczynamy pakowanie.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Pierwszą rzeczą, która wpada do naszej walizki miejskiego odkrywcy są, uwaga, uwaga, wygodne buty. No nie da się łazić po mieście, po jego dzielnicach, wchodzić w różne bramy i zakamarki bez wygodnych butów. Mogą być ładne oczywiście, no ale wygoda przy łażeniu to podstawa. To jest pierwszy przedmiot, który ląduje w naszej miejskiej walizce, ale oczywiście nie ostatni. Walizka pozostaje otwarta do godziny 13 w przerwie weekendowej.
1: Weekend na walizkach. Weekend na

0: and it's giants, and these here rains water like the ocean.
1: Dwadzieścia pięć minut po godzinie 10, a my w czwórce mówimy.
2: Przerwa na książkę.
1: No bo jak weekend, to oczywiście przerwa na książkę. Obiecałam, że dzisiaj będzie literacko i tak się stanie, ale nie będziemy zdecydowanie siedzieć z książką w domach. My będziemy was teraz z tymi książkami z domów wyciągać, tym razem na ulicę Wrocławia, bo tam już dziś startuje Europejska Noc Literatury. Wspaniałe wydarzenie, które łączy w sobie miłość do książek, ale też i do miasta, które pulsuje nieco inaczej w trakcie trwania tego wydarzenia. Z nami na łączach już jest Barbara Lisik, koordynatorka Europejskiej Nocy Literatury. Dzień dobry, cześć Basiu.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Pogoda co prawda chwilowo nie zachęca do wychodzenia z domów, ale ja specjalnie sprawdziłam pogodę we Wrocławiu i tutaj uspokajam wszystkich niezdecydowanych: wieczorem i w nocy nie będzie padać, ani nie będzie grzmieć, więc zakładam, że wystarczy jakiś sweter, kurtka, no i można śmiało iść w miasto, bo tak jak mówiłam wcześniej, ten festiwal z miastem jest nierozerwalnie połączony.
3: Jak najbardziej. Mam nadzieję, że właśnie pogoda będzie dla nas łaskawa, także mały parasol proszę ze sobą zabrać na wszelki wypadek, ale przede wszystkim dobry humor i chęć do odkrywania miasta i wspaniałej literatury.
1: No ja myślę, że jak tej chęci i motywacji nie będzie, to nawet tutaj słońce nam nie pomoże. Tutaj akurat w tym przypadku to jest najważniejsze. Ale mam nadzieję, że po tym mieście będziecie się poruszać dzisiaj śmiało, szczególnie, że festiwal przygotował wyjątkową akcję literacko-komunikacyjną, tak to można nazwać. Powiedzmy o niej trochę więcej, bo bardzo spodobał mi się pomysł, że książka może być tego dnia czymś więcej niż lekturą, może być także biletem, bo dzisiaj papierowa książka albo czytnik pozwalają bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Wspaniała rzecz.
3: To prawda. Co roku tutaj we współpracy staramy się właśnie zapewnić, aby te przejazdy były darmowe. Także na Enel, na osiedle Borek, będzie można przyjechać bezpłatnie. Wystarczy mieć ze sobą książkę bądź czytnik i pokazać go przy ewentualnej kontroli biletów. Także wsiadamy do tramwajów, do autobusów, ale też do pociągów poruszających się po Wrocławiu. Tutaj bezpłatne przejazdy.
1: Także chociaż Europejska Noc Literatury startuje pod wieczór, to tak naprawdę przygody

0: tymi książkami można zacząć już od rana, no na przykład w komunikacji miejskiej.
1: To prawda. Myślę, że bardzo fajnie, wtedy odkładamy telefony, zerkamy do książek, no i jeszcze podróżujemy za darmo.
0: Powiedziałaś o osiedlu Oborku. Dlaczego właśnie to miejsce stało się wybrane na tegoroczną Noc Literatury? No bo nie każdy jest z Wrocławia i nie każdy wie, czym to miejsce się charakteryzuje.
1: Europejska Noc Literatury ma to do siebie, że my co roku wybieramy inne osiedle i na nim 10 lokalizacji, w których odbywają się czytania. W tym roku wybór padł na Borek. To przepiękne osiedle położone w południowej części Wrocławia. Takim charakterystycznym elementem architektury są wille miejskie. Przepiękne, osadzone w zielonych ogrodach, ale też inne elementy tej miejskiej architektury, które będziemy dzisiaj odwiedzać. Także no, myślę, że ten wybór był dosyć naturalny. 10 wspaniałych lokalizacji odkryjemy właśnie na Borku.
0: 10 miejsc, ale też 10 książek i 10 głosów. Takie jest hasło tegorocznej edycji, między innymi.
1: Tak, to jest formuła, która jest z nami od samego początku, 30, z których takim elementem wynikowym jest to, że w każdym miejscu jeden aktor, aktorka, osoba czytająca czyta fragment z książki wybranej dla niej przez naszego kuratora. W tym roku jest to Filip Zawada, a wszystkie książki łączy wspólne hasło. Wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. I w każdym miejscu książka jest czytana 10 razy, czyli można sobie zrobić taką własną literacką mapę dzisiaj na Borku, odwiedzić 10 lokalizacji i wsłuchać się w 10 fragmentów świetnej literatury.
0: Dzisiaj Wrocław zmienia się w pulsujące literaturą miasto, a to wszystko za sprawą Europejskiej Nocy Literatury, o której dzisiaj rozmawiamy. Barbara Lisik jest cały czas razem z nami. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy.

0: książką bez biletu. Więc taki bifor można sobie zrobić, zanim na ten festiwal dotrzemy. Z nami na łączach cały czas Barbara Lisik, koordynatorka Europejskiej Nocy Literatury. I bardzo bym chciała jeszcze wspomnieć o samym haśle tegorocznej edycji. Wspólnota. Jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło? Co właściwie chcieliście tym hasłem opowiedzieć?
1: No, ta wspólnota jest, myślę, wynikiem takiej po prostu normalnej, zwykłej ludzkiej stadności. Nawet jeżeli jesteśmy takimi bardzo samotnikami, osobami, które lubią spędzać czas solo, no to jednak ta wspólnotowość wynika z naszej stadnej natury. I tą wspólnotę Filip Zawada odkrywa na kartach literatury pod różną postacią, bo będzie to i spotkanie w szpitalu u Mikołaja Grynberga, ale też będzie to element, no tej niestety element, który towarzyszy nam nadal, czyli wspólnota, która pojawia się w takim kryzysie wojennym. Także no, myślę, że to jest tak szeroki temat, jak sobie pomyślimy w ogóle o wspólnocie, no to my w takich różnych wspólnotach jesteśmy codziennie w wielu. Bo nawet kiedy jedziemy do pracy tramwajem, tutaj nawiązując do akcji z książką bez biletu, to też tworzymy jakąś wspólnotę. Pojawiają się jakieś interakcje, pomożemy komuś, na przykład osobie starszej wejść do tego tramwaju. Więc tych wspólnot jest na co dzień wiele, tak jak wiele ich będzie dzisiaj wieczorem w 10 miejscach.
0: I też jest trochę tak, że my tych wspólnot nie zauważamy, prawda? To znaczy nawet, tak jak powiedziałaś o tym tramwaju, czy nawet wspólnota sąsiedzka, o którą też nie zawsze dbamy, no a Europejska Noc Literatury od początku jest wydarzeniem, które łączy ludzi ze sobą, bo często myślimy, że czytanie jest takim samotniczą aktywnością, no a tutaj z książką możemy do tych ludzi wyjść.
1: To prawda i to ja też sobie lubię myśleć o tych czytaniach jako takich małych literackich koncertach, bo jednak to czytanie książek kojarzymy sobie na przykład z siedzeniem pod kocem samotnie w domu, a tutaj jesteśmy właśnie w takiej wspólnocie. Przypomina mi się też to, jak na przykład babcia czytała książki mi i mojemu bratu. Też byliśmy wtedy taką słodką małą wspólnotą i właśnie te czytania myślę, że do takich elementów nawiązują.
0: W programie są nie tylko same czytania, ale też kino, spacery, literacka strefa relaksu. Czy można przyjść też bez konkretnego planu i po prostu dać się poprowadzić w wydarzeniu?
1: Oczywiście, że tak. Już od 16 zapraszamy do Parku Południowego. Tam będzie czekała literacka strefa relaksu, nasi lokalni partnerzy. Będzie można zagrać w grę terenową, będzie można sobie kupić książkę, pooglądać książki, ale też coś przekąsić, czy napić się czegoś, odetchnąć też na trasie tych literackich wyzwań dzisiaj. Będzie można też uczestniczyć w spacerach. Tutaj mamy dwa spacery, które są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy spacer jest dla osób z niepełnosprawnością wzroku. To spacer z audiodeskrypcją, Borek Malarski, a drugi będzie tłumaczony na polski język migowy, będzie to Borek Literacki. I dwa te spacery będą kończyły się na czytaniach.
0: To wszystko czeka nas podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury we Wrocławiu. Ja jeszcze jestem ciekawa, jak wybiera się książki w ogóle do takiego wydarzenia, ale o tym porozmawiamy za moment. Barbara Lisik jest cały czas razem z nami w czwórce. Hej! Ej!

0: tłusty bit.
1: To był tłusty bit w czwórce, a my wracamy do planowania soboty.
2: W weekend robimy sobie przerwę.
1: I chociaż godzina jeszcze wczesna i pewnie wielu z was dopiero przeciera oczy po odespaniu tygodnia, to my myślami już przy nocy, ale nie byle jakiej nocy, bo przy Europejskiej Nocy Literatury, która startuje właśnie dzisiaj we Wrocławiu. Z nami na łączach cały czas Barbara Lisik, koordynatorka tego pięknego literackiego wydarzenia. Obiecałam jeszcze wcześniej, że powiemy trochę o książkach, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak wybiera się konkretne tytuły do takiego wydarzenia. Czy ważniejsze jest to, żeby były mocno związane z hasłem, czy po prostu wywoływały jakieś emocje, pytania w uczestnikach?
3: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby one przywoływały emocje i po przeczytaniu takiego fragmentu pozostawiały w uczestnikach właśnie jakieś emocje, pytania, ale przede wszystkim chęć do sięgnięcia po całą książkę i do zgłębienia tej historii w niej zawartej. No wybiera się książki na pewno trudno. Dużo o tym Filip Zawada nam opowiadał. Wybrał on na samym początku w ogóle wiele tytułów, a później tą selekcję

0: już wprowadziliśmy tak, żeby 10 ekstra książek wybrać, które będą nam odpowiadały na to hasło wspólnoty. No i tej wspólnotowości w różnych tematach literackich będziemy dzisiaj szukać, między innymi u Jarosława Rudisia, Stacja Europa Centralna, tutaj w zajezdni tramwajowej Borek. Wybierzemy się w podróż, ale koleją, bo dziadek Jarosława Rudisia był zwrotniczym, wujek z kolei dyspozytorem, a kuzyn maszynistą, więc to kolejnictwo i ta miłość do kolei w nim myślę, że siedzi od samego początku. No i wybierzemy się w taką świetną podróż przy rytmie stukotu kół po szynach po Europie, a zabierze nas w nią Lech Dyblik. Z kolei na przykład w Szkole Podstawowej numer 4 tutaj wybrzmi Szyja żyrafy Judith Szalański. No i wylądujemy w małej miejscowości wschodnio-niemieckiej prowincji, nieco już zapomnianej. Wylądujemy w szkole na lekcji biologii. A co się dalej wydarzy, to tutaj zapraszam właśnie do Szkoły Podstawowej numer 4 i zdradzi nam to Renata Pałys.
1: To jest naprawdę piękne z tego, co mówisz, jak ta literatura łączy się z miastem. I noc literatury jest trochę takim wydarzeniem literackim, a trochę z tego, co mówisz, no taką miejską przygodą. I jestem ciekawa, czy można odkryć dużo o Wrocławiu, spacerując między tymi kolejnymi miejscami czytań.
0: Oj, stanowczo, bo te miejsca, które my wybieramy, one nie zawsze są dostępne na co dzień, tak po prostu, żeby sobie do nich wejść. No bo nie wejdziemy do hali zajezdni tramwajowej, czy na przykład nie wejdziemy do... Może wejdziemy, ale to zależy, jak nasze drogi poprowadzą, do kościoła popołudnie. Na pewno... Wchodzimy do miejskiej biblioteki publicznej, ale na przykład też odkryjemy takie wspaniałe ogrody, które na początku, jak się podróżuje po Borku, nie do końca są może zawsze widoczne. Pod przepięknym drzewem będziemy czytać na przykład w ogrodzie w przedszkolu In Harmony Preschool. Tam wybrzmi biała elegia Han Kang, a będzie czytała Masza Wągrodzka, więc też takie odkrywamy elementy, które po prostu na pierwszy rzut oka nie są widoczne.
1: Macie 10 miejsc, 10 książek i 10 głosów, ale z tego, co mówisz, nie ma tej jednej obowiązkowej trasy, prawda? Czyli coś, co z reguły bywa na tych wszystkich festiwalach i eventach. Czy specjalnie chcieliście dać publiczności takie poczucie, że może każdy stworzyć taką własną noc literatury w swoim mieście?
0: Trochę musimy, bo gdybyśmy wyznaczyli taką jedną trasę, to myślę, że po prostu z uwagi na to, że ENL przyciąga bardzo wiele uczestników i uczestniczek, to po prostu wszyscy byśmy się nie pomieścili w tych lokalizacjach. Także od godziny 18 w każdym z tych 10 miejsc rozpoczynają się czytania. Każde kolejne co 30 minut, aż do 22.30, kiedy to rozpocznie się ostatnie, 10. czytanie. Także dowolnie można sobie wybierać te punkty i przez te 5 godzin odwiedzić wszystkie 10 czytań, no albo kilka, które najbardziej nas przyciągnęły.
1: Czy jest jakieś takie jedno konkretne miejsce, które z reguły przyciąga ludzi najbardziej, czy to jest jedna wielka niewiadoma i wszystko wychodzi w praniu spontanicznie?
0: Myślę, że raczej spontanicznie. Tutaj myślę, że takie właśnie mniej oczywiste miejsca będą bardziej przyciągały. Może też dużo ludzi wybiera po prostu też te miejsca, gdzie czytają ich ulubieni aktorzy, aktorki, których pamiętają z filmów, z seriali, czy też z desek teatru. Oprócz Renaty Pałys, którą wspomniałam, Sebastian Stankiewicz, Olaf Lubaszenko, Tomasz Sapryk, Małgorzata Potocka, Mateusz Janicki, Karolina Bruchnicka, Justyna Wasilewska. Super głosy, które przeczytają wspaniałe fragmenty, także nie może was zabraknąć dzisiaj.
1: Jak odkrywać miasto za pomocą literatury? Tego wszystkiego można dowiedzieć się na Europejskiej Nocy Literatury. Wszystko dzieje się we Wrocławiu nie tylko wieczorem, ale także od rana w komunikacji miejskiej. Barbara Lisich, koordynatorka, była dzisiaj razem z nami. Bardzo ci dziękuję, Barbaro, za tą rozmowę. No i oczywiście widzimy się we Wrocławiu.
0: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas

0: uważnie, zapamiętaj je wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Jeśli wyszliście z domu z piękną fryzurą, no to niestety wiatr wam zaraz ją ułoży po swojemu. Dzisiaj wichury od rana w całej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Sobotnie popołudnie przyniesie nam natomiast w Polsce bardzo dużo chmur, przelotne deszcze, a miejscami nawet burze, szczególnie na północy kraju. Tam teraz najwięcej wyładowań atmosferycznych. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północy i na zachodzie kraju do 22 stopni w centrum i nawet do 25 stopni na południowym wschodzie. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 19:45.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: 10 minut po godzinie 11, a my w czwórce włączamy tryb przerwa weekendowa.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: I jeszcze przez najbliższe 2 godziny rozpoczynamy wspólnie weekend i nastrajamy się pozytywnie na te wolne chwile, szczególnie, że ostatnie tygodnie wakacji przed nami, więc warto je wykorzystać i może zaplanować jakiś wakacyjny weekend nieco inaczej niż zwykle. Dzisiaj podróżujemy trochę po Polsce, ale są to podróże literackie, no bo okazuje się, że książka i podróżowanie za nią może być naprawdę dobrym pretekstem do odkrywania miasta. W pierwszej godzinie z okazji trwającej dziś Europejskiej Nocy Literatury odkrywaliśmy Wrocław. Natomiast teraz ta miłość do literatury zaprowadzi nas do Sopotu, bo tam trwa prawdziwe święto miłośników książek, literacki Sopot. Także sporo tych podróży w czwórce jest, ale oczywiście nigdzie nie wysyłamy was bez bagażu i bez walizki od czwórki. Konkurs cały czas trwa w przerwie weekendowej do godziny 13, a my gramy na chwilę. Mystery Jelly i Suwal.

0: 17 minut po godzinie 11, a my zanim wybierzemy się w czwórce w kolejną literacką podróż, no to oczywiście trzeba spakować naszą walizkę.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Walizkę, którą oczywiście możecie zgarnąć i wy, do tego was zachęcamy w naszym wakacyjnym konkursie w czwórce. Taka letnia zabawa, która ma was nieco rozgrzać, ale też sprawić, że gdziekolwiek nie będziecie, to będziemy z wami my, czwórka w postaci żółtej walizki. Zasady na pewno dobrze znacie, chodzi wyłącznie o to, aby nas dobrze słuchać i wyłapać trzy przedmioty, które w

0: zakładamy do naszej metaforycznej walizki w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13. No to uwaga, uwaga, jeśli słuchaliście nas uważnie od 10, to macie pierwszy przedmiot, a teraz czas na kolejny, drugi.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Wkładam do walizki.
1: To.
0: Dzisiaj pakujemy walizkę miejskiego poszukiwacza, dlatego drugim przedmiotem, który pakujemy do takiej miejskiej walizki jest, uwaga, uwaga, kawa na wynos. Dokładnie tak, kawa na wynos. No umówmy się, jeśli mamy odkrywać nowe miasto i łazić po nim tak bardzo, bardzo długo, bez planu i bez żadnego scenariusza, no to ta kawa na wynos musi być. Przynajmniej w moim przypadku, ja naprawdę z tą kawą na wynos potrafię zupełnie inaczej funkcjonować niż bez niej. Dlatego kawa na wynos ląduje do naszego dzisiejszego bagażu. To jest drugi przedmiot. Słuchajcie uważnie nas także po godzinie 12. No i powodzenia.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać. Słychać.
2: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: 26 minut po godzinie 11, a to jest...
1: Weekend w czwórce.
0: I już teraz przenosimy się na północ Polski, do Sopotu, ale nie dlatego, żeby mówić o pogodzie, chociaż pewnie wielu osobom ta pogoda nad Bałtykiem pokrzyżowała plany. Mam nadzieję, że nie pokrzyżowała ona plany uczestnikom literackiego Sopotu, który teraz trwa przez cały weekend. Z nami na łączach Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu. Halo, halo, dzień dobry, cześć Marto.
2: Cześć.
0: To jak to jest z tą pogodą? Pokrzyżowała bardzo plany, czy jakoś dajecie radę? No bo niestety taki urok plenerowych wydarzeń.
2: Dajemy radę. Większość wydarzeń jednak odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych w różnych instytucjach kultury w Sopocie, a te, które zaplanowane zostały dzisiaj na przykład w Parku na Gojki, po prostu przenosimy na taras do sal Gojki, tak więc mamy jakieś zabezpieczenie, tak więc wszystkie wydarzenia, które dzisiaj były zaplanowane, mam nadzieję, że się odbędą zgodnie z planem, tak więc jeśli ktoś jest w Sopocie, w Trójmieście, to serdecznie zapraszam.
0: Szczególnie, że jest to festiwal znowuż związany z miastem i jakbyśmy mieli tak spojrzeć na to, co się dzieje przez te najbliższe dni, ale też gdybyśmy mieli spojrzeć na wiele edycji trwania tego festiwalu, no to w tym roku 15. edycja, a więc jubileuszowa. Jak z perspektywy dyrektorki zmienia się literacki Sopot przez te 15 lat? No i też pewnie jak zmieniła się jego publiczność, ale też samo miasto.
2: Oczywiście 15 lat temu, kiedy zaczynała się historia festiwalu, żyliśmy w zupełnie innym świecie, ale też nie, tych festiwali literackich nie było wtedy zbyt wiele. W tym roku ta mapa festiwali letnich jest już znacznie większa. Festiwal się zmienia, tak myślę, jak każde wydarzenie, bo my też staramy się słuchać naszej publiczności i czasem dokładamy pewne elementy programu, więc co roku jest coś,

0: nowego, ale to też wydaje mi się, że nasz festiwal jest takim wydarzeniem, dzięki któremu można poznać Sopot trochę od innej strony. Mm-hmm. Poznać miejsca, które nie są tak często do których tak często nie trafiają turyści. Mm-hmm. Odkrywamy też trochę nieznane zakątki Sopotu, bo oczywiście to jest festiwal literacki, więc skupiamy się głównie na literaturze i książka jest taką gwiazdą tego festiwalu, więc mamy spotkanie, debaty, targi książki, ale mamy też trochę wydarzeń około literackich. Na przykład dzisiaj mamy grę miejską. Tutaj pogoda trochę krzyżuje plany, ale już widziałam pierwszych uczestników zaopatrzonych w płaszcze przeciwdeszczowe i parasolki. I gra jest oczywiście oparta i inspirowana literaturą portugalskojęzyczną, kulturą Portugalii też w tym roku, ale te miejsca, do których uczestnicy docierają, te punkty gry, są już takimi miejscami, gdzie pewnie na co dzień może by osoby spacerujące po Sopocie nie dotarły, więc nawet przez taką literacką grę miejską staramy się pokazać Sopot też trochę z innej strony.
1: Ja myślę, że prawdziwych miłośników książek i literatury nic nie odstraszy, nawet taka pogoda. Ale właśnie, Sopot jest wyjątkowym miejscem dla festiwalu, bo ludzie przyjeżdżają na wakacje, tak jak powiedziałaś, idą na plażę, spacerują po mieście, kupują gofry. Czy uważasz, że literatura korzysta na tym wakacyjnym, mniej formalnym kontekście?
0: Tak, myślę, że jak najbardziej, bo oczywiście mamy swoją stałą publiczność, która wraca do nas od wielu edycji, ale myślę, że też często z ciekawości osoby, które są w Sopocie, zajrzą na jakieś wydarzenie, spotkanie i może to będzie jakiś początek ich drogi, nie wiem, z literaturą albo z krajem, z kulturą kraju, który jest takim naszym tematem przewodnim danej edycji. Mogę też się z wami podzielić taką pewną anegdotą z tego roku, ponieważ tak jak wspomniałam, mamy też wiele takich wydarzeń mniej formalnych. Jednym z nich jest quiz literacki. I w tym roku po raz kolejny uczestniczyła w nim drużyna wielopokoleniowa, w której najstarsza uczestniczka ma 98 lat i oni przyjeżdżają na festiwal od 2012 roku, czyli od samego początku istnienia festiwalu. Tak więc myślę, że takich drużyn literackich jest wiele i to też dla nas jako organizatorów festiwalu jest takie budujące, że przez te naście lat udało nam się zbudować pewną wspólnotę ludzi, którzy przyjeżdżają do Sopotu, chcą posłuchać autorów, poznać ludzi podobnie myślących, ale też myślę, że jesteśmy takim wydarzeniem, gdzie możemy się w wielu sprawach różnić, mieć inne poglądy, ale słuchamy siebie nawzajem.
1: Sopot, ale na literacko, takiej odsłony miasta możemy doświadczać w ten weekend. To, co mnie jednak najbardziej frapuje, no to ten wątek literatury portugalskojęzycznej, ale o tym już za moment. Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu, jest cały czas razem z nami.

0: czas na przerwę.
1: A my robimy sobie dzisiaj przerwę w Sopocie, bo to miasto stało się po raz kolejny literacką stolicą Polski. Jeszcze do niedzieli nad morzem trwa literacki Sopot. W tym roku edycja wyjątkowa, jubileuszowa, a o niej opowiada nam dyrektorka festiwalu Marta Czernecka. Marto, czy po tych 15 latach wiesz już, czego publiczność literackiego Sopotu najbardziej potrzebuje? Czy to jest tak, że każda edycja potrafi jednak zaskoczyć czymś zupełnie nowym?
2: Myślę, że każda edycja jest trochę inna ze względu właśnie na ten temat przewodni. Na to, że my co roku wybieramy jakiś kraj, region lub język, który jest takim głównym punktem programu. Ale myślę, że też nasza publiczność po prostu oczekuje spotkania z autorem, z autorką, ciekawych rozmów. Też często na jakieś na trudniejsze tematy, ale mamy taką, wydaje mi się, że mamy super publiczność, że to jest publiczność słuchająca, dyskutująca, zadająca pytania. Mamy oczywiście też swoje stałe pasma spotkań z polskimi autorami i autorkami. Mamy pasmo na przykład powroty, bo jak wszyscy wiemy, życie książki jest dosyć krótkie w takim obiegu socialowym, medialnym, więc my postanowiliśmy kilka lat temu wprowadzić takie pasmo, że wracamy do książek, które były wydane kilkanaście lat temu, a nawet w tym roku mamy książkę, która była wydana 20 lat temu, bo jak wiemy, czytanie jest taką czynnością samotniczą, ale też pragniemy czasem wyjść poza tej samotności czytelniczej, by móc po prostu porozmawiać z kimś o książce, o autorze. Mamy w czasie festiwalu klub czytelniczy, mamy tajne schadzki dla singli dotyczące właśnie jakiejś danej książki. Mamy takich właśnie wiele nieformalnych też wydarzeń, które po prostu łączą naszą publiczność. Że nie jest to takie typowe spotkanie już z autorem, autorką, ale po prostu już w mniej, czasem oczywiście w bardziej kameralnym gronie można spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach.
1: I w tym roku pojawia się także debata, co ciekawe, o przyszłości festiwali literackich. Masz takie poczucie, że takie wydarzenia muszą trochę walczyć o uwagę odbiorcy inaczej niż jeszcze te kilkanaście lat temu?
2: Ta debata już akurat się odbyła, ale wydaje mi się,
1: to tym bardziej, jakie były wnioski.
2: Trochę lepiej.

0: że niektórzy uważają, że następuje pewna taka festiwalizacja, festiwaloza literacka, ale myślę, że z moimi współgościniami uczestniczącymi w tej debaty razem jakby takie było nasze zdanie, że my się cieszymy, że tych festiwali jest sporo, że jakby do tej pory, jeśli ktoś powiedział festiwal, to pierwsze skojarzenie to festiwal muzyczny, filmowy, może teatralny. A ta literatura, która też jest często przecież inspiracją dla wielu twórców kultury w innych dziedzinach, była zawsze gdzieś z boku, a teraz czasem staje się centrum, że te festiwale odbywają się w wielu różnych miejscach, że nie odbywają się tylko w wielkich metropoliach, gdzie ten dostęp do kultury, do spotkań autorskich jest oczywiście większy, ale też w mniejszych miejscowościach, że jeśli spojrzymy właśnie na taką mapę festiwali letnich literackich, to tak naprawdę w tej chwili każdy region w Polsce ma swój przynajmniej jeden albo i więcej festiwali. Oczywiście bolączką, ale myślę, że to dotyczy po prostu wszystkich organizatorów wydarzeń kulturalnych, jest finansowanie, bo bez takiej stabilności finansowej często nie możemy jakby pójść do przodu, rozwijać się, więc to taki też zabrzmiał właśnie w tej dyskusji głos, że to nam trochę czasami odbiera tych skrzydeł, ale tych skrzydła nam dodają po prostu odbiorcy tych wydarzeń, których jest myślę, że coraz więcej. I teraz i też my mamy w czasie festiwalu też pasmo Young Adults, bo ja uważam, że młodzi ludzie czytają, że znamy oczywiście badania, nie wiem, Biblioteki Narodowej i że młodzi ludzie raczej nie sięgają zbyt często za książkami, ale wczoraj na przykład na spotkaniu z jedną z autorek w czasie festiwalu kolejka po autografy ciągnęła się bardzo długo i trwało to ponad godzinę, czy nawet i dłużej. Tak więc myślę, że te wydarzenia literackie, festiwale są potrzebne i mnie bardzo cieszy to, że jest ich coraz więcej.
1: Obiecałam, że porozmawiamy jeszcze o tej kulturze portugalskojęzycznej i znowu się zagadałyśmy, nie zdążyłyśmy, ale po kolejnej piosence na pewno to zrobimy. Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu, jest cały czas razem z nami.

0: przerwa na książkę. Na książkę.
1: A dzisiaj z tą książką zawędrowaliśmy aż do Sopotu, ponieważ tam trwa wielkie święto miłośników książek literacki Sopot. Jeszcze do niedzieli, a z nami na łączach cały czas Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu. Obiecałam, że powiemy o tegorocznym haśle przewodnim, jakim jest oczywiście kultura portugalskojęzyczna, no ale też przede wszystkim literatura, bo w tym roku zabieracie nas o wiele dalej niż do Sopotu, do Portugalii, do Brazylii, do Mozambiku i innych krajów portugalskojęzycznych. Dlaczego właśnie ten kierunek wydał wam się podczas tej edycji szczególnie ciekawy?
2: To, jak już wspomniałaś, to już jest nasza 15. edycja, więc już trochę tych krajów, regionów odwiedziliśmy, więc w tym roku postanowiłyśmy skierować się właśnie w kierunku języka portugalskiego, w którym się mówi przecież na trzech kontynentach. I myślę, że też ta literatura też nam pokazuje te kraje, światy trochę inaczej niż mamy, myślę, że większości z nas w głowach jakieś pewne stereotypy, że przez tą literaturę, przez książki naszych gości, którzy przyjechali też do Sopotu, możemy się czegoś dowiedzieć o społeczeństwie, o historii, na przykład Brazylii, więc to jest takie, literatura jest też dla nas takim oknem na świat. Dzisiaj akurat mamy spotkania z brazylijskimi autorami, więc jeżeli ktoś z was jest w Trójmieście, w Sopocie, serdecznie zapraszam na spotkanie do Państwowej Galerii Sztuki z Itamarem Veireiro Juniorem oraz Michelem Laubem. Każdy z nich tworzy zupełnie inną literaturę, ale myślę, że obydwa spotkania będą bardzo ciekawe i myślę, że w jakiś sposób też pouczające dla nas. A jutro naszym gościem też będzie kolejny autor z Brazylii, Paulo Scott, który napisał moim zdaniem bardzo dobrą książkę Brązowo-żółty dotyczący rasizmu w Brazylii. I to jest właśnie takie ciekawe zderzenie, jak my tutaj w Europie, w Polsce myślimy o rasizmie i a jak to wygląda też w Brazylii. Nie będę Państwu opowiadać więcej, zachęcam do lektury, do spotkania z naszym autorem. Dodam, że my wszystkie spotkania i debaty nagrywamy i we wrześniu też można je odtworzyć na naszych profilach i w formie wideo, i w formie audio, więc jeżeli nie dotrzecie dzisiaj bądź jutro do Sopotu, to zachęcam po prostu do odsłuchania ich we wrześniu.
1: Czy jest jakiś autor albo autorka tegorocznej edycji, o którym pomyślałaś sobie, że polscy czytelnicy koniecznie powinni go poznać albo sobie o nim przypomnieć? Bo jak na przykład ja też czytałam program i od tegorocznej edycji, to od razu przypomniała mi się genialna książka Miasto Ślepców portugalskiego autora i nawet pomyślałam sobie, żeby do niej wrócić.
2: Dla mnie takim odkryciem właśnie tworząc ten festiwal była jednak literatura właśnie brazylijska i bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie właśnie z Itamarem Veireiro Juniorem. Zresztą jego książka też była nominowana do Bookera, jest przetłumaczona na wiele języków, więc ja cieszę się, to znaczy cieszę się oczywiście na wszystkie spotkania z naszymi gośćmi i gościniami, ale tutaj tak chyba osobiście.
1: I to jeszcze muszę koniecznie zapytać o to, czy w takim razie podczas festiwalu literacki Sopot będzie jakieś wydarzenie, które pomoże nam dotrzeć do tej literatury portugalskojęzycznej nie tylko poprzez spotkanie, poprzez rozmowę z autorem, ale może przez jakieś wydarzenie takie, które pozornie z literaturą może się nie kojarzyć na pierwszy rzut oka, bo w tym roku festiwal to nie tylko oczywiście rozmowy, ale tak jak też mówiłaś, wiele wydarzeń towarzyszących.
2: Tak, mam zawsze też program filmowy, więc w tym roku pokazywaliśmy już film z Angolii, z Brazylii oraz dwa portugalskie, ale mamy też czytanie performatywne i jutro będzie premierowe czytanie tekstu Tiago Rodriguesa, który jest chyba jednym z bardziej topowych europejskich dramaturgów, jest także dyrektorem Festiwalu Teatralnego w Awinionie. I choć sama sztuka ma dosyć kontrowersyjny tytuł, ale to jest bardzo, myślę, że ciekawy tekst, który

0: też jakby mówi coś o Portugalii, ale myślę, że mówi o wielu społeczeństwach współczesnych w Europie. Tak więc to nie tylko właśnie spotkania, ale to też film, to też teatr. Tak więc wiele, wiele wydarzeń.
1: A więc jeśli jesteście w Trójmieście lub nad morzem, to zamiast narzekać na kiepską pogodę, zróbcie sobie taki literacki city break i zajrzyjcie na literacki Sopot jeszcze do niedzieli. Trwa to wydarzenie. Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu, dzisiaj była razem z nami i opowiadała. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście...
0: Ja również dziękuję i zapraszam do Sopotu.
1: Do zobaczenia w Sopocie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach 12.
1: Pogoda.
0: A jeśli wyszliście dzisiaj z domu z piękną, ułożoną, nową fryzurą, no to niestety wiatr zrobi swoje i ułoży ją po swojemu. Wichury od rana w całej Polsce, nawet ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują na wielu regionach Polski, między innymi na województwie warmińsko-mazurskim, w pomorskim, w świętokrzyskim i w lubelskim. Sobotnie popołudnie przyniesie nam natomiast bardzo dużo chmur, przelotny deszcz, a miejscami nawet burze, szczególnie w północnej Polsce. Tam zagrzmi sporo. Dzisiaj jeszcze będzie także w nocy grad. Temperatura wyniesie od 19 stopni na północy i na zachodzie kraju do 22 na wschodzie i w centrum, ale nawet do 26 na południowym wschodzie. Zachód słońca o 19.45. Sobota potrwa dzisiaj 14 godzin i 15 minut.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Takie

0: Snoop Dogg w utworze Step, a my w czwórce mówimy czas na przerwę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza. Dzień dobry po 12. No 8 minut po godzinie 12, a więc już powoli ta sobota pachnie bardzo.

bardziej jakimś lunchem dobrym niż śniadaniem, no chyba, że przedłużyliście sobie nieco ten sobotni poranek, no bo w weekend można, nawet powinno się nieco zwolnić. Jeśli jeszcze nie zjedliście śniadania, no to ja radzę jednak coś dobrego sobie przygotować, bo za moment w czwórce zrobi się bardzo smacznie, bo powiemy sobie krótko o najlepszych wypiekach, chlebach i o tym, co powinno znajdować się w dobrym jakościowo chlebie, ale nie zabraknie także poleceń kulturalnych na najbliższe dni. Dzisiaj sporo podróżujemy po Polsce i w tym patriotycznym duchu zostaniemy podczas najbliższej godziny, także zachęcam do pozostania z nami na tej sobotniej fali, a teraz do zwolnienia zachęcam Was także Dominika Płonka i Kosma Król.

0: Ice Cube rozgrzewają nas funkowymi rytmami w sobotnie popołudnie, ale rozgrzać może nas także co innego, nasz czwórkowy konkurs.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Czyli oczywiście nasza letnia zabawa, do której zachęcamy Was przez całe wakacje od piątku do niedzieli, a kwintesencją jest oczywiście żółta walizka od czwórki, z którą dzisiaj wyślemy kolejną osobę, która słuchała nas uważnie od 10 i wyłapała wszystkie przedmioty, które do tej dzisiejszej walizki włożyliśmy. Dzisiaj pakujemy walizkę miejskiego odkrywcy, bo sporo w przerwie weekendowej po tej Polsce podróżujemy, no i do naszego kompletu brakuje nam ostatniej rzeczy.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć bilet. Bilet. Bez biletu nie pojedziemy nigdzie i ja wiem, że miasta najlepiej zwiedza się na piechotę, ale czasem jednak podjechać gdzieś i zaskoczyć się, wysiąść w zupełnie nieoczywistym miejscu też potrafi sprawić, że ta nasza miejska wycieczka będzie niezapomniana. Także trzecim przedmiotem, który wkładamy do naszej dzisiejszej walizki miejskiego odkrywcy jest bilet. Pamiętajcie, przed godziną 13 dzwonicie na numer 226452100. Ten numer Wam się przyda, ale dopiero przed godziną 13, dopiero na mój znak.

0: But posting a story will only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights. Yeah. 24 minuty po 12, a to jest cały czas.
1: Weekend w czwórce.
0: No i chociaż dopiero po godzinie 12, to pewnie wielu z was sobie ten sobotni poranek trochę przedłużyło i na przykład dopiero jecie śniadanie. A ludzie o poranku dzielą się na tych, którzy na śniadanie układają sobie posiłek ze składników, które znajdą w lodówce, i na tych, którzy zanim jedzą, no to schodzą na przykład do sklepu po mleko, po płatki albo do piekarni po chleb. No ja jestem zdecydowanie w tej drugiej grupie, dlatego piekarnia obok mieszkania to u mnie jest element obowiązkowy. Zresztą już sam ten zapach, jak wchodzimy do piekarni, i czasem potrafi sprawić, że od razu te kubki smakowe zaczynają działać i tam się pobudzać. No i nachodzi oczywiście większa ochota na jakieś dobre śniadanie. A w tych piekarniach to wybór jest naprawdę spory, a przecież wiadomo, że dobry chleb to podstawa. Taki można zjeść nawet z masłem i solą. No ale jak rozpoznać dobre pieczywo, jak powstaje prawdziwy dobry chleb i jaki będzie najlepszy na to nasze śniadanie? O tym opowiedziała nam w poranku czwórki Joanna Olejniczek z piekarni Kromka.
2: Chyba taki, który nam smakuje, to przede wszystkim, to ja bym tak to rozgraniczyła. A na śniadanie, no to co lubimy. Pszenny będzie delikatniejszy, pszenno-żytni czy żytni będzie bardziej kwaśny, dłużej utrzymywał świeżość, będzie chleb z dodatkiem, może być z ziarenkami. No wybór w piekarni rzemieślniczek nawet w mojej jest olbrzymi. Ale w Polsce nie ma normy, co powinno być w chlebie. Więc jeżeli jest na przykład napisane, że jest chleb orkiszowy, to on tego orkiszu może mieć 10% i już możemy go nazywać orkiszowym. Jeżeli w chlebie jest dodatek zakwasu, a są drożdże, to też możemy mówić, że jest na zakwasie. Przychodzi się, miesza się wodę z mąką, to chwilę leży, powiedzmy pół godziny, dodaje się zakwas, sól, znowu się miesza, później 5 godzin fermentacji, przerzucanie tego chleba, formowanie do koszyków i w tych koszykach to trafia do lodówki, do 2 stopni i po 20 godzinach trafia do pieca.
0: Joanna Olejniczak doradziła nam także w poranku czwórki o tym, czy chleb na zakwasie jest rzeczywiście lepszy od tego na drożdżach.
2: Będzie lepszy dla naszego brzucha, to na pewno, będzie się mniej kruszył i będzie dłużej świeży, będzie dłużej utrzymywał swoją wilgotność. Zakwas się robi na, tak jak żurek się robi na zakwasie, to jest przekwaszona mąka i trzeba cały proces powtórzyć tam 3 dni i się wyprowadzi samemu zakwas, ale na pewno każda piekarnia rzemieślnicza każdemu da zakwas, tego się nie sprzedaje, tylko każdemu się daje.
0: No i wiecie, niby mówi się, że chleb to tak nie za bardzo przy diecie, ale umówmy się, wszystko w granicach to też jest dobry sposób, szczególnie jeśli ten chleb jest na zakwasie. Także nie odbierajmy sobie tej przyjemności, szczególnie jeśli jest sobota i możemy wybrać się do takiej rzemieślniczej piekarni i zrobić sobie na spokojnie bardzo dobre śniadanie. My teraz gramy w czwórce What's Done, It Is Done, Georgia Smith, a to jest cały czas przerwa weekendowa w czwórce.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami, a ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: A dzisiaj w przerwie weekendowej dajemy wam kulturalne inspiracje i polecajki na te ostatnie tygodnie wakacji. No i był Wrocław, był Sopot, no to teraz będzie Warszawa, bo dzisiaj rozpoczyna się 9-dniowy festiwal Warszawa Singera. To święto kultury żydowskiej, organizowane już po raz 23. Spotkanie kultur, historii, ale też no właśnie współczesności. Festiwal to spotkania literackie, koncerty, w tym kelzmerskie, spektakle, wystawy, warsztaty kulinarne, no a także spacery tematyczne. Wydarzenie, które przede wszystkim buduje mosty, to podkreślają jego organizatorzy. Autor programu literackiego Remigiusz Grzela mówi, że od początku festiwalu w jego ramach odbyło się prawie 3100 wydarzeń.
1: I 54 lokalizacje, bo jesteśmy naprawdę w całej Warszawie, nie mówiąc też o Biłgoraju, w tym roku Radzymin i Leoncin, ale w tych różnych latach jesteśmy też w miejscach, z którymi związany był Itzhok Baszewicz Singer. Ponad 3850 artystów. Festiwal trwa łącznie, gdyby zliczyć tę edycję, 212 dni, a zaśpiewało na nim 29 kantorów i 265 osób w chórach. Przez 22 lata ponad 1 300 000 widzów.
0: Kantorów, piękne zapomniane słowo, a jedną z artystek, która wystąpi w tym roku na festiwalu Singera, jest Magda Navarrete.
2: Bardzo cenne jest to, co proponujemy, czyli pokazanie, że ta kultura żydowska ma w sobie

0: dużo odsłon i kolorów. Ja akurat Navarrete Sephardi Project, czyli projekt, którym będę koncertowała, to projekt, który pokazuje to dziedzictwo Żydów sefardyjskich. Co jest ważne, że w tej fuzji, którą mamy w naszym projekcie, tą flamenko, wpływy tureckie, wpływy bałkańskie, wpływy greckie, gdzieś w tym wszystkim jest ta muzyka cały czas zachowana.
1: No mnie flamenko jeszcze bardziej przekonało. Organizatorem festiwalu jest oczywiście Fundacja Shalom. Od dzisiaj do 30 sierpnia bogaty program, koncerty muzyki kelzmerskiej, spektakle.

No i ciekawe, kto tym razem spakuje się na wakacje z walizką od czwórki, bo to jest ten moment, w którym zaglądacie do waszych notatek w telefonie albo do notesu, jeśli ktoś notował w formie notesowej, papierowej. Ja was zostawiam teraz z utworem Spaghetti, a wy oczywiście przypominacie sobie wszystkie trzy przedmioty, które spakowaliśmy dzisiaj do naszej walizki miejskiego poszukiwacza. Przypominam, numer do studia 226452100. To jest ten moment, w którym możecie śmiało do nas dzwonić. Czekamy.

0: 20 minut pozostało do godziny 13, a od 10 w przerwie weekendowej dzisiaj pakowaliśmy walizkę miejskiego poszukiwacza, także czas teraz sprawdzić, kogo z nią wyślemy na wymarzone wakacje.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Bo właśnie dodzwonił się do nas Karol. Halo, halo, Karolu, słyszymy się?
2: Dzień dobry, cześć.
0: Skąd do nas dzwonisz? Z jakiego pięknego miejsca w Polsce albo poza Polską?
2: Pięknych Pionek.
0: Co to jest za miejscowość? Opowiadaj.
2: A piękne w lesie, zarośnięte naokoło miasteczko małe, co produkowali wcześniej płyty.
0: I jak spędzasz weekend, sobotę? Miałeś czas, żeby zrobić sobie chociaż trochę przerwy od codzienności?
2: A w domu siedzimy.
0: W domu, czyli domowa sobota.
2: Tydzień przeganiany, no to teraz trzeba trochę w domu posiedzieć, nie biega się nigdzie.
0: I bardzo dobrze, bo weekend od tego jest, żeby wreszcie zwolnić i nieco spowolnić tą pędzącą maszynę z tygodnia.
2: Wyjazdy męczą.
0: Proszę?
2: Wyjazdy męczą zamiast odpocząć.
0: Ale mam nadzieję, że z taką walizką od czwórki żaden wyjazd cię nie zmęczy. No i właśnie, to jest teraz pytanie. Czas sprawdzić, czy Karol słuchał nas uważnie od godziny 10.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: Karolu, pakowaliśmy dzisiaj walizkę miejskiego poszukiwacza i to jest ten moment, kiedy mówisz trzy przedmioty, które w tej walizce się znalazły. Słuchamy.
2: To są wygodne buty, najlepiej klapki by były.
0: Wygodne buty, dobrze.
2: Kawę na wynos.
0: Tak.
2: Nie do torby, tylko do ręki.
0: Kawa na wynos, tak.
2: I bilet.
0: Bilet.
2: Żeby nie zapłacić kary.
0: Jest, mamy to. Trzy przedmioty, które są potrzebne, jeśli chcemy odkrywać nowe miasto. Te brawa oczywiście były dla ciebie, bo walizka od czwórki niedługo wyląduje u ciebie w Pionkach w mieszkaniu. Powiedz tylko jeszcze, czy któryś z tych przedmiotów wykorzystasz na swoich wakacjach? Nawet tych w swoich mieście, bo dzisiaj w czwórce mówiliśmy sporo, że nawet można być turystą we własnym mieście.
2: A dwa pierwsze. Wygodne buty, klapeczki.
0: A bilet ci niepotrzebny.
2: I kawę.
0: Kawa i wygodne buty, to jest zdecydowanie...
2: Dobra, mocna kawa.
0: Tak, mocna kawa.
2: Z mleczkiem.
0: Ale wygodne buty. Karolu, walizka od czwórki leci do ciebie. Mam nadzieję, że będzie ci towarzyszyć w wakacjach, które nie zmęczą, tylko dadzą ci trochę oderwanie od tej codzienności. Dzięki za telefon, no i oczywiście...
2: No, dzięki, miłego dnia i weekendu.
0: Walizka leci do ciebie. Dzięki, Karol.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: Nie wiem, czy Karol będzie czuł się bogiem z walizką od czwórki, no ale możemy mu zagrać. Paktofonika i Jestem Bogiem. Teraz w czwórce.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio.

0: 9 minut pozostało do godziny 13, a ze mną w studiu już Jacek Paśnik, gotowy, żeby przejąć tutaj stery czwórkowe.
1: Cześć, cześć. Tak, dzisiaj będzie hobbystycznie od godziny 13 w czwórce w audycji Dzieci Neo. Poopowiadam o tym, jak zmieniały się na przestrzeni lat i dekad w Polsce różne ciekawe, intrygujące zainteresowania.
0: Czyli będziemy mogli złapać bakcyla na coś.
1: Trochę tak, i to będzie nawet w pewnym sensie audycja archeologiczna dzisiaj, dlatego że będę między innymi opowiadał o tym, czym interesowano się w Polsce jeszcze przed wojną. Co zbierano, co robiono w wolnym czasie.
0: No to ja was zostawiam w bardzo dobrych, nostalgicznych rękach Jacka Paśnika. To była przerwa weekendowa. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Justyna Majchrzak, Opszańska, Gabrysia. A my słyszymy się w przyszłym tygodniu, a tymczasem pięknego weekendu.

0: Autopromocja. Czy w lecie można odnaleźć spokój? Gdzie go szukać, kiedy wszystko wokół nas pędzi? O tym, jak wakacyjnie zwolnić w mieście, co robić i gdzie złapać oddech, rozmawiamy w czwórce w soboty po 15 w pokoju na lato. Letniej miejscówce Muzeum Powstania Warszawskiego. Wpadajcie do nas na Warszawską Wolę albo słuchajcie audycji Czwórka z pokoju na lato. Zapraszam, Julia Święch. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, trzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: A dziś jeszcze sporo chmur, szczególnie na północy kraju. Tam też mogą wystąpić opady. Temperatura no niezbyt letnia, bo od 14 w Bydgoszczy, przez 15 w Zakopanem, po 21 w Lublinie. Tam też będzie dziś najbardziej słonecznie. Po południu i wieczorem burze obejmą większość kraju, od zachodu aż po Mazowsze. W całej Polsce wystąpią też gwałtowne porywy wiatru, więc uważajmy.
1: Autopromocja.
2: Przegapiliście koncert Łąki One podczas ostatniej edycji Snowfestu? Nic straconego! Już dziś w paśmie muzycznym usłyszycie retransmisję koncertu Łąki One.
3: Dobry wieczór, Szczyrn! Nazywamy się Łąki One!
2: Będzie kolorowo, energetycznie i totalnie nieprzewidywalnie. 20. Pasmo muzyczne. Włączcie się w muzyczną podróż prosto ze Snowfestu. Na audycję zaprasza Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć, a to jest audycja, którą zaczęliśmy.

zaczęliśmy utworem z płyty Muzyka Klasyczna PZ-a i Nuna z roku 2002. No i w tej audycji często cofamy się mniej więcej do właśnie pierwszej dekady XXI wieku w Polsce. Opowiadam o tym, jak to było, jak wyglądało życie codzienne, także i we wcześniejszych dekadach. No i dzisiaj damy sobie chyba sporego nura w przeszłość, dlatego że będę opowiadał o różnych nietypowych hobby i zainteresowaniach, no ale też cofniemy się daleko, daleko w czasie i opowiem wam o tym między innymi, jak wyglądało to jeszcze w Polsce przedwojennej. Będzie też oczywiście PRL, później lata 90. No i tak dojdziemy sobie do różnych ciekawych hobby we współczesności. Jeżeli mieliście bądź macie jakieś ciekawe czy nietypowe hobby, możecie się pochwalić nim na antenie pod numerem 22 645 2100. Możecie zadzwonić do mnie i poopowiadać o swoich zainteresowaniach. Jeżeli zbieracie coś, robicie jakieś nietypowe rzeczy w wolnym czasie, dzwońcie pod 22 645 2100. To jest numer do czwórki.

0: Neo. Dzieci Neo. Dzieci Neo.
1: A w dzisiejszej audycji opowiadam wam o różnych nietypowych hobby i zainteresowaniach na przestrzeni lat. Jeżeli wy mieliście kiedyś jakieś ciekawe hobby, albo do dzisiaj nawet macie jakieś intrygujące zainteresowania i chcielibyście podzielić się nimi na antenie, możecie zadzwonić do mnie pod numerem telefonu 226452100, a tymczasem w audycji Dzieci Neo trochę wątków archeologicznych, dlatego że cofniemy się o całe 100 lat i poopowiadam wam o tym, czym interesowano się w II Rzeczpospolitej. Na przykład, kiedy to na początku XX wieku rodziła się fotografia, na przełomie XIX i XX wieku pojawił się taki ruch w sztuce, fotografia artystyczna, czy szerzej piktorializm. To były takie fotografie, które w pewnym sensie zniekształcano w ramach ich obróbki, no bo zastanawiano się nad tym, że skoro teraz możemy sobie wszystko fotografować i nie trzeba malować, no to trzeba by było jakoś te fotografie artystycznie urozmaicić. I po 1918 roku, kiedy Polska odrodziła się jako państwo, również taki trend w sztuce pojawił się w Polsce i było trochę osób, które hobbystycznie również owym piktorializmem się zajmowało. Dzięki aparatom marki Leica chociażby, które pojawiły się właśnie w II Rzeczypospolitej, między innymi. Jeżeli ktoś miał odpowiednią ilość pieniędzy, to było hobby raczej dla bogatych osób. Tym właśnie się zajmowano. A jeszcze, jeżeli chodzi o właśnie zainteresowania dla tych bardziej zamożnych, mniej więcej przed 100 laty w Polsce, no to chociażby zajmowano się radiofonią, taką oczywiście w odmianie DIY. Było to w czasie, kiedy jeszcze tak bardzo nie rozpowszechniły się takie kupne odbiorniki radiowe, więc mieliśmy całą pulę tak zwanych radioamatorów, którzy konstruowali chałupnicze odbiorniki radiowe, no i licytowali.

wali się, kto złapie czystszy i lepszy odbiór, a ułatwiało to chociażby pismo, które ukazywało się w Polsce od 1924 roku pod tytułem właśnie Radio Amator, czyli na przykład w II Rzeczpospolitej kolekcjonowano między innymi pierwsze aparaty fotograficzne czy odbiorniki radiowe, często takie właśnie domowej, chałupniczej produkcji. I dzisiaj o tym opowiadam w audycji Dzieci Neo, trochę o hobby sprzed lat, jak zmieniały się zainteresowania w Polsce na przestrzeni lat. Będziemy też w dekadach bliższych naszej współczesności. Jeżeli wy mieliście bądź macie jakieś niestandardowe hobby, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 2100. 22 645 2100 to jest numer do czwórki.

To był Marceli i Krzyki, omijam zwinnie na wspak, czyli nowość na playliście czwórki, a to jest audycja Dzieci Neo, w której to dzisiaj opowiadam wam o różnych zainteresowaniach i hobby sprzed lat. Teraz jesteśmy w okresie mniej więcej sprzed około 100 lat, czyli II Rzeczpospolitej, Polsce przedwojennej, no i wtedy na przykład kolekcjonowano tak zwane ex librisy, czyli takie ozdobne, graficzne wkładki do książek, które oznaczały właścicieli bądź właścicielki konkretnych tytułów. Bardzo ciekawe i często artystycznie dopracowane elementy, które wklejano do książek, no i później były one też częścią takiej zawziętej wymiany, trochę tak jak w przypadku zbierania znaczków pocztowych. No i te ex librisy po latach odnajdują się i można natrafić na niektóre bardzo ciekawe tropy, bo tradycja ex librisów oczywiście również w Polsce powojennej była kontynuowana. Z takich pozycji sprzed wojny, no to ja na przykład natknąłem się na ex libris Edwarda Raczyńskiego z lat 30. pośród różnych kolekcji internetowych, które można sobie pośród kolekcji ex librisów przeglądać. Edward Raczyński, czyli oczywiście człowiek, który później został prezydentem RP na uchodźstwie. Ten jego odnaleziony ex libris to taka praca o charakterze trochę litograficznym. Jest to takie odciśnięte na kartce. Bardzo ładnie to wygląda. Ex librisy to jedna z takich pasji właśnie sprzed wojny. Nietypowych, ale dość szerokich i popularnych hobby w tamtym czasie. Jeszcze z takich niszowych zainteresowań, no dzisiaj moglibyśmy przyjrzeć się im trochę z ukosa i wydaje mi się, że część osób też patrzyła na nie sceptycznie wtedy. Były to seanse metafizyczne, tudzież spirytystyczne. Było wiele takich postaci, tak zwanych mediów, jak Franek Kluski się nazywał ten pan, który wywoływał duchy często w towarzystwie osób z wyższych sfer, dlatego że seansami spirytystycznymi w II Rzeczpospolitej w ramach hobby, powiedzmy, interesowały się chociażby takie osoby jak sam marszałek Józef Piłsudski. Z kolei Roman Dmowski, jeden z ojców polskiej niepodległości, średnio był przychylny mediumizmowi i spirytyzmowi. Pisał w 1931 roku w powieści Dziedzictwo pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski, że mediumizm i okultyzm grasuje powszechnie. Niespecjalnie mu się to podobało.

Natomiast pisarz Tadeusz Boy-Żeleński z kolei brał udział w jednym z takich seansów spirytystycznych, czyli hobby. Wydaje się dzisiaj, że no, bogatych czy uprzywilejowanych osób w czasach przedwojennych, i pisał o nim tak. Zdejmujemy surduty i kładziemy gazety na kolanach, gdyż, jak ostrzegają bywalcy, parafina chlapie. Ktoś mówi, że widzi zjawę, poznaje ją, a zjawa okazuje się to porucznik, który pojawił się na innych seansach. No cóż, można było się pomylić, wywołując duchy w II Rzeczpospolitej. To jedno z zainteresowań, które towarzyszyło raczej tym uprzywilejowanym osobom przed 39 rokiem w Polsce, a dzisiaj w audycji Dzieci Neo przybliżam wam różne nietypowe zainteresowania i hobby. Jeżeli wy macie jakieś, możecie do mnie zadzwonić i opowiedzieć o nich na antenie pod numerem 226452100. To jest numer do czwórki. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj w audycji opowiadam wam trochę archeologicznie o zainteresowaniach Polek i Polaków sprzed mniej więcej 100 lat, no i kolejnych dekad, dlatego że powoli odsuwamy się od II Rzeczpospolitej z jej, cóż, no dość osobliwymi zainteresowaniami i sposobami spędzania wolnego czasu, jak spirytyzm na przykład, albo przybliżany wam tutaj piktorializm, i przenosimy się do czasów PRL-u, w których te zainteresowania są no zdecydowanie bliższe współczesności, ale jednocześnie bardzo osobne ze względu na realia, dlatego że w czasach po 45 roku, czasach Polski Ludowej, mieliśmy dekady niedoborów różnego rodzaju, no i oczywiście świat pędził do przodu, rozwijał się, a w Polsce, żeby mieć różne zainteresowania, czasami trzeba było kombinować. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju hobby czy sposoby spędzania wolnego czasu, było bardzo podobnie. W kontekście II Rzeczpospolitej wspominałem wam o tym, że interesowano się już w tamtym czasie fotografią, na przykład w taki sposób artystyczny, w kontekście tego piktorializmu, o którym wspominałem, czyli takiego przekształcania już w ramach postprodukcji fotografii, żeby one były czasami bardziej rozmyte, nieco bardziej artystyczne. Tak w PRL-u dostęp do tych sprzętów fotograficznych był oczywiście ze względu również na postęp nieco większy niż przed 39 rokiem w Polsce, ale również żeby pozwolić sobie na funkcjonowanie w ramach takiego hobby fotograficznego, no to trzeba było dużo często zaoszczędzić i sporo też pokombinować. Na przykład korzystając z takiej domowej łazienki, w której można było sobie zorganizować ciemnię fotograficzną. Do tego też potrzebne były konkretne również sprzęty do wywoływania tych fotografii. Mnóstwo trzeba było się nastarać i narobić, i cały wątek majsterkowania czy takiego improwizowania, jeżeli chodzi o zainteresowania, będzie przewijał się w mojej właściwie całej audycji w kontekście PRL-u, dlatego że no w tamtym czasie trzeba było, czyli właśnie Polski Ludowej, trzeba było się dość sporo nakombinować. Czy to było się kolekcjonerem, czy hobbystą, bądź hobbystką w myśl Adama Słodowego, czyli takiego prowadzącego kultowego chyba programu Zrób to sam z perspektywy lat, no trzeba było się nakombinować i namajsterkować właśnie, żeby na różnego rodzaju hobby sobie pozwolić. Jeżeli wy mieliście bądź miałyście jakieś intrygujące zainteresowania i hobby przed laty, możecie się nimi pochwalić na antenie, dzwoniąc pod numerem 226452100. To jest numer do czwórki.

Neo. Deti Neo. Deti Neo. Cypress Hill zagraliśmy dla Was przed chwilą w czwórce, a dziś w mojej audycji opowiadam Wam o tym, jak zmieniały się hobby i zainteresowania Polek i Polaków na przestrzeni lat. Przed chwilą znaleźliśmy się już w dekadach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no i ja teraz w wirtualnych zbiorach Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie przyglądam się właśnie powiększalnikowi fotograficznemu Krokus 66, czyli takiemu sprzętowi właśnie będącemu elementem zainteresowania około fotograficznego. W PRL-u trzeba było się dość sporo nastarać, żeby wszystkie elementy do wywoływania i procesowania fotografii sobie skompletować, tym bardziej jeżeli się chciało mieć taką chałupniczą ciemnię, na przykład w łazience albo gdzieś w piwnicy w domu. No i tak jak wspominałem, czasy PRL-u to były dekady niedoborów i właściwie jeżeli chodzi o różnego rodzaju hobby, czy też po prostu kolekcjonerstwo, zbierać można było praktycznie wszystko. Nie trzeba było być właśnie domorosłym wynalazcą, jak to osoby zaintrygowane programami Adama Słodowego, albo właśnie chałupnicze fotografki czy fotografowie, można było kolekcjonować co popadło, no bo chociażby puszki po zagranicznych napojach, które trudno było przecież dostać w Polsce na takim rodzimym rynku, stanowiły w sumie element wystroju różnego rodzaju mieszkań, salonów czy pokojów młodzieżowych w kolejnych dekadach PRL-u. Zbierano też etykiety zapałczane i butelkowe. To są też takie rodzaje hobby, które do dzisiaj mają w sumie dość bogatą tradycję i również są bardzo dobrze udokumentowane w internecie, czy chociażby etykiety po papierosach, szczególnie tych zachodnich. No bo znów, to były takie towary deficytowe, które można było dostać w dekadach PRL-u właściwie tylko w Peweksach. Konkretne marki papierosów, no to były dosyć trudno dostępne elementy takie codzienności, więc zbierano wszystko, co właściwie przypłynęło, czy gdzieś wpadło do Polski z zachodu. Wszystko, wszystko, wszystko. Nawet te puszki, które dzisiaj są właściwie no, nie tak bardzo atrakcyjnym elementem naszej codzienności. W PRL-u zbierano co popadnie i również ta tradycja w pewnym sensie przedłużała się również na lata 90., o których to opowiem Wam już po godzinie 14 w audycji Dzieci Neo. Będę przybliżał Wam m.in. to, co zbierano i co również robiono w wolnym czasie w latach 90., a pomogą nam w tym wywoływaniu charakteru epoki również archiwa Polskiego Radia, z których wygrzebaliśmy dla Was całkiem sporo. Zostańcie ze mną, ja wracam do Was po godzinie 14.

0: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Yeah, okay, okay, alright, yeah, okay, look.
1: Minęła 14.
2: Pogoda.
1: A dziś burzowo, szczególnie na północy i zachodzie kraju, z temperaturą od 14 stopni w Zielonej Górze po 22 w Lublinie. Jutro pogoda nieco lepsza, z temperaturą od 19 we Wrocławiu, przez 20 w Łodzi, po 23 w Zamościu. Na północy kraju mogą wystąpić przelotne opady, burzowo będzie na północy Polski także w poniedziałek.
2: Autopromocja. Czy w lecie można odnaleźć spokój? Gdzie go szukać, kiedy wszystko wokół nas pędzi? O tym, jak wakacyjnie zwolnić w mieście, co robić i gdzie złapać oddech, rozmawiamy w czwórce w soboty po 15 w Pokoju na Lato. Letniej miejscówce Muzeum Powstania Warszawskiego. Wpadajcie do nas na Warszawską Wolę albo słuchajcie audycji Czwórka z Pokoju na Lato. Zapraszam, Julia Święk. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dziś audycja, jak to zwykle w Dzieciach Neo, o świecie sprzed lat. Przybliżam wam dziś kolekcje i sposoby, w jakie przed laty spędzano wolny czas. Opowiadam o różnych nietypowych hobby. W pierwszej godzinie mojej audycji byliśmy między innymi w Polsce jeszcze przedwojennej. Również przez chwilę byliśmy w dekadach Polski Rzeczpospolitej Ludowej, a tymczasem powoli zbliżamy się do lat 90., lat zerowych i współczesności, bo nią dzisiaj zamkniemy naszą audycję. A tymczasem wcześniej, jeżeli chcielibyście pochwalić się jakimiś swoimi nietypowymi kolekcjami albo nietypowym hobby, jakie macie, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22645-2100. 22645-2100 to jest numer do czwórki. Możecie do mnie zadzwonić i pochwalić się sposobami, w jakie spędzaliście albo spędzacie wolny czas. Takimi nietypowymi hobby, jeżeli jakieś macie. Yeah, I have. Yeah, I have. Yeah, I have.

0: Neo. Dzieci Neo.
1: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o różnych nietypowych hobby na przestrzeni lat. To będzie być może nieco bardziej oczywiste. W pierwszej godzinie mojej audycji wspominałem o tym, jak to w PRL-u zbierano właściwie wszystko, co popadnie. Kolekcjonowano m.in. puszki napojów, które można było nabyć wyłącznie w Peweksach, czy różnych tych towarów, które trafiały do Polski z zachodu. No i tradycja kolekcjonowania różnych przedmiotów była żywa i obecna, jest również dziś, ale szczególnie obecna była w latach 90. I tak na przykład chyba najbardziej popularnym elementem, który zbierano w tamtym czasie, były karty telefoniczne. O ile w PRL-u jeszcze telefony publiczne obsługiwane były przez żetony, o tyle w roku 1991 cztery zagraniczne firmy wzięły udział w przetargu na nowe automaty telefoniczne i tak oto włoska firma Urmet przywiozła do Polski automaty telefoniczne na karty. No i te karty magnetyczne najpierw miały takie dość proste wzory, ale już w kilka lat rozwinęła się historia różnych wzorów na kartach telefonicznych i tak oto na przykład w roku 96, jak wskazują nam archiwa Polskiego Radia, wypowiadał się o kartach telefonicznych jeden z ich kolekcjonerów.
2: Albo czycham, albo kupuję swoje kieszonkowe, różnie. Wymieniam się, co się da.
3: I chodzisz, sprawdzasz, czy w budkach ludzie by dzwonili karty i namawiasz, żeby ci oddali te zużyte?
2: No, naturalnie. Ktoś wydzwonił kartę i jak zobaczył, że szukam po tych budkach, to mi dał. Mój rejon to jest tu aż do Sobieskiego.
3: Ile masz tych kart?
2: Muszę zerknąć, nie pamiętam. 459.
3: Którą lubisz najbardziej?
2: A, jest taka jedna. Góraczka 98 to jest międzynarodowy piknik lotniczy.
4: To hobby nazywa się fachowo fonotelistyką, natomiast jest jeszcze inna nazwa, fonokartystyka, i wśród kolekcjonerów panuje teraz spór o nazwę prawdziwą. W tej chwili szacuje się, że takich profesjonalnie zbierających karty telefoniczne osób jest około 30 tysięcy. Grafiki, które pojawiają się z drugiej strony karty telefonicznej, mogą przedstawiać miasta, zwierzęta, mogą przedstawiać sportowców, papieża. I to właśnie w tych kartach jest dla kolekcjonerów najważniejsze.
1: Opowieść o fonotelistach, czyli zbieraczach kart telefonicznych, wybraliśmy dla was z archiwów Polskiego Radia. Wzorów tych kart telefonicznych było w Polsce naprawdę mnóstwo na przestrzeni lat. Początki były skromne. Kiedy w 91 roku karty telefoniczne pojawiły się w Polsce, to na przykład mieliśmy wzory z Janem Pawłem II z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Częstochowie w roku 1991. Później te wzory na kartach zaczęły się rozwijać i było ich naprawdę dużo. Były serie, w których były poszczególne karty. Zwykle było w ramach jednej serii takich kart 7, ale na przykład mamy serię Cytaty z literatury polskiej, no i tam było już tych różnych kart w okolicach 20. No i tak na przykład ja tutaj patrzę na kartę telefoniczną z cytatem z Bolesława Leśmiana. Ta karta jest przyozdobiona.

ona trochę w taki sposób, że przypomina jakiś dawny, antyczny papier, więc karta telefoniczna, pomimo tego, że obsługiwała jak na tamte czasy technologię dość nową, była ubrana w takie klimatyczne, charakterystyczne szaty. No i cóż, gratką musiało to być dla ówczesnych fonotelistów, jak mówił jeden z panów w reportażu Polskiego Radia z roku 1996. A dzisiaj w audycji Dzieci Neo przypominam wam właśnie różnego rodzaju kultowe kolekcje czy hobby sprzed lat, jakie uprawiano w Polsce na przestrzeni kolejnych dekad.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o różnych polskich hobby na przestrzeni lat. No i jesteśmy co prawda w dekadzie lat 90., ale w kontekście i lat 90. i poprzednich dekad, no i współczesności, nie sposób nie wspomnieć o hobby ponadczasowym. W roku 1977, czyli prawie 50 lat temu, nakładem Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego ukazała się książka z tym słowem właśnie w tytule, czyli Działka moje hobby. Książka z ponadczasową okładką i ponadczasową treścią, dlatego że osób, które działkują w Polsce, jest całe mnóstwo. No i różnie to było z tymi działkowiczami i działkowiczkami. W archiwach Polskiego Radia wygrzebaliśmy dla was między innymi pewnego działkowca rasowego, prawdziwego.
2: Działkę to tak jak żonę, to trzeba pokochać, jak dziecko. Prawdziwy działkowiec powinien znać przyrodę. Umieć szczepić, umieć pryskać, wiedzieć kiedy się pryska, czy na robaka, czy na grzyba. Kto nie lubi roboty, to nie powinien mieć działki. A jak ma działkę, to nie powinien siać trawy, tak jak tu u sąsiadów jest. Widzi pan? A ten, co ma trawę, to powinien mieć jeszcze i kozę. Koza by mu skosiła trawę, jeszcze mu kawę by zrobiła.
3: To rozumiem, że pan tu jedyny w tych ogródkach działkowych jest prawdziwy działkowiec.
2: Nie no, takich jak ja to tu proszę pana jest chyba ze 4 z 5.
1: Ze 4 z 5 prawdziwych rasowych działkowiczów było w wypowiedzi pana sprzed lat z archiwów Polskiego Radia. Działkowanie no to jedno z takich hobby, które już w dekadach PRL-u pojawiło się w Polsce. No i przecież trwa w najlepsze do dziś sezon działkowy, pomimo tego, że lato tak jakby trochę dogasa, cały czas trwa i ma się dobrze.

0: A dzisiaj opowiadam wam w mojej audycji o różnych hobby w Polsce na przestrzeni lat. Wspominaliśmy przed chwilą o kartach telefonicznych między innymi. Również w latach 90. zbierano takie drobiazgi, chociażby jak kolorowe karteczki czy tazosy, ale bywało też poważniej, jeżeli chodzi o różne kolekcje. Tak na przykład w latach 90. zresztą do dziś popularna, cieszyła się dużym zainteresowaniem numizmatyka. I wcześniej, również w poprzednich dekadach, było to hobby znane, choć niedoreprezentowane w mediach, jak możecie usłyszeć właśnie w wypowiedzi pewnego numizmatyka z archiwów Polskiego Radia.
1: Sam jestem kolekcjonerem, uległem więc pasji zbierania i to zbierania monet. I wydaje mi się, że pasje są czymś niezwykle cennym. To właśnie, że zbieram monety, pozwoliło mi zagłębić się, że tak powiem, w historię. Zawsze w szkole średniej miewałem trójki z historii. Natomiast ostatnio to jakoś bardzo mi pomogło się jakoś tej historii poczuć pewniej. Dowiedziałem się z historii niezmiernie wiele. Jedna tylko rzecz mnie jakoś tak martwi, że radio ani telewizja nie wykorzystują właściwie możliwości utworzenia jakichś programów na tematy kolekcjonerskie, chociażby numizmatyki. Nie ma też żadnych programów o filatelistyce. Wydaje mi się, że są tutaj jakieś niewykorzystane możliwości.
0: To wypowiedź pewnego numizmatyka jeszcze z lat 80., który pojawił się w roku 83 na antenie Polskiego Radia i opowiadał o tym, że zbieranie monet, czy szerzej różnego rodzaju hobby i zainteresowania są niedoreprezentowane w mediach. Jednocześnie też chwalił się tym, że wiedza historyczna bogaci się dzięki kolekcjonowaniu monet. No to na pewno kilkanaście lat później był zdecydowanie szczęśliwszy, jeżeli chodzi o reprezentację swojego hobby i w mediach, no i jego popularność, dlatego że w latach 90., kiedy mieliśmy moment denominacji w roku 95, cały rynek monet w Polsce różnego rodzaju przeżył gigantyczny boom i tak na przykład w latach 90. pojawiły się charakterystyczne monety dwuzłotowe ze złocistego mosiądzu, takie złotówki okolicznościowe, jak na przykład moneta Zygmunt II August z roku 96, 30-letnia, którą w momencie emisji można było nabyć po cenie nominalnej, czyli właśnie tych 2 zł, a tymczasem właśnie Zygmunt II August z 96 roku na 2 złotówce kosztuje dzisiaj złotych 1200. Tak więc jeżeli chodzi o hobby, zainteresowania, no i też przede wszystkim kolekcje, opłaca się czasami brać w tym wszystkim udział. Być może pan, który przed ponad 40 laty już dzwonił do Polskiego Radia, dziś jest bardzo, bardzo majętnym człowiekiem. Kto wie?

To jest audycja Dzieci Neo, w której to dzisiaj opowiadam wam o różnych polskich hobby na przestrzeni lat i tak oto kolekcjami i kolekcjonerami dotarliśmy do współczesności. Opowiadałem wam o kolekcjach w latach 90., tymczasem w latach zerowych narodził się ruch Adult Fanów Lego, czyli dorosłych fanów klocków Lego, ruch ogólnoświatowy, ale wraz z upowszechnieniem internetu on trafił również do Polski. W 2004 roku powstało LEGO Users Group Poland, czyli taki internetowy ruch skupiających dorosłych fanów budowania z klocków LEGO w Polsce. No i to budowanie z LEGO z upływem lat rozwijało się właśnie również w naszym kraju. Z lat zerowych ja sam pamiętam różnego rodzaju wystawy

takich dosyć sporych makiet budowanych przez dorosłych fanów Lego z Polski. Między innymi można było na takich wystawach zobaczyć zamek w Malborku, czy na przykład realia PRL-u, takie PRL-owskie kino, budynki ze sklepami, przed którymi stały kolejki, czy takie kultowe pojazdy z epoki PRL-u, na przykład żuki, nysy czy maluchy z Lego. Ruch dorosłych fanów Lego rozwija się, no i ma się świetnie do dzisiaj. No a jeżeli chodzi o samą markę producenta duńskich klocków, to jest to dziś na tyle, myślę, legendarna rzecz, jeżeli chodzi o zabawki, że Lego stały się nie tylko przedmiotem dla dzieci, ale również właśnie kolekcjonerów, czy po prostu elementem popkultury, występującym chociażby w programach telewizyjnych, czy na różnego rodzaju konwentach, na których do dzisiaj można podziwiać takie prace właśnie dorosłych fanów Lego. Ruch dorosłych fanów Lego kończy właśnie jakoś teraz w tych latach około 20 lat, jeżeli chodzi o tę grupę skupioną jeszcze w czasach realiów internetowych. Zbieranie klocków Lego to jedna z takich, takich gałęzi kolekcjonerstwa, myślę, że w pewnym sensie klamrująca naszą dzisiejszą opowieść o różnych hobby na przestrzeni lat. Zaczęliśmy od zbieraczy i twórców piktorialiów, czyli fotografii historycznych, artystycznych jeszcze w czasach historycznych właśnie II Rzeczpospolitej. Różnego rodzaju zbieracze pojawiali się również w Polsce przed wojną, tworzono artystyczne ex-librisy, chociażby później kolejne dekady PRL-u jako czasy majsterkowania, DIY i takiego radzenia sobie po swojemu, a później lata 90., czas transformacji, to taki moment, który otworzył nas na różnego rodzaju metody i sposoby kolekcjonowania i uprawiania różnych nietypowych hobby, o których dzisiaj w audycji Dzieci na w czwórce opowiadałem Wam przez ostatnie 2 godziny.

0: To jest audycja Dzieci Neo w czwórce, która to już powoli dobiega końca, ale w czwórce letnie audycje cały czas trwają, dziś przez cały dzień. Między innymi audycja Pokój na lato, w którym to jest już Julia Święk, z którą łączymy się właśnie. Halo, halo.
1: Cześć, hej, hej, jestem w pokoju na lato, wszystko się zgadza, ale aktualnie bardzo rozmarzyłam się, myślę ciągle o tych klockach Lego, o których wspomniałeś.
0: To piona, ja jestem zbieraczem, jeżeli chodzi o, tutaj się przedstawię przed wszystkimi słuchaczami i słuchaczkami w czwórki, ja jestem jednym z tych dorosłych fanów Lego.
1: Tak, dziś w pokoju na lato intensywnie, bo będziemy nieco skakać po tematach. Będziemy rozmawiać dziś o jodze na trawie, będziemy rozmawiać o architektonicznych spacerach oraz o kreatywnych takich warsztatach z materiałów z drugiej ręki, bo teraz obserwuję i nieopodal tutaj jest ekipa, która tworzy breloczki z materiałów z pościeli.
0: No to nieźle. Mnie te fantazyjne spacery po przestrzeni okołoarchitektoniczne chyba najbardziej dzisiaj w pokoju na lato zaintrygowały. I to wszystko już od 15.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Tak jest. Z Julią Święchy, pokój na lato, dzisiaj w czwórce od godziny 15. Tymczasem ja, Jacek Paśnik, żegnam się z wami dziś w audycji Dzieci Neo. Dzięki wielkie, że byliście ze mną przez ostatnie 2 godziny. My słyszymy się jak zwykle w sobotę od godziny 13, a w studiu byli ze mną tutaj także Justyna Majchrzak, Gabriela Obszańska i Kacper Kukier. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: T+ zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
0: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądze.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Pogoda będzie mieć takie zmienne humory. Aktualnie najcieplej w Przemyślu i Rzeszowie, 22 stopnie Celsjusza. Najchłodniej w Jeleniej Górze, 14 stopni. No i po południu na terenie całej Polski pochmurno, czyli zachmurzenie duże. Chociaż pojawiają się takie miejscowe przejaśnienia, to dziś przewaga tak zwanej szarości na niebie. Przelotne opady deszczu, miejscami burze dziś prognozowane są na terenie całego kraju. Temperatura maksymalna to około 20-22 stopnie oraz będzie wietrznie. Trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja. Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w Czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Tak jak

0: Czwórka z Pokoju na Lato. Zaprasza Julia Święch.
1: Cześć, tu Julia Święch i tak, jestem w Pokoju na Lato, skąd w sobotnie wakacyjne popołudnia Czwórka prowadzi audycję na żywo. Dla niewtajemniczonych Pokój na Lato to letni pawilon przy Muzeum Powstania Warszawskiego, a dziś w planach mamy tutaj dużo tematów i dużo ciekawych gości. Będzie joga na trawie, będzie Warszawa i spacery architektoniczne, będą warsztaty z materiałów z drugiej ręki oraz drugie życie odpadów. Porozmawiamy również o książkach i o czytelniczych rekomendacjach, takich polecajkach na końcówkę lata. To wszystko dzisiaj w Czwórce z Pokoju na Lato na żywo. Zapraszam do słuchania.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: 14 minut po godzinie 15 ze mną Dominika Grys, nauczycielka jogi, ekspertka od wellbeingu, prowadząca cykl Joga na trawie w pokoju na lato. Cześć Dominiko.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dominiko, opowiedz mi proszę, jak tam w ogóle, jak oceniasz, jak przeżyłaś ten cykl jako prowadząca, czego cię nauczył?
2: Cudownie. Ja uwielbiam tutaj prowadzić zajęcia. Jest naprawdę niesamowita atmosfera i też ludzie, którzy przychodzą, naprawdę czuć, że ta joga jest dla nich czymś fajnym i czymś dobrym. Więc uwielbiam tu prowadzić te zajęcia plenerowe.
1: Okej. Okay. A opowiedz może trochę, jak przebiegły te ostatnie warsztaty. Czy w ogóle jest coś takiego, z czym przychodzą uczestnicy na takie zajęcia? Jakaś dominująca emocja, potrzeba przeżycia czegoś, nie wiem, właśnie tego odstresowania się, odbodźcowania?
2: Tak, cały czas widzę, że mamy ogromną tęsknotę za ruchem, że potrzebujemy tego ruchu, potrzebujemy też bycia z ludźmi i właśnie bycia na zewnątrz, że tutaj ten plener, sam fakt, że jesteśmy wśród przyrody i wśród natury, robi nam bardzo fajnie dla głowy, dla ciała i ta praktyka jest taka właśnie z żywiołami, że można poczuć właśnie tą ziemię, można poczuć...

0: wiatr, więc to wszystko dodaje takich zupełnie innych jakości niż jak praktykujemy na sali w zamkniętym pomieszczeniu.
1: No to właśnie powiedz, co to tak naprawdę daje, bo ja ostatnio miałam przyjemność na wakacjach uczestniczyć w takich warsztatach, no i w jodze na plaży i dla mnie to było diametralnie inne doświadczenie niż właśnie taka joga w sali wewnątrz, w środku budynku. Czym to się różni? Co ta trawa może nam takiego dać, że jednak jesteśmy w tej naturze i no skrajnie inaczej odczuwamy ten sport, to przeżycie, tę praktykę oddechową?
0: Bo dochodzi tutaj właśnie ta natura, żywioły, ale też dodatkowo zaczynają być pobudzane nasze zmysły. Coś, czego w przestrzeni zamkniętej nie jesteśmy w stanie poczuć, tak? Bo tutaj mamy właśnie wiatr, mamy ziemię i to też, no, dodatkowo tak jakby stymuluje te nasze zmysły i mamy inne zupełnie bodźce i nie takie bodźce nowoczesne, technologiczne, tylko takie płynące właśnie z żywiołu.
1: Mhm. To powiedz proszę, bo już za parę dni, za chwilę koniec wakacji, jak po powrocie z wakacji zadbać o ten odpoczynek? Bo wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, z relaksem, jednak potem przychodzi wrzesień, powrót do pracy. Jak możemy zadbać w takim wirze codziennych zadań, obowiązków o to, aby odpoczywać na co dzień?
0: Częściej wracać do ciała, bo my mamy tendencję do tego, że jesteśmy cały czas w głowie, myślimy, analizujemy, ta nasza głowa cały czas pracuje, a zapomnieliśmy, że tym naszym też partnerem w życiu jest ciało. I w momencie, kiedy wchodzimy w to ciało właśnie, czy trenujemy, czy chodzimy na jogę, to od razu możemy czuć, że ta głowa się wyłącza. No nie mamy coś takiego. I dzięki temu, nawet to nie muszą być długie praktyki cielesne, czy godzinny trening, czy godzinna joga, tylko na przykład jak sobie siedzimy na krześle, czy nawet siedzimy przy tym biurku, na chwilę zamknąć oczy i przenieść po prostu tą samą świadomość do oddechu, do poczucia ciała, jego ciężkości i właśnie takiej świadomości.
1: Jestem ciekawa, czy masz takie konkretne jedno ćwiczenie, które na przykład mogłybyśmy spróbować na żywo, ale to może za chwilkę ze mną Dominika Gryz, dziś w Pokoju na Lato, nauczycielka jogi i ekspertka od wellbeingu i wracamy za chwilkę.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Dziś w pokoju na lato magicznie, bo właśnie wyszło piękne słońce. Końcówka lata naprawdę jest niesamowita. Ma swoje humory, ale jak patrzę teraz na to słońce, to naprawdę istna magia. Ze mną Dominika Grys, nauczycielka jogi, ekspertka od well-beingu. I Dominiko, poprosiłam cię przed chwilą i chciałabym, żebyśmy teraz może spróbowały zrobić taką ekspresową praktykę, coś, jakieś takie ćwiczenie, które możemy zrobić na przykład będąc w pracy. Czy jest coś takiego, co sprawi, że szybko w minutę będziemy w stanie się odstresować? Jakieś takie ćwiczenie oddechowe?
2: Jak najbardziej. To usiądźmy Dobra. Wygodnie, tak żeby czuć swoje uda i pośladki na krześle. Oprzyjmy się też wygodnie, tak żeby po prostu rejon brzucha był otwarty, nie zaciśnięty.
1: Mhm. Noga nie może być na nogę, tutaj prosto mamy siedzieć.
2: Tak, dobrze by było. Plecki wsparte. I kierujemy sobie świadomość właśnie do brzucha. Możemy zamknąć oczy, to też jest fajne, bo przez samo zamknięcie oczu, opuszczenie powiek, też zamykamy bodziec światła, co już od razu rozluźnia delikatnie nasze mięśnie wokół oczu i daje nam to takie poczucie spokoju, nie? I wędrujemy sobie świadomością do pępka i chcemy oddychać do brzucha, tak żeby napełnić brzuch powietrzem jak balon. I z wydechem spokojnie poczujmy, jak ten pępek wędruje do tyłu ciała, do kręgosłupa. I znowu z wdechem delikatnie ten pępek napełniamy jak balon, pozwalamy na to. I spokojny wydech, to powietrze wypływa z brzucha.
1: Powietrze powinno wypływać ustami czy nosem w tym ćwiczeniu?
2: Fajnie by było nosem. Ale możemy na początku drogi zawsze sobie robić taki wydech ustami, żeby to nas nauczyło w ogóle takiego głębszego, wydłużonego wydechu.
1: Mhm. I czy takie ćwiczenie powinno właśnie mieć kilka powtórzeń, taką serię, żebyśmy faktycznie no, na chwilę zrobili taki mikro reset?
2: Jak najbardziej. Wystarczy naprawdę minuta, naprawdę 10 takich oddechów z delikatnie wydłużonym wydechem i ze świadomością właśnie na rejonie pępka i przepony. Już fajnie wycisza układ nerwowy, bo właśnie ten wydłużony wydech relaksuje i to tak wycisza nasz układ nerwowy.
1: Dziękuję bardzo za tę szybką demonstrację. Myślę, że zapamiętam i będę do tego wracać, w szczególności w takich chwilach stresu. Myślę, że to jest szczególnie ważne, ale też abstrahując od stresu w naszym codziennym życiu, myślę, że fajnie po prostu na chwilę się czasami zatrzymać, prawda?
2: Tak.
1: To jeszcze powiedz mi, Dominiko, proszę, dlaczego warto praktykować jogę? Nie tylko na trawie, ale myślę, że ta na trawie naprawdę jest jedyna w swoim rodzaju.
2: Tak, właśnie tutaj uczymy się pracy z oddechem, co przenosi się też właśnie na pracę z układem nerwowym. Potrafimy się świadomie wyciszyć, potrafimy się świadomie pobudzić. Kolejna rzecz, praca z ciałem. Rozciągamy te ciało, uelastyczniamy te mięśnie, co jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne, bo jesteśmy jednak sztywni i dużo siedzimy przed komputerem. Dotleniamy ciało, dotleniamy cały organizm, co też dzisiaj jest nam bardzo potrzebne. I to są takie najważniejsze i najbardziej wartościowe rzeczy płynące z jogi.
1: Dominiko, życzę ci dużo tego spokoju, dużo spokojnej praktyki i wielu fajnych ludzi poznanych na twojej drodze i dziękuję bardzo, że dzisiaj wpadłaś do naszego studia w pokoju na lato. Dzięki wielkie. Z nami była Dominika Grys, nauczycielka jogi i ekspertka od well-beingu. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję.
0: To jest nowość czwórki.

0: Pokoju na lato. Dziś ze mną Grzegorz Mika, architekt i badacz architektury. Cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, kłaniam się słuchaczom.
0: Grzegorzu, organizujesz spacery architektoniczne razem z Pokojem na lato. Powiedz mi proszę, na czym polega taki spacer architektoniczny? Co się na nim dzieje?
1: Co się dzieje? No generalnie spacerowanie i zwiedzanie Warszawy w różnych dużych grupach przeżywa ostatnio dosyć duży renesans popularności i generalnie z racji faktu, że jestem architektem z wykształcenia i z zamiłowania warszawianistą, to generalnie spacery, które prowadzę, mają na celu, a prowadzone są w różnych dzielnicach, w różnych miejscach, ale mają na celu, aby generalnie warszawiaków lub też osoby przyjezdne zapoznawać z naszym dziedzictwem materialnym, poszerzać wiedzę zarówno o budynkach, o budowniczych, o ludziach, którzy budowali te domy, no też o historii różnych dzielnic, w których one się znajdują, więc to jest taki, można powiedzieć, no, konglomerat właśnie trochę poświęcony życiu gospodarczemu, trochę życiu materialnemu, trochę rozwojowi sztuki i plastyki w minionych epokach.
0: Jaki ostatni spacer architektoniczny organizowałeś i gdzie on się odbył?
1: No teraz w ostatnich tygodniach prowadziliśmy dwa spacery w poprzednie środy właśnie tu pod auspicjami Muzeum i Pokoju na Lato i one były prowadzone dwoma takimi, można powiedzieć, bardzo atrakcyjnymi trasami. Jedna prowadziła przez Starą Ochotę, Filtry, Kolonie Staszica, czyli powiedzmy no właśnie tą wschodnią Starą Ochotę. Drugi spacer, który mieliśmy, prowadził przez Stary Żoliborz, generalnie przez różne, że tak powiem, spółdzielnie i osiedla międzywojenne. Trzeci spacer, który będzie w najbliższą środę, prowadzić będzie przez ulicę w sercu Mokotowa w okolicach Puławskiej, Narbutta, Wiśniowej, tam gdzie znajdują się takie najbardziej reprezentacyjne i okazałe domy z lat 30. akurat.
0: To opowiedz proszę, dlaczego warto się wybrać na ten spacer 26 sierpnia, bo właśnie Mokotów, zbiórka przy ulicy Puławskiej 28 o godzinie 18, tak?
1: Tak, spotykamy się pod pomnikowym, można powiedzieć, obiektem, czyli pod domem Wedla na rogu Puławskiej i Badalińskiego i generalnie idea jest taka, że właśnie w ramach tej trasy zwiedzać będziemy takie najbardziej reprezentacyjne domy, jak właśnie chociażby ten dom Wedla, tak aby warszawiacy, zarówno mieszkańcy Mokotowa, miłośnicy architektury, fani modernizmu, no żeby mogli poznać z bliska, nie tylko, że tak powiem, zza okien auta czy tramwaju, no właśnie te najpiękniejsze przykłady naszego dziedzictwa. No i zazwyczaj jest tak, że po prostu w ramach takiej trasy, która powiedzmy trwa około 2-2,5 godziny, no odwiedzamy kilkanaście takich najbardziej zabytkowych, najbardziej okazałych obiektów. Ja oczywiście pokazuję różne historyczne ilustracje, plany, rysunki. No wszystko jest opatrzone też takim komentarzem dla laików, żeby osoby nie będące architektami jakby też zrozumiały, czym jest wartość dziedzictwa materialnego, czy też dlaczego w opiniach wielu międzywojenna architektura jest bardziej kunsztowna od tej współczesnej na przykład.
0: Czyli spacer architektoniczny może być absolutnie dla każdego, nie trzeba przychodzić na niego już z jakąś podstawową wiedzą dotyczącą architektury.
1: Można przyjść w sumie nawet z zerową wiedzą, jakby całkowicie tabula rasa. No ja na każde pytanie odpowiadam, prawdę powiedziawszy, w mojej rodzinie też nie ma architektów, więc jakby przemawia się normalnym, że tak powiem, językiem polskim. Też zawsze jak pojawiają się jakieś pytania dotyczące bardziej, że tak powiem, jakichś technicznych aspektów, to ja zawsze, że tak powiem, śpieszę z wyjaśnieniami, no też, żeby właśnie tym szerszym, że tak powiem, gremium niż tylko architektom, ale właśnie, żeby wśród szerszego gremium też zaszczepić to zainteresowanie albo jakieś zamiłowanie dla naszego dziedzictwa. No i Mokotów, z racji tego, że jest to dzielnica relatywnie dobrze, że tak powiem, zachowana, jest do tego doskonałym miejscem, no bo znowuż reprezentacyjne, wielkie, nowoczesne domy, które i dzisiaj są warte miliony, iż tak powiem, nadal działają na wyobraźnię zarówno osób, że tak powiem, architektów, jak i właśnie po prostu osób, które mieszkają obok i które potem przychodzą, żeby

0: coś się dowiedzieć o tym, kto był właścicielem ich domu, kto to wzniósł, albo czy jakaś dramatyczna historia może się wiąże z danym adresem.
1: Bo... Albo właśnie kto go zaprojektował. Myślę, że spacer architektoniczny to niesamowita właśnie opcja i forma spędzenia czasu, żeby poznać często tę nieznaną nam historię budynków, które na przykład nas otaczają.

0: Lato w mieście. W mieście.
1: 21 minut do godziny 16, a ze mną Grzegorz Mika, architekt i badacz architektury. Grzegorzu, powiedz mi proszę, jakie miejsca, czy są na przykład takie dzielnice w Warszawie, które szczególnie polecasz na spacery architektoniczne?
2: Znaczy, generalnie, prawdę powiedziawszy, prawie każda dzielnica, zwłaszcza wśród tych, które powiedzmy przed wojną znajdowały się w granicach naszego miasta, oferuje jakiś, że tak powiem, procent dziedzictwa, który się zachował. No, na Żoliborzu, na Mokotowie, na Ochocie jest to bardzo duży procent i pewnie to są takie dzielnice, które w pierwszej kolejności można zaproponować, ale między Bogiem a prawdą, jak życie pokazało, zarówno na Bielanach, nawet na Włochach, czy w Rembertowie znajdują się całe takie enklawy, gdzie zachowała się przedwojenna zabudowa, natomiast taki entry level, żeby poznawać te, że tak powiem, wielorakie przykłady polskiej architektury, no to na pewno jest stary Żoliborz, może być Saska Kępa, no Śródmieście Południowe, północny Mokotów, no właśnie stara Ochota i to jest taki, powiedziałbym, trzon, ale równie dobrze, no żeby poznać tą historię, też warto pojechać na wyścigi konne, czy warto pojechać zwiedzić AWF na Bielanach, który jest jakby samym w sobie takim małym miasteczkiem i też jest wartościowym przykładem. Natomiast sądzę, że to też zawsze zależy od tego, kto jaki fragment architektury chce poznawać, bo Saska Kępa to są wille, Ochota to są właśnie duże spółdzielcze kamienice, na przykład właśnie Żoliborz to jest bardzo dużo i domów willowych i bloków spółdzielczych i różnego rodzaju modernistycznych kamieniczek, natomiast

0: Jasno mówię, no Mokotów, Żoliborz, południowe Śródmieście, Stara Ochota, fragmenty Powiśla, to jest taki korbym, powiedział, dostępny metrem, zbiorkomem, że można w parę godzin każdą z tych dzielnic zwiedzić nawet po łebkach i już mieć dosyć spore, że tak powiem, wyobrażenie.
1: Mhm. Opowiedziałeś o konkretnych dzielnicach, miejscach w Warszawie. Jestem ciekawa, czy można samodzielnie wybrać się na taki architektoniczny spacer i jeśli tak, to właśnie jak najlepiej się przygotować? Czy mógłbyś teraz trochę tak powiedzieć, jak możemy trochę sobie samodzielnie zorganizować nawet taki mikro spacer po naszej najbliższej okolicy? Czy są jakieś książki, mapy? Z czego najlepiej korzystać, żeby faktycznie poznać bliżej architektonicznie dzielnicę?
0: Od tego kwiatu to pół światu generalnie, bo przewodników architektonicznych serii dzielnicowych, tak jak Centrum Architektury wydaje, czy takich książek poświęconych tematom wśród architektury, czy to budownictwo sportowe, czy mieszkaniowe, no jest bardzo duże. Mówię, Centrum Architektury wydało 11 części dzielnicowych takich przewodników, gdzie ja byłem autorem dwóch tomów o Mokotowie. No jest cały szereg książek, które na przykład wydaje i Politechnika Warszawska, i Narodowy Instytut Architektury.
1: Drodzy słuchacze, zapisujcie.
0: Które są, że tak powiem, książkami tematycznymi, na przykład książki o kamienicach tuż sprzed I wojny światowej, czy o nowoczesnych gmachach sprzed I wojny światowej. Pozdrawiam kolegę Kilanowskiego. Prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego spaceru sobie w Warszawie, to nawet zasób internetowy, social mediowy, no począwszy od strony Warszawski Modernizm 1905-1939, jest tego po prostu naprawdę bardzo dużo i w zasadzie nawet mając tylko tak mapę, że tak powiem, Warszawy i garść książek plus jakieś zasoby, że tak powiem, cyfrowe, można sobie coś przygotować, bo po prostu ten zasób bibliograficzny w ostatnim dwudziestoleciu po prostu gigantycznie wypoczkował. I nie jest to już taka wiedza tajemna, nie jest to wiedza ukryta tylko w archiwach, tylko już mówię, w normalnych księgarniach, bibliotekach, na Facebooku można tą wiedzę powoli gromadzić. Natomiast no, jeżeli ktoś też, że tak powiem, potrzebuje jakiejś, tak powiem, przewodniej ręki, no to wtedy zawsze może przyjść też na taki spacer. No, ludzie piszą pytania różne czasami na jakieś tematy, no to też oczywiście udzielam odpowiedzi. Natomiast ostatnie 15-20-lecie jest okresem bardzo dużego urodzaju, jeżeli chodzi o wiedzę, już tak powiem, dostępną z poziomu naszego biurka czy palmtopa.
1: Grzegorz Mika, architekt i badacz architektury, z nami dziś w Pokoju na Lato. Spacer architektoniczny z Grzegorzem odbędzie się w najbliższą środę, 26 sierpnia, z biurka przy ulicy Puławskiej 28, to jest dom Wedla, tak?
0: Tak, pod domem Wedla jest to jeden z symboli Mokotowa, jakby miejsce, które też prawdopodobnie zwiedzimy w pierwszej kolejności, plus cały kwartał obok i ulica Narbutta oferują właśnie bardzo, bardzo duży, szeroki wachlarz przykładów właśnie nowoczesnej architektury najwyższej próby właśnie przede wszystkim z drugiej połowy lat 30.
1: Dziękuję Ci bardzo, Grzegorzu, za rozmowę i zapraszamy na spacer po Mokotowie. Myślę, że z Grzegorzem można doświadczyć wielu architektonicznych ciekawostek, bo Mokotów bardzo ciekawy.
0: No, znaczy dzisiaj ten spacer będzie po Mokotowie, natomiast potem jesienią też będą i kolejne spacery architektoniczne. Natomiast no, sezon w Pokoju na Lato kończy się z 1 września, natomiast oczywiście w przyszłym roku i w Pokoju na Lato, i poza Pokojem będziemy jak najbardziej, że tak powiem, spacerować, promować, spacerować i tak, że tak powiem, do sukcesu.
1: Podsumowując, warto chodzić na architektoniczne spacery.
0: Z całą pewnością.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: 11 minut do godziny 16. Czwórka w pokoju na lato. Dziś na żywo audycja. Pogoda, no słońce zaszło za chmurkę, ale liczę, że niedługo jeszcze do nas wróci. Rozmawialiśmy dzisiaj o jodze na trawie i o spacerach architektonicznych i jest ze mną Jakub, słuchacz czwórki. Cześć!
2: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie.
1: Jakubie, co cię skłoniło, żeby wpaść dzisiaj do pokoju na lato?
2: Właśnie ta audycja, chociaż ja do pokoju na lato wpadam nie tylko dla niej, ponieważ jest tutaj wiele, wiele różnych fajnych eventów i wydarzeń oraz bardzo dobra kuchnia, dla których zaglądam dość często.
1: To co ostatnio tutaj bardzo fajnego widziałeś? Powiedz, gdzie, jakiego rodzaju to było wydarzenie, bo oferta kulturalna pokoju na lato jest niesamowita.
2: Tak, jest to totalny sztos i potwierdzam jak najbardziej jako uczestnik. Ostatnio byłem tutaj na musicalu improwizowanym chociażby. Tak, właśnie bardzo fajnie zorganizowany event. Chodziłem też również na serię z Asią Gutral, która prowadziła tutaj właśnie taką pod kątem psychologii właśnie rozmawialiśmy o obalaniu mitów chociażby takich w psychologii, czy chociażby o tym właśnie, jak tolerować dyskomfort.
1: Ja z oferty kulturalnej pokoju na lato w lipcu wybrałam koncert zespołu LOR i wybieram się jeszcze w tym miesiącu na koncert Kasi Linz, bo widziałam, że gra, a te koncerty są darmowe i naprawdę są niesamowite.
2: Tak, to prawda, rozkładają tutaj scenę, jest naprawdę cudownie. Koncert Kasi będzie na zakończenie, z tego co wiem, tego sezonu, także wszystkim, którzy mają możliwość tutaj w okolicach Ronda Daszyńskiego,

0: go być w tym dniu, to ich zapraszam serdecznie ze swojej strony.
1: Ale ja w ogóle bardzo ci dziękuję za to, że postanowiłeś wpaść tutaj, bo myślę, że naprawdę fajnym doświadczeniem jest wyjść z domu i przyjść na różnego rodzaju wydarzenia, które jednak dzieją się w mieście, które są ogólnodostępne, takie jak Pokój na Lato, tego rodzaju oferty kulturalnej w Warszawie i w wielu różnych miastach jest naprawdę dużo, ale gratulacje i dzięki, że jesteś.
0: Nie musisz mi dziękować, to ja dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki wielkie, to był Jakub, słuchacz Czwórki, który postanowił wpaść dzisiaj na żywo na audycję Czwórki prosto z Pokoju na Lato, a ja dziękuję jeszcze raz Jakubowi za obecność i słyszymy się dzisiaj z Pokoju na Lato do godziny 18:00.

0: Autopromocja.
1: Przegapiliście koncert Łąki One podczas ostatniej edycji Snowfestu? Nic straconego! Już dziś w paśmie muzycznym usłyszycie retransmisję koncertu Łąki One.
2: Dobry wieczór, Szczyr! Nazywamy się Łąki One!
1: Będzie kolorowo, energetycznie i totalnie nieprzewidywalnie. 20. Pasmo muzyczne. Włączcie się w muzyczną podróż prosto ze Snowfestu. Na audycję zaprasza Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie.
5: Wręczę ci mandacik.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja wiedziałem, że tak będzie.
8: Ja wiedziałem, że tak będzie.
9: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: W tym momencie w Warszawie całkiem wietrznie, 19 stopni, spore zachmurzenie, a najcieplej w tym momencie w Polsce w Rzeszowie, 22 stopnie, najchłodniej w Jeleniej Górze, 14 stopni. Dziś wieczorem na terenie całego kraju duże zachmurzenie. Będą oczywiście przejaśnienia, ale będzie również deszcz i miejscami burze, w szczególności nad morzem, także mieszkańcy Pomorza i mieszkańcy północy kraju, bądźcie szczególnie ostrożni i jeśli wybieracie się na spacer wieczorem, weźcie ze sobą parasolki. Dziś w nocy temperatura minimalna od 10 stopni na wschodzie i na południu kraju, w centrum 14 stopni, a na zachodzie i na północy 15 stopni. Trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja.
2: Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hop.

0: Zapraszam od 8 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

5 minut po godzinie 16. Tak, wszystko się zgadza. Pokój na lato, czwórka na żywo dzisiaj z plenerowego studia w samym sercu Warszawy. Po godzinie 15 rozmawiałam z Dominiką Grys, ekspertką od well-beingu i nauczycielką jogi, o jodze i o praktykach oddechowych. Plenerowe studio czwórki odwiedził również Grzegorz Mika, architekt

0: i badacz architektury, organizator spacerów architektonicznych po Warszawie, a dziś po godzinie 16 będziemy rozmawiać o materiałach z drugiego obiegu, o kreatywnym wykorzystaniu na przykład pościeli z bajki, pościeli bajkowych i o segregacji odpadów oraz o recyklingu. Czwórka na żywo dziś z pokoju na lato do godziny 18. Zapraszam do słuchania, zostańcie z nami.
1: People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
2: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
3: This is the place.
2: The rhythm and the love.

0: Polskie Radio.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: W pokoju na lato dziś dzieje się. Zuza Tokarska, znana w mediach społecznościowych jako Od Podszewki, wraz tutaj z uczestnikami tworzy od zera breloczki z materiałów z drugiego obiegu. Szczerze mówiąc, ja nie wiedziałam, że można tak samodzielnie stworzyć tak niesamowite breloczki z bardzo ciekawej tkaniny. Zuzo, opowiedz proszę słuchaczom czwórki, na czym polegają twoje dzisiejsze warsztaty?
2: Cześć, działamy dzisiaj z materiałami z drugiej ręki. Są to poszewki, prześcieradła, pościele dziecięce. Wszystkie polegają na tym, że mają mikrowzory, które tniemy, kadrujemy, zszywamy z pomocą maszyny i mojej mamy Magdy, która ze mną tworzy od podszewki. Więc każda dzisiaj z uczestniczek tworzy dwa breloki, które dzięki mojej mamie uczy się szyć na maszynie, a potem zszywa całość ręcznie.
1: Wow, a skąd pomysł na jednak tego typu materiał, na pościel, na poszewkę, podszewkę?
2: Zaczęło się od tego, że drukowałyśmy moje ilustracje na pościelach z drugiej ręki, białych, i przypadkowo, jeszcze jak grupy Zero Waste facebookowe nie były takie popularne, ktoś wysłał nam całą paczkę pościeli, które nie były białe, tylko śnieżkowe, kracikowe i tak dalej, i tak dalej. Odłożyłyśmy je początkowo w kąt, chociaż były prześliczne, nie wiedziałyśmy, co z nimi zrobić. Po jakimś czasie znajdujesz się z powrotem, przypominasz sobie, jak bardzo są nostalgiczne, stworzyłyśmy pierwsze duże rzeczy typu kurtki, bluzki, spodnie, a potem jak materiał się zmniejsza, zostaje ci mała muminkowa twarz i okazuje się, że nie możesz jej wyrzucić, więc powstały te mikro rzeczy.
1: No dobrze, to muszę zapytać ciebie o twoją ulubioną bajkę.
2: Dobre pytanie, to jest Mała Syrenka, ale jak zaczynasz oglądać wszystkie te pościele, wahasz się, czy jednak to jest to, więc powracasz i oglądasz od początku.
1: A czy ty też dzisiaj tworzysz breloczek?
2: Ja w Od Podszewki mam inną funkcję. Dzisiaj się śmieję, że jestem animatorką, ale nie szyję na maszynie i śmieję się, że już strasznie bym nie chciała robić kolejnej rzeczy, więc dzisiaj głównie warsztaty są Magdy, mojej mamy, z którą razem tworzymy Od Podszewki.
1: Okej, i jak oceniasz w ogóle dzisiaj umiejętności uczestników? Poradzili sobie z pierwszą serią breloczków?
2: Bardzo. To nie są nasze pierwsze warsztaty brelokowe i czasem się zdarza, że uczestniczki, nie chodzi o to, że nie mają zdolności manualnych, ale że nie robią w ogóle takich rzeczy, więc czasem mają problem jakby z każdą czynnością.

0: co jest spoko, bo są to warsztaty i uczymy się od początku, ale dzisiaj jest to druga grupa, która okazuje się, że te umiejętności ma, więc idzie bardzo sprawnie.
1: Czyli już taka zaawansowana grupa z doświadczeniem tworzenia tego typu rzeczy. W studiu czwórki Zuza Tokarska, znana na Instagramie jako od podszewki, i myślę, że wrócimy jeszcze za chwilę, bo jestem ciekawa, co z tych breloczków jeszcze. Mam kilka pytań do ciebie.
0: Dziękuję.

0: furka z pokoju na lato.
1: Ze mną Zuza Tokarska, znana w mediach społecznościowych jako Od Podszewki, która dziś prowadzi razem ze swoją mamą w pokoju na lato warsztaty tworzenia breloków z bardzo ciekawego materiału, bo jest to pościel, jest to poszewka dosłownie. Aktualnie trzymam w ręce taki breloczek i jest on naprawdę niesamowity. Opiszę go wam, bo jest naprawdę kolorowy i ten, który aktualnie trzymam w ręce, to breloczek z twarzą Irmy z bajki Witch. Witch, Irma Tarani, Cornelia Hailin. Tak, to są takie bohaterki, które ja serdecznie pamiętam z dzieciństwa. Zuza jest ze mną. Zuza, opowiedz proszę, jakie bajki dzisiaj są na stole warsztatowym?
2: Na stole warsztatowym mamy skrawki pościeli, które dostajemy od naszych klientek czy obserwatorek, więc jest to miks bajek. Są to stare bajki Rumcaj, Skrecik, Koziołek Matołek.
1: Widzę Pipi Langstrum.
2: Ponowsze bajki, nie ma tych najnowszych, bo prawdopodobnie nadal używają ich ówcześni właściciele, więc przed nami jest Bambi, Pocahontas i tak jak wspominałaś Witch czy 101 Dalmatyńczyków. I są to skrawki pościeli, które już wykorzystałyśmy w większych rzeczach, czyli ciuchowych, które klientki od nas zamawiają na zamówienie.
1: A powiedz, czym się różni taki materiał, bo jak dotykam

0: Teraz breloków, dotykam tego materiału, z którego tworzycie w tym momencie breloczki, to mam wrażenie, że te starsze pościele czymś się różnią od tych współcześnie produkowanych. Powiedz, jaka jest historia, która stoi za tym materiałem, bo śmieszne, jest nieco inny.
1: Śmieszne jest to, że nie mamy metek na tych materiałach, więc nie możemy powiedzieć, czego są. Nie znamy się na tym, bo albo są sprane, albo ich nie posiadają. Ale wiemy, że jest to bawełna stuprocentowa, bo jak nosimy je na sobie, to nie jesteśmy spocone. Więc to jest pierwsza rzecz. Do tego teraz, jak widzicie w sklepach te pościele bajkowe, nie wiem, minionkowe i tak dalej, są z domieszkami, no, ale to możemy już wyczytać normalnie po metkach. I wydaje mi się, że oprócz tego, z czego one są, bo oczywiście są teraz nadal bawełniane te pościele, bo są najfajniejsze, to chodzi mi bardziej o to, że dbało się inaczej o te pościele i może się je maglowało i szanowało bardziej, stąd teraz dostaje ekstra złożone, wyprasowane w kostkę z szuflad i ze strychów obserwatorek, bo szanowały je ich mamy i tak dalej, i tak dalej.
0: Z pokolenia na pokolenie na breloczki aktualnie, które są w tym momencie tworzone w pokoju na lato. Zuza, powiedz mi proszę, czy takie breloczki można samodzielnie zrobić w domu?
1: Jak najbardziej. Potrzebna jest tak naprawdę maszyna do szycia, ale dziewczyny dzisiaj doszywają wszystkie dziurki jeszcze potem ręcznie, więc jeżeli nie posiadamy, to wystarczą zwykłe umiejętności szyciowe. Używamy dzisiaj linek żeglarskich i tak naprawdę tylko i wyłącznie poszewek z drugiej ręki plus dodatkowych koralików czy zapięć, żeby z łatwością doczepić je do kluczy czy torebek, ale to już są jakieś tam dodatkowe rzeczy.
0: Drodzy słuchacze, wygląda to naprawdę niesamowicie, także jeśli macie pościel lub jakiś bajkowy lub nie materiał, którego nie używacie w domu, w szafie, u babci, czy u mamy, czy u dziadka, czy u taty, czy u cioci, czy u wujka, to naprawdę polecam zrobić sobie, stworzyć taki breloczek, bo robi wrażenie. Zuza Tokarska, znana na Instagramie jako Od Podszewki, ze mną dziś w plenerowym studiu czwórki. Zuzo, dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia Tobie, mamie i wszystkim uczestnikom warsztatów.
1: Dziękuję.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: 16:29, a ze mną w plenerowym studiu czwórki w pokoju na lato Karol Wójcik, ekspert do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Karol, powiedz mi proszę, muszę zadać to pytanie z racji tego, że jesteś ekspertem w tym temacie. Oho. Jak się ma segregacja odpadów w Polsce?
2: Ma się coraz lepiej. Mhm. Tak naprawdę my w Polsce obowiązek segregacji odpadów komunalnych, czyli umówmy się, że to te pod zlewem w kuchni u nas, tak? Mhm. Podzielone na pięć woreczków. My obowiązek taki mamy w zasadzie od 5 lat dopiero, bo wcześniej była, ktoś może jeszcze to pamięta, to epoka dinozaurów, rok 2013, mieliśmy rewolucję śmieciową. Od tego czasu w ogóle w Polsce zaczęła wchodzić powszechna segregacja odpadów. Także myśmy się wszystkiego uczyli od zera, uczymy się tego od kilkunastu lat, a od 5 jest taki obowiązek, że wszyscy segregujemy. Kto nie segreguje, ten płaci karę, bo wcześniej mogłem wybrać, będę bądź nie będę segregował, taniej, drożej płacę. Więc jak na tak krótki czas, to jest coraz lepiej. Czy dobrze? No ciągle jeszcze, jakbym miał tak w skali od 1 do 5 ocenić,
1: mm-hmm. to
2: bym
1: ocena?
2: Taką czwóreczkę z minusem na zachętę postawił, mm-hmm. ale już nie trójkę. Jest naprawdę coraz lepiej. Z roku na rok my widzimy to. Gdzie to widać? To widać nie tyle przy odbiorze odpadów, co w instalacjach do ich przetwarzania, w sortowniach. To dopiero jak śmieciarka wysypuje odpady, to wtedy, kiedy one trafiają na linię, widać, czy rzeczywiście mamy do czynienia z dobrą segregacją, czy tylko w teorii dobrą. Jest coraz lepiej i jesteśmy na dobrej ścieżce.
1: A czy są jakieś takie statystyki, które pokazują ten progres, którego dokonaliśmy, czy nie?
2: Te statystyki mogą mieć odzwierciedlenie w poziomach recyklingu, które mamy, jeśli chodzi o odpady komunalne.

0: komunalne osiągać. Taki mamy obowiązek unijny, jest to ustandaryzowane w całej wspólnocie i mamy taki obowiązek osiągnąć za rok 2025 55% odpadów ma być przydatnych do recyklingu. No, w Polsce jest tym problem. Ale uwaga, jest coraz lepiej, bo jak sobie popatrzymy na to, co było 5 lat temu, to mamy naprawdę przepaść. Przepaść, ale w tą dobrą stronę. Czyli naprawdę idziemy w tym kierunku, jak jeszcze trochę się poduczymy w tej segregacji u źródła, czyli u nas w domu, idziemy w dobrym kierunku i do tego dobudujemy instalacje do doczyszczania, czyli szczegółowego dosortowania odpadów, bo jedno i drugie jest konieczne, to naprawdę nie będziemy mieli problemu z poziomem recyklingu.
1: Jaki jest taki najczęstszy błąd popełniany przez Polaków przy segregacji odpadów? Czy jest coś takiego, co faktycznie się powtarza i no niestety wiele osób robi ten błąd?
0: Jest. To jest grzech zaniechania. To znaczy, jest tak drogo, tyle pieniędzy tym śmieciarzom trzeba płacić, prawda? To jest taki, wiesz, taki powszechny odbiór. To ja nie będę segregował. Albo skoro sąsiad źle segreguje, albo nie segreguje,
1: to, ja też.
0: To po co ja mam się tutaj męczyć?
1: Czyli trochę bunt.
0: Trochę taki bunt, trochę taki, albo uwaga, czasem nawet dobre intencje, tylko skoro ja już nie wiem, gdzie mam to wrzucić, czy ten tetrapak, to on do tego pojemnika, czy do tamtego, czy to opakowanie to powinno iść do papieru, a może do tworzywa, a to już wrzucę do czarnego, nie będę segregował. A no czasem to lenistwo, także przede wszystkim podstawowa zasada. Segregujemy odpady, segregujmy odpady. Nie martwmy się, jeśli się pomylimy. Od tego jest instalacja później, żeby ten błąd naprawić. Najgorszym błędem, który możemy popełnić, to ten, żeby zaniechać. Skoro już nie wiem, skoro się mylę, skoro coś mi nie wyszło, albo po czasie się dowiedziałem z jakiejś na przykład audycji radiowej, że ja źle segregowałem, bo tak naprawdę to powinno pójść do innego worka, to ja już po prostu tak się w tym gubię, że tego nie robię. Segregujemy odpady. Słuchajcie, zgodnie z rozsądkiem, ten zdrowy rozsądek jest potrzebny także w gospodarce odpadami. Robimy to i nie martwimy się, jeśli się pomylimy. Najgorsze to zejść z tej ścieżki.
1: Ze mną w studiu czwórki Karol Wójcik, ekspert do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Karolu, mam do ciebie jeszcze parę pytań dotyczących segregacji i odpadów, także wrócimy za moment.
0: Czekam.

0: Furka z pokoju na lato.
1: A aktualnie moim gościem w plenerowym studiu czwórki w pokoju na lato jest Karol Wójcik, ekspert do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami. I rozmawiamy o tym, jak się ma ta segregacja odpadów w Polsce, czy jesteśmy w tym dobrzy, jak możemy być lepsi i jakie są też takie najczęstsze błędy popełniane przez Polaków. Karolu, powiedz mi proszę, dlaczego jest tak, że jako Polacy czasami popełniamy te błędy? Myślę, że to nawet nie ma narodowości, bo każdy popełnia te błędy w segregacji odpadów czasami, albo kompletnie nie segregujemy. Czy to jest wina, nie wiem, braku edukacji, małej liczby kampanii społecznych? Dlaczego tak jest?
2: Wszystkiego potroszę, ale przede wszystkim chyba tego, że często nie wiemy, do którego pojemnika wrzucić. Ja zachęcam w takich sytuacjach do skorzystania sobie z licznych stron internetowych, jak tylko można sobie, na przykład Warszawa ma taka stronę, gdzie wyrzucę i można sobie wpisać, wiadomo gdzie. To jest trochę zróżnicowane w różnych gminach. Niektóre mówią to wrzuć tu, a inne mówią, czyli ten słynny paragon, prawda, który mówimy paragon do zmieszanych, ale on jest papierowy i uwaga, kochani, jak wyrzucimy do papierowego, naprawdę słońce jutro wstanie nad miastem i będzie dobrze. Jak możemy, pamiętajmy, że to do zmieszanych, te paragony, tak? Ale ileż ich będzie w papierze, tak? Czy to naprawdę będzie taka katastrofa? Oczywiście nie będzie. Najgorsza katastrofa to wtedy, kiedy pomieszam sobie na przykład suchy papier z mokrą, nie wiem, przepraszam, zupą, którą tam, prawda, wleję. Już wtedy nic z tego papieru nie odzyskamy w instalacji. Ale co tutaj jest kluczem, jak się wydaje? Otóż to, żebyśmy my wiedzieli, gdzie co wyrzucić. Mamy liczne oznakowania na opakowaniach, prawda? Mamy tam piktogramy, których często nie wiemy w ogóle, co one oznaczają, a nie ma tego podstawowego, do którego worka wyrzucić. No tak. Bo mamy taką standaryzację w kraju, wiemy, że do niebieskiego to papier, do zielonego szkło, bioto do brązowego, to wszystko już też nie takie oczywiste jeszcze parę lat temu. To jest stosunkowo nowa rzecz, ale my się jako Polacy już do tego przyzwyczailiśmy. Czy jestem w Warszawie, czy w Wejherowie, ja wiem,
1: to
2: że papier
1: są
2: do niebieskiego.
1: Kolorki.
2: No ale jeszcze przydałoby się to zrobić na opakowaniach. I teraz uwaga, dążymy do tego jako wspólnota europejska, jest takie mądre rozporządzenie PPWR, które na poziomie europejskim także musi być stosowane w naszym krajowym porządku prawnym i te zmiany legislacyjne na poziomie europejskim, ale także krajowym dążą do tego, żebyśmy nie tylko mieli unifikację opakowań, to znaczy, żeby ono było jednorodne surowcowo, żebyśmy nie mieli dylematów, gdzie wrzucić, a może to skoro mamy zakrętkę z tworzywa sztucznego, to może to do tworzyw, a może to do papieru, a może w ogóle, jak skoro tam jest metalowe, taka folia wewnątrz, to może do metali i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli takich wątpliwości i tu w tym kierunku zmierzamy, więc niedługo pewnie przyjdzie pomoc na opakowaniach, będzie nam wszystkim łatwiej, no i nie traćmy też tych chęci, tak? To, co wydaje się rzeczą do zrobienia, jeśli chodzi o edukację, Bo tutaj już dużo wiemy. Uczymy w przedszkolach, naprawdę przedszkolaki potrafią zawstydzić rodziców, dziadków i tak dalej i nauczyć ich tej mądrej segregacji, więc tutaj te starsze pokolenia, te późniejsze nadrabiają dzięki dzieciakom, ale to, co musimy zrobić w edukacji, co ja widzę też działając w ramach Zrzeszenia Przedsiębiorców z branży, my musimy mówić o tym, co się dzieje po wysypaniu odpadów ze śmieciarki. Mhm. Bo dopóki, do tej pory my się w ogóle tak jako mieszkańcy martwimy o to, żeby śmieciarka przyjechała na czas, żeby zabrała nam te woreczki na czas, najlepiej nie przed 7 rano, bo jeszcze śpimy i nie po 17, bo chcemy odpocząć. To nas najbardziej martwi. Nie wiemy, co dzieje się później. I oczywiście w szczegółach wiedzieć nie musimy. No od tego są tacy jak ja, żeby to wiedzieli. Natomiast społeczeństwo musi też troszeczkę mieć pojęcia po to, żeby właśnie znać sens segregacji. No bo dzisiaj pokutuje ten mit, że wszystko trafia do jednej śmieciarki, w ogóle po co ja będę segregował, skoro wszystko do jednej, to jest oczywista bzdura. Poza jakimiś tam wyjątkami, gdzie to się czasem dzieje i to trzeba ścigać, to jest ścigane przez prawo, no to generalnie jest to nieprawda, że tak się dzieje. Przyjeżdżają często tak samo wyglądające śmieciarki, ale nie te same śmieciarki. Tak samo.

0: Opowiedz, co się z tym dzieje. Tak,
1: no właśnie, trafia to do instalacji. I teraz trzeba pokazać nam, Polakom, co to jest ta instalacja do przetwarzania odpadów, co to jest sortownia, jak działa nowoczesna sortownia. To jest pewien grzech zaniechania, który myśmy też jako branża zrobili. My się za mało tym chwalimy i mamy w Polsce takie pokutujące, że to wszystko trafia na wysypisko gdzieś, albo do spalarni, uwaga, do spalarni też może trafić, ale pozostałość po procesie segregowania. Myśmy sobie powiedzieli przed chwilą o poziomach recyklingu, które mamy z tych opakowań osiągnąć, a zatem my musimy w pierwszej kolejności poddawać się recyklingowi, a to, co pozostaje, ewentualnie spalić, żeby nie trafiało na składowisko, bo tego przecież nie chcemy. Więc jak pokażemy Polakom, że to naprawdę są surowce, że maszyna to potem doczyści, czyli podzieli szczegółowo na frakcje, czyli mamy tą słynną butelkę PET, to ona nie tylko będzie, wybierzemy z tworzyw sztucznych z żółtego worka butelkę PET, ale podzielimy ją na kolory. PET transparentny na to osobny klient, PET kolorowy, wyciągniemy tam opakowania foliowe, wyciągniemy puszki, bo dzisiaj w żółtym worku przy wzorowej segregacji, oboje taką mamy, prawda, w domu u siebie, mhm, świetnie, tylko pamiętajmy, że potem jeszcze trzeba oddzielić puszki. Na aluminium osobny klient, recykler, osobny na puszkę inną niż aluminiowa.
0: No tutaj jeszcze system kaucyjny, prawda, także z puszkami.
1: System
0: tutaj
1: kaucyjny nam trochę zabrał z tego żółtego worka cennych surowców i my jako firmy zajmujące się tym bardzo z tego powodu narzekamy, ale to jest osobna historia.
0: Jestem jeszcze ciekawa, czy są takie przedmioty, które faktycznie sprawiają trudność przy segregacji. Ze mną w studiu czwórki Karol Wójcik, ekspert do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami, i myślę, że jeszcze porozmawiamy o tej segregacji już za chwilę.

0: W studiu czwórki w pokoju na lato Karol Wójcik, ekspert do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Karolu, powiedz proszę, czy jest taki przedmiot, który jest trudny w segregacji? Nie mam na myśli tej drogi, którą on przebywa w procesie segregacji, tylko taki przedmiot, który często błędnie segregujemy.
1: Taki malutki przedmiot, niepozornie wyglądający, mogący się zabłąkać, o taki, prawda, około kilku centymetrów, nazywa się bateria litowo-jonowa. Bateria, która jest w zabawce, która jest w sprzęcie elektronicznym, który mamy i którą, uwaga, co do zasady zbieramy osobno, prawda? Mamy w różnych sklepach, miejscach, aptekach, miejscach, gdzie możemy oddać te baterie.
0: Specjalne takie pojemniki.
1: I uwaga, bardzo o to apeluję. Dzisiaj w Polsce, jak słyszymy, że palą się gdzieś odpady, to sobie myślimy, mafia śmieciowa, znów coś tam, prawda, podpalili, znów jakiś nielegalny biznes. Otóż niestety dość często mamy do czynienia z pożarami w instalacjach do segregacji odpadów, w instalacjach za dziesiątki, a nieraz setki milionów złotych zbudowane. I uwaga, albo samorządowych zbudowanych z pieniędzy podatnika, albo też z pieniędzy, nawet jeżeli one są prywatne, one są przecież z pieniędzy nas, mieszkańców, tej opłaty śmieciowej, którą wnosimy co miesiąc, niemałej, wszyscy tego doświadczamy i z tych pieniędzy też powstają te instalacje. I uwaga, taka mała bateria potrafi wzniecić pożar w instalacji i dziś mam przykłady z Polski, uwaga, z ostatnich kilku miesięcy, gdzie mała bateria, małe baterie, to naprawdę nie musi być bomba, to nie musi być granat, który trafił do śmieciarki, to wystarczy zabawka z baterią, która znalazła się tam, żeby doszło do ogromnego pożaru i ogromnych strat. Uwaga, to nie tylko straty materialne na chwilę. Pali nam się instalacja, no, prawda, stracili w biznesie. Ta instalacja przestaje przyjmować odpady komunalne. Zanim się odbuduje, zanim te maszyny po prostu zostaną dostarczone, już pomijam pieniądze, to jest problem dla bardzo wielu gmin w Polsce dzisiaj, tego typu pożary.
0: Czyli dwukrotnie, jak nie trzykrotnie polecam sprawdzić, jeśli mamy starą zabawkę, z której już nie korzystamy, z której nie da się korzystać, to sprawdźmy, czy tam w środku nie ma baterii, bo no, może być to bardzo niebezpieczne, jeśli wyrzucimy ją razem z baterią do błędnego pojemnika.
1: Dokładnie tak. Jeżeli wrzucę papier do żółtego worka, to nie jest dramat. Instalacja sobie z tym poradzi. Ale jak wrzucę do każdego z tych worków baterię, to ten dramat już jest.
0: Karolu, powiedz mi proszę, gdybyś mógł dziś zrobić taką ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą właśnie segregacji odpadów, to czego ona by konkretnie dotyczyła?
1: No właśnie dotyczyłaby tego, co się dzieje z odpadami po tym, jak śmieciarka sobie pojedzie do sortowni. Widzimy ją tylko.
0: Czyli taka bajka, droga.
1: Tak, pokazujemy, co się dzieje później. I pokazujemy, że tam są ogromne linie. Otóż taka jedna instalacja, sortownia, to jest ponad 2 kilometry taśmy, kilkaset przenośników taśmowych, maszyny, które fajnie dzielą na frakcje, na kolory. Pokazujemy wtedy, że to ma sens, co zrobiliśmy w domu. Pokazujemy, dlaczego warto było wstępnie w domu posortować i dlaczego ma sens jedno i drugie. Dlaczego jedno bez drugiego nie może się obyć. Nie mówimy, a skoro mają takie świetne instalacje już w Polsce, chwalą się eksperci, no to po co ja w domu jeszcze segreguję? No nie. Ta prosta, podstawowa segregacja na te kilka frakcji jest potrzebna. My zresztą w branży bardzo często patrzymy krytycznie na te gminy, które każą na zbyt zasadnie segregować u źródła, tak? Bo wiadomo, że jeżeli prawo jest zbyt kazuistyczne, to jest niestosowane. Jeżeli obowiązków jest zbyt wiele, to mieszkaniec macha ręką i nie realizuje ich wcale. Czyli prosto na te 5 frakcji segregacja super, ale dalej do instalacji i pokazanie tych instalacji, jak one działają. Bo często niestety przez to, że w Polsce mieliśmy prymitywną gospodarkę odpadami, to jak ludzie słyszą spalarnię, no to dym z komina, prawda, palonych butelek. Jak słyszą kompostownia, to jakieś prymitywne metody odorowe i tak dalej. To w Polsce już dziś nowocześnie tak nie działa i to musimy pokazywać.
0: Czyli jeśli nie wiemy, to najlepiej sprawdzić na takiej wyszukiwarce. Różne właśnie samorządy, tak jak wspomniałeś, mają różne takie strony, gdzie możemy wpisać konkretny przedmiot, nad którym się zastanawiamy, do którego pojemnika go wrzucić i dowiedzieć się, gdzie taki przedmiot, w jaki sposób go zutylizować. Karolu, dziękuję ci bardzo za obecność w Studiu Czwórki.
1: Było mi bardzo miło, dzięki.
0: Karol Wójcik, ekspert do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 9 minut do godziny 17, także zostańcie z czwórką i segregujcie odpady.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 17.
1: Pogoda. Pogoda.
0: W tym momencie w Warszawie deszczowo i wietrznie. 19 stopni, spore zachmurzenie. Słońca nie widać, ale liczę na to, że jeszcze do nas wróci. Najcieplej w Krakowie i w Rzeszowie. 23 stopnie Celsjusza, także cieplej niż w Warszawie. Najchłodniej w Suwałkach. 14 stopni aktualnie. Wieczorem na terenie całego kraju burze, bo będzie całkowite zachmurzenie. Będą miejscowe przejaśnienia, ale zdecydowanie sporo deszczu i właśnie wspomniane burze. A w nocy temperatura minimalna od 10 stopni na wschodzie i na południu kraju, w centrum 14 stopni, a na zachodzie i północy 15. Trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja.
2: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata.

0: bliskiego i dalekiego. City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.

0: podwórka z pokoju na lato. Zaprasza Julia Święch.
1: 7 minut po godzinie 17, czwórka w pokoju na lato i widzę, że słońce chyba do nas wraca, bo aktualnie w Warszawie deszcz pada, ale widzę przejaśnienia. Ja jestem optymistką, liczę na to, że za chwilkę będzie piękna pogoda. Po godzinie 16 rozmawialiśmy o tworzeniu przedmiotów, takich jak na przykład breloczki, i to z nietypowych materiałów, bo materiałów z drugiej ręki, na przykład poszewek czy pościeli, oraz o segregacji odpadów, o tym, jakie błędy popełniamy, jak to jest z tą segregacją w polskich domach. A po godzinie 17 dzisiaj książkowo w pokoju na lato będzie zdecydowanie atmosfera czytelnicza. Ja jestem naprawdę podekscytowana, bo będziemy rozmawiać o książkowych rekomendacjach i robić takie trochę czytelnicze podsumowanie lata. Myślę, że też porozmawiamy o tym, co czytać po wakacjach, bo no już końcówka, ostatni tydzień wakacji przed nami. Czwórka na żywo w pokoju na lato do godziny 18. Bądźcie z nami.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: A ze mną już w studiu plenerowym, studiu aktualnie trochę deszczowym, studiu czwórki Adrian Bruździak, znany w mediach społecznościowych jako Podczytany, twórca internetowy, który opowiada o książkach. Trochę podobnie jak ja, także tutaj czuję połączenie i naprawdę jestem podekscytowana tym, że będziemy rozmawiać o książkach. Cześć Adrian.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No dobrze, to skoro rozmawiamy o książkach, to chciałabym z tobą zrobić trochę takie czytelnicze podsumowanie tego lata. Jakie są najlepsze, najfajniejsze, twoim zdaniem, takie książki, które zrobiły na tobie wrażenie tego lata właśnie w te wakacje? No, możemy o czerwiec poszerzyć. Mm-hmm.
2: Tutaj taką pierwszą pozycją, która w ogóle przychodzi mi do głowy zawsze jak myślę o lecie, to jest Malibu Płonie. To jest świetna historia, która się dzieje w słonecznej Kalifornii, tak więc tutaj też można doświadczyć troszeczkę podróży literackiej. Jest świetnie napisana, bardzo dużo tam się dzieje, to jest historia rodziny, która... Tam bardzo dużo jest intryg, codziennie po prostu pojawiają się jakieś nowe problemy, a też jest to bardzo opisywane w takiej szerokiej perspektywie, więc naprawdę możemy poznać tych bohaterów, zobaczyć jak oni dorastają i przeżywać to życie razem z nimi.
1: Okej, okay, to jedna książka. Nie wierzę, że przeczytałeś jedną książkę w te wakacje. Powiedz, co jeszcze na tobie zrobiło wrażenie?
2: Tutaj też możemy wspomnieć o Klarze i Słońce. Mhm. Słońce, które by nam się aktualnie przydało.
1: Ale ono dołączy do nas, myślę.
2: Tak, ja tak myślę, te przejaśnienia rzeczywiście gdzieś tam są. Klara i Słońce też świetna książka, Kazuo Ishiguro, noblista. Tutaj mamy z kolei sci-fi, więc troszeczkę idziemy w inną stronę. Istnieje sklep, w którym można zakupić SP, czyli sztucznego przyjaciela. Wow. Są to roboty, które mogą mieć tak naprawdę różne zastosowanie. One raczej służą człowiekowi jako takie wsparcie mentalne. Są po prostu tym sztucznym przyjacielem. Niedługo też będzie ekranizacja, więc myślę, że to jest bardzo dobra pozycja.
1: To bardzo ciekawe, czyli trochę taki też komentarz dotyczący sztucznej inteligencji i też tego, w jakiego rodzaju relacje często takie iluzoryczne wchodzą z nią ludzie. Bardzo interesujące. Zaintrygowałeś mnie, także zapiszę po naszej rozmowie tę książkę. Kilka dni przed audycją wymieniliśmy ze sobą wiadomości i

0: Napisałeś mi, że książka, która cię ostatnio również poruszyła, to Noski, tak ćpają polskie dzieci, autorstwa Piotra Mieśnika i Magdy Mieśnik. Opowiedz proszę coś o tej książce. Ja jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, jestem bardzo ciekawa, o czym jest, bo zgaduję, że jest to reportaż.
1: Tak, jest to reportaż, który jest bardzo poruszający, raczej należy do tych reportaży cięższych i właśnie wydaje mi się, że okres wakacyjny, letni jest dobrym czasem na takie książki, bo mamy ten taki kontrast, że mamy jednak zazwyczaj dobrą pogodę, która jednak unosi nas gdzieś tam i pomaga nam przechodzić przez te dni, więc możemy dołożyć sobie coś cięższego, co nas nie przytłoczy aż tak bardzo, jakby to mogło się wydarzyć na przykład w listopadzie. I rzeczywiście to jest reportaż, który opowiada o realiach polskich dzieci, które niestety szybko wpadają w używki. To są bardzo dramatyczne historie, które często kończą się bardzo strasznie. Mhm. I myślę, że to jest taka książka, którą powinien przeczytać każdy, kto w swoim otoczeniu ma dzieci, czyli tak naprawdę absolutnie.
0: Albo planuje je mieć, albo ma właśnie w bliższym czy dalszym.
1: Tak,
0: myślę.
1: Tak, czyli absolutnie każdy, dlatego że być może jest to ta pozycja, która otworzy komuś oczy, że może akurat zauważą coś, jakieś niepokojące sygnały, które naprawdę dzięki temu będzie można to wyłapać i szybko interweniować i uchronić te dzieci przed naprawdę strasznymi historiami.
0: Myślę też, że tego rodzaju książki są super możliwością i takim pretekstem do rozmowy, bo czasami czy to uzależnienia, czy właśnie, nie wiem, problemów psychicznych nie widać na pierwszy rzut oka, a po przeczytaniu takiej książki czasami zdobywamy narzędzia, które pomagają nam zainicjować tę rozmowę, czy to z kimś bliskim, czy ze znajomym, tak po prostu, nawet jeśli no, nie widzimy tych sygnałów, to myślę, że warto rozmawiać o tym zdrowiu psychicznym i też cieszę się, że tego rodzaju książki, między innymi reportaże, powstają. Adrian Bruździak, czyli podczytany z Instagrama, twórca internetowy, który opowiada o książkach w mediach społecznościowych ze mną dziś w plenerowym studiu Czwórki na żywo w pokoju na lato. I myślę, że jeszcze wrócimy do tych książek, bo można o nich dużo gadać.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Dziś w pokoju na lato rozmawiamy o książkach, trochę robiąc takie czytelnicze podsumowanie wakacji, lata i zbierając rekomendacje na jesień albo na ostatnie dni wakacji. Ze mną w studiu podczytany, czyli Adrian Bruździak, znany pod tym pseudonimem właśnie w mediach społecznościowych. Adrianie, powiedziałeś przed chwilą taką ciekawą rzecz, że w wakacje jest łatwiej sięgnąć po trochę cięższą książkę. Dlaczego? Czy faktycznie jest tak, że w wakacje przez to, że właśnie jesteśmy na tej plaży, w górach, gdzieś wyjeżdżamy albo spędzamy wakacje w mieście, jest ta słoneczna aura, to łatwiej nam jest sięgnąć przy tej takiej no nieco optymistycznej energii, nastroju po taką cięższą książkę?
2: Tak, absolutnie. Myślę, że to są właśnie te czynniki, które nam pomagają, bo jednak kto nie lubi lata? Może są niektórzy,
1: którzy... Na pewno są hejterzy.
2: Tak, wiadomo, na pewno najbardziej narzekania są na temperaturę, ale słońce jest wspaniałe, więc właśnie wydaje mi się, że pomimo, że przeczytamy coś ciężkiego, to jednak wychodzimy na to słońce i jakoś tak nas ono może oczyszcza, jest po prostu łatwiej, lepiej.
1: Widzę po twoich mediach społecznościowych, że też jesteś osobą, tak jak ja, że lubisz łączyć różne gatunki książek. Powiedz mi, dlaczego z twojej perspektywy warto to robić, bo jednak książki, którymi się dzielisz na Instagramie, to są powieści, reportaże, science fiction, mnóstwo gatunków, mnóstwo różnych historii opisanych. Dlaczego warto to robić?
2: Myślę, że to jest właśnie to, że tak naprawdę jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć, to nie musimy sięgać po reportaż, bo tak naprawdę to wiele, wiele wiedzy jest zawarte w powieściach i to w takiej formie, że troszeczkę musimy ją przetworzyć, musimy się z tym zapoznać. To jest inne doświadczenie. Reportaże, wiadomo, też są super. Są świetne, szczególnie jakieś takie właśnie specjalistyczne, żeby zagłębić ten temat. Ale tak naprawdę też trzeba pamiętać, że książki uczą nas wielu takich umiejętności interpersonalnych, ze sfery emocjonalnej, empatii. I to jest coś, czego właśnie możemy doświadczyć w powieściach z różnych gatunków, bo możemy właśnie na przykład przeczytać jakieś sci-fi i się okaże, że wow, jakaś relacja nawet z robotem będzie tak świetną metaforą, która otworzy nam oczy na nasze relacje, jakie mamy w swoim życiu, że to jest właśnie to, że warto po prostu mieszać te gatunki i szukać czegoś dla siebie. Nie zamykać się na, bo ja chcę tylko reportaże albo tylko klasyki.
1: A masz jeden gatunek, który jednak wolisz od innych? Który to jest?
2: No mam taki jeden, jest to fantastyka. Ona jakoś tak bardzo do mnie przemawia i najbardziej chyba mi imponuje, jak widzę jakieś takie ogromne światy, w których po prostu każdy ród jest wymyślony, wszystko jest stworzone. To jest dla mnie taki jakiś pik wyobraźni.
1: Okej, ale to jest bardziej dystopia, utopia, czy to totalnie się nie wpasowuje w te kategorie?
2: To różnie bywa. Z tych wymienionych bardziej chyba fascynuje mnie dystopia, ale też takie fantasy, high fantasy, średniowieczne, jakieś smoki, to też jest dla mnie zawsze świetne.
1: To Adrianie, wyobrażam sobie, że czytasz naprawdę sporo książek. Ja też czytam bardzo dużo książek i widzę po moich znajomych, po przyjaciołach, po osobach, które mnie obserwują w mediach społecznościowych, że sporo osób miewa tak zwaną czytelniczą blokadę, że jednak jesteśmy nagle w takim miejscu, że ani reportaż, ani powieść, nic, po prostu nie mamy ochoty czytać książki. Co wtedy robić? Jak ty z twojego doświadczenia myślisz, jakie są najlepsze praktyki w takim momencie?
2: Wtedy najlepiej

0: mojego doświadczenia zmienić formę. Możemy na przykład sobie puścić audiobooka, to nam może bardzo pomóc. Możemy zastosować, połączyć książkę fizyczną z audiobookiem i wtedy mamy czytanie imersyjne, które w ogóle nas wciąga absolutnie. Możemy też sięgnąć po coś, co bardzo lubimy, bo to jest takie... Dla mnie to jest zawsze taki powrót do bezpiecznego miejsca, które już znam, jest sprawdzone i zawsze mi to sprawia ogromną radość, a też trzeba jednak podkreślić to, że czytając ponownie tę samą książkę, możemy zwrócić uwagę na zupełnie coś innego. Jednak nasza pamięć nie jest taka absolutna, żeby wiedzieć, co tam się działo, więc zawsze czegoś zapomnimy i to jak przy odświeżeniu po prostu może nas zachwycić na nowo.
1: Myślę, że na nowo może książkowo zachwycić bardzo wiele rzeczy. Tych nowości na rynku wydawniczym jest naprawdę mnóstwo. Ja osobiście też lubię sięgać po klasykę albo po książki, które na przykład czytałam, kiedy byłam mała. Adrian Bruździak w studiu Czwórki, znany w mediach społecznościowych jako Podczytany. I myślę, że za moment zrobimy w Czwórce jeszcze taką listę czytelniczych rekomendacji, co warto przeczytać.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Aktualnie w czwórce tematy czytelnicze, bo istnie książkowe. Ze mną w plenerowym studiu czwórki w pokoju na lato Adrian Bruździak, znany na Instagramie jako Podczytany. Adrian jest twórcą internetowym, który opowiada o książkach. I rozmawialiśmy przed chwilą o takich najlepszych książkach,

0: Które przeczytałeś tego lata, o tym, jak fajnie łączyć gatunki i o tym też, jak radzić sobie z taką czytelniczą blokadą. Jestem ciekawa, naprawdę, Twoich rekomendacji na końcówkę lata. Możemy wspólnie teraz stworzyć taką listę kilku książek, które naprawdę warto przeczytać w te ostatnie letnie dni, które mają ten wakacyjny vibe, albo które po prostu polecamy na te dni. Adrianie, zaczniesz?
1: Tak, jasne. Myślę, że tutaj może nam się sprawdzić na przykład Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Jest to młodzieżówka, ale jest bardzo ładnie napisana, więc tak naprawdę to nie jest tak, że tylko młodzież powinna ją przeczytać. I też jej inny tytuł wcześniejszy to Inne zasady lata, tak więc myślę, że pasuje to idealnie.
0: Dobrze, to ja teraz dorzucę coś od siebie. Ja ostatnio przeczytałam fenomenalną książkę. Jest to książka Małe potwory Jessica Lind i to jest książka, która opowiada o dylematach współczesnego rodzicielstwa, ale tak naprawdę jest napisana jak taki psychologiczny thriller, bo tam właśnie główna bohaterka, która jest mamą w związku właśnie z tatą jednego chłopaka, mają naprawdę takie dylematy, które no, dotyczą jednego wydarzenia, które się dzieje na samym początku książki. Nie będę nic spoilerować, ale wciągnęła mnie ta książka tak jak naprawdę taki serial, którego trudno wyłączyć, nawet kiedy bardzo chce się spać.
1: Tutaj też przyszło mi do głowy Pragnienie Józef Karika. To jest książka dla fanów górskich wypraw. Tylko może jednak lepiej iść najpierw na wyprawę, a potem dopiero przeczytać książkę, dlatego że jest to kryminał, thriller. Tam naprawdę w tych górach dzieją się rzeczy straszne, ale tak, to jest tak napisane, że ja siedziałem i po prostu byłem przerażony. I bardzo mi się to podobało, bo to jednak wzbudzanie tych emocji to jest dla mnie wartość najwyższa książek.
0: To prawda. Ja uwielbiam, kiedy jest tak, że sięgam po jakąś powieść i ona... Nie mam co do książek zwykle oczekiwań, chyba że ktoś bardzo mi ją poleci i ona mi się nie podoba, no to wtedy wiadomo, ale kiedy sięgam po jakąś książkę i właśnie ona coś we mnie takiego budzi, że odczuwam jakąś emocję, że odkładając już nawet tę książkę w trakcie jej czytania, nadal coś czuję. Myślę, że to jest fenomenalne odczucie, albo właśnie to, że jakiś poruszony w książce temat skłania mnie do refleksji dotyczącej czegoś, także to jest fenomenalne. Myślę, że to jest taki bonus, trochę benefit czytania książek, o którym rzadko się mówi. Masz coś takiego jeszcze, że jak czytasz, to czy są takie plusy czytania, które osobiście odczuwasz, wiesz, takie dodatkowe punkty w życiu, XP, które daje ci czytanie?
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie też podmyślałem sobie o Psalmie dla zbudowanych w dziczy. To też jest sci-fi, to też jest książka, która wydawałoby się, że ja nie lubię właśnie takich wymyślonych sci-fi, fantastyk, ale to się czyta i tam jest taka wiedza, takie przesłanie filozoficzne, że to jest bardzo takie urzekające i po prostu po przeczytaniu tego czujesz, że właśnie ten exp ci się nabija i jesteś jakimś troszeczkę lepszym człowiekiem.
0: To ja jeszcze dorzucę tylko jedną książkę do tej listy i to będzie Prawie wieczór wciąż jasno z serii skandynawskiej, z serii dzieł pisarzy skandynawskich wydawnictwa poznańskiego. To jest książka, która opowiada o grupie przyjaciół, którzy jadą wspólnie na wakacje. I mi na wakacjach wspaniale się czytało historię innej grupy, która również jest na wakacjach. To naprawdę fajne takie czytelnicze i życiowe doświadczenie, żeby robiąc coś, czytać książkę, która opowiada o równie podobnej czynności, którą my praktykujemy sami. Adrianie, bardzo dziękuję Ci za wizytę w czwórkowym studiu. W czwórkowym studiu był Adrian Bruździak, znany w mediach społecznościowych jako Podczytany, który w internecie opowiada o książkach. Dziękuję Ci bardzo i życzę miłego czytania.
1: Bardzo Ci dziękuję.

0: czwórka z pokoju na lato. Pokoju na lato. Zaprasza Alicja Michalska. Alicja
1: Michalska. Przed chwilą zrobiliśmy czytelnicze podsumowanie w czwórce, trochę taką listę rekomendacji książkowych i jednak 22 sierpnia zbliża się koniec wakacji, koniec lata, a ze mną w plenerowym studiu czwórki Agata Balcerzak z ekipy Pokoju na Lato. Cześć Agato.
2: Cześć.
1: Agato, powiedz mi, jak podsumowałabyś ten tegoroczny sezon w Pokoju na Lato, bo zbliża się on już ku końcowi, chociaż ile wydarzeń przed wami jeszcze?
2: 10.
1: 10 wydarzeń. 22 sierpnia, 10 wydarzeń. Wow.
2: Tak, 10 wydarzeń, przy czym ostatnie wydarzenie jest dokładnie za tydzień.
1: Okej.
2: 29 sierpnia.
1: 29 sierpnia ja widziałam, bo spoglądam, podglądam wasz kalendarz w waszych mediach społecznościowych, że w przyszły piątek koncert Kasi Linz.
2: Tak jest.
1: Niesamowite.
2: No i ja w ogóle uważam, że finał Pokoju na Lato w tym sezonie jest niesamowity, będzie bardzo muzyczny, bo w przeddzień koncertu Kasi Linz mamy sing-along i będziemy śpiewać piosenkę Stand By Me jako takie pożegnanie z Pokojem na Lato. Sing-along, ten sam sing-along, ta sama ekipa, z którą śpiewaliśmy Sen o Warszawie na otwarcie Pokoju na Lato w tym sezonie, więc jest to, uważam, piękna klamra tego sezonu. Później 28 w piątek koncert Kasi Linz, a następnego dnia, czyli w sobotę, aż dwa koncerty, Ina West i Bass Astral, więc bardzo mocne muzyczne zakończenie sezonu. Trochę zrobiłyśmy to celowo i przemyślałyśmy ten koncept, bo wiemy, że pod koniec wakacji ludzie już myślą raczej o powrocie do szkoły swoich dzieci, więc niekoniecznie mają przestrzeń na to, żeby przyjść na spotkanie i rozmawiać o trudnych sprawach.
1: Tylko wolą posłuchać muzyki.
2: Wolą posłuchać muzyki, wolą zakończyć wakacje radośnie i na jakiejś mniejszej lub większej imprezie albo na jakimś tam koncercie, więc właśnie tak chcemy zakończyć ten sezon.
1: Super, że te wydarzenia, w szczególności te muzyczne, są ogólnodostępne w Pokoju na Lato, bo jednak są darmowe, bezpłatne i każdy tutaj może wpaść i posłuchać, czy to Kasi Linz, czy to Inny West, czy Bassa Astrala. Powiedz mi, Agato, jeszcze co w tym roku cieszyło się takim największym zainteresowaniem wśród odwiedzających Pokój na Lato? Czy to były jednak koncerty, tak strzelam, czy coś innego?
2: Wydaje mi się, że mamy ludzi, którzy interesują się wszystkimi rzeczami i nie jestem w stanie powiedzieć, że na przykład koncerty były popularniejsze niż nasze spotkania. Wiadomo, łatwiej jest zobaczyć kilkusetosobowy tłum na koncercie, niż przychodzić na spotkania, na które też przychodzi po parę dziesiąt, parę set osób, ale to są ludzie, którzy przychodzą regularnie. I to są osoby, które wracają do nas, które mają swoje ulubione cykle, to są osoby, które przyjeżdżają z innych dzielnic Warszawy, to nie jest tak, że przychodzą tylko sąsiedzi z Woli, bo jesteśmy teraz na Woli. To są osoby, z którymi rozmawiamy i okazuje się, że przyjeżdżają do nas na przykład na wszystkie spotkania wieczorne z Brudna.
1: Wow. Agato, dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia w organizacji tych ostatnich finałowych 10 wydarzeń w sezonie Pokoju na Lato w Warszawie. Powodzenia i dziękuję za odwiedziny w naszym studiu.
2: Dzięki i zapraszamy na finał Pokoju na Lato.

0: 11 minut do godziny 18. I co to były za 3 godziny? Mnóstwo tematów, wielu gości, to wszystko w pokoju na lato. Rozmawialiśmy o jodze, o świadomym oddechu, architekturze, drugim obiegu rzeczy i tworzeniu, dawaniu nowego życia różnym przedmiotom, o segregacji odpadów, o książkach i o ofercie kulturalnej pokoju na lato. Było tych tematów mnóstwo, a w studiu czwórki na Mokotowie, na Łączach, już ze mną Marta Zinkiewicz i City Break Wakacje. Marto, powiedz proszę, co nas czeka po godzinie 18.
1: No właśnie, słucham, jak wymieniałaś tematy, które u was były, i tak sobie myślę, że jednego zabrakło, ale ja to nadrobię. Przez najbliższe 2 godziny będziemy rozmawiać o podróżowaniu, bo też od tego są wakacje, od tego, żeby zwiedzać nowe miejsca, poznawać nieodkryte perełki i tworzyć sobie taką listę ukochanych, najwspanialszych. No i my dzisiaj w tej deszczowej aurze wcale nie wybierzemy się do Londynu, jakby niektórym może intuicja podpowiadała, ale będziemy odpoczywać na plażach. Sprawdzimy te najlepsze, najciekawsze, zajrzymy na te, na których najlepiej się leniuchuje i czyta książki, a które okazują się być najlepszymi spotami na przykład dla surferów, nurków, kto co woli, jeżeli należycie czy do jednej, czy do drugiej grupy, no to myślę, że znajdziecie coś dla siebie.
0: Ale się rozmarzyłam teraz, myślę o tych plażach, o słońcu, upale, po prostu piasku pod nogami. Życzę ci miłej audycji po 18. Myślę, że będzie na pewno dużo słońca, plaży.
1: Och, mam
0: i
1: nadzieję.
0: Wakacji. Dzięki, że byliście z czwórką. Dziękuję również za gościnę pokojowi na lato i mówię do usłyszenia. Julia Święch.

0: Autopromocja.
1: Przegapiliście koncert Łąki One podczas ostatniej edycji Snowfestu? Nic straconego! Już dziś w paśmie muzycznym usłyszycie retransmisję koncertu Łąki One.
2: Dobry wieczór, Szczyr! Nazywamy się Łąki One!
1: Będzie kolorowo, energetycznie i totalnie nieprzewidywalnie. 20. Pasmo muzyczne. Włączcie się w muzyczną podróż prosto ze Snowfestu. Na audycję zaprasza Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką sili maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Dziś pogoda raczej z tych trudniejszych i nieprzyjemnych. Przede wszystkim deszcz. Ten padał, pada i będzie padał do końca dnia niemal w całej Polsce. Oprócz tego burze, a nawet możliwy grad. Za nami te intensywne nocne burze. Kilka godzin temu podano, że straż pożarna interweniowała dziś blisko 6 tysięcy razy na terenie całego kraju. Sytuacja jest monitorowana, bo burze mogą jeszcze nadal występować. Szczególnie na północno-wschodniej części kraju i południowo-zachodniej. Padać deszcz z kolei będzie wszędzie, wyjątkiem stanowią krańce południowo-wschodnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też dziś za ciepło raczej nie jest. Przeważnie około 20 stopni Celsjusza. Najcieplej, bo 24 stopnie na południowym wschodzie, tam gdzie opadów dziś nie będzie, a najchłodniej, jak to często bywa, nad morzem i w górach, około 18 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Hop, hop, hop! Do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji.

0: na opakowaniu.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Po reklamie.

0: 7 minut po 18, sobota wieczór, a to oznacza, że w czwórce rozpoczynamy nasze podróżowanie.
1: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
0: No mamy już końcówkę sierpnia, wakacje, jestem ciekawa, na czym więc stoicie. Czy już urlop macie za sobą i wzdychacie do zdjęć

włoskiej pizzy, którą smakowaliście sobie kilka tygodni temu, a może do szlaków górskich, a może z kolei wszystko przed wami, zdecydowaliście się na urlop we wrześniu, ponieważ wtedy jest mniej tłumów, ale myślę, że niezależnie od tego, czy jesteście przed urlopem, czy po, to wszyscy zgodzimy się do tego, co do tego, że jeżeli w miejscu, do którego się wybieramy, jest plaża, jest słoneczko, jest woda, w której można się ochłodzić, to ta miejscówka zyskuje co najmniej 10 dodatkowych punktów. I dzisiaj właśnie o tych plażach, o wodzie będziemy rozmawiać, także niezależnie, czy to oznacza dla was relaks, czytanie książki i opalanie się, a może to oznacza z kolei sport, ruch, pływanie. Zapraszam wszystkich na najbliższe 2 godziny. Zaczynamy audycję City Break. Wakacje. Marta Zienkiewicz.

0: Dziś w Polsce jest pochmurnie, pada deszcz, więc ja mam wspaniałą radę dla nas wszystkich. Zamykamy oczy, no i słuchamy rozmowy o plażach, o słońcu, o tym piasku, co się denerwujemy, że on nam wpadł do butów, a tak naprawdę później tęsknimy tylko do tego uczucia. Ze mną w studiu czwórki jest już Anna Konecka, podróżniczka, autorka książek podróżniczych, między innymi Europa City Break i Beach Break, Słońce i Morze przez cały rok, oraz twórczyni internetowa Konecka Travel. Cześć.
1: Cześć, witam was wszystkich. Mam nadzieję, że troszeczkę ten deszczowy dzień rozgonię i wprowadzę troszeczkę słoneczka do was.
0: No przyda nam się trochę zmiany, jeśli chodzi o aurę za oknem. Ja też wcześniej wspomniałam o tym, że z jednej strony mam wrażenie, że kiedy słyszymy o wodzie, o plażach, to jest jedna grupa osób, które mówią, ach, wreszcie się poopalam, poprzewracam z boku na bok i poczytam książkę. Ale są też ci, którzy mówią, świetnie, kitesurfing, surfing, to wszystko przede mną, ja będę pływać, ja będę się męczyć i spędzać aktywnie cały dzień. Do której grupy ty należysz?
1: Ja myślę, że jestem troszeczkę tak pomiędzy, ale gdybym miała tak wybrać, to bardziej ta osoba, która jednak bierze te sporty, kitesurfing, troszeczkę aktywnie bardziej spędza ten wypoczynek, ale no nie powiem, poleżeć na słoneczku też bardzo lubię. Myślę, że taki kompromis, żeby troszeczkę opalania, troszeczkę sportów, to jest taki złoty środek na dobry odpoczynek.
0: No to słuchaj, ty wybrałaś jednak mimo wszystko drugą grupę, ja należę do pierwszej, także będziemy dzisiaj mieć ciekawą rozmowę. Idealna plaża, czyli jaka?
1: Ja myślę, że nie ma takiej definicji idealnej plaży, bo ta idealna plaża dla każdego znaczy coś innego. No tak jak tutaj mówiliśmy, dla jednych to będzie piasek, słońce, po prostu plażowanie i leżenie tym brzuchem do góry dosłownie. Dla innych to będą te sporty wodne. Jedni wolą plażę, gdzie jest po prostu duża infrastruktura, beach bary, parasole, leżaki. Inni wolą po prostu cichy zakątek, gdzie nie ma natłoku ludzi i po prostu mogą chwilę odpocząć. Więc no nie ma idealnej definicji takiej plaży i myślę, że każdy ma swoją. No dla mnie taka idealna plaża to jednak gdzieś tak jednak kawałek dalej od tego turystycznego centrum, gdzie odpoczniemy, złapiemy chwilę spokoju i lubię, jeżeli jest taki troszeczkę lokalny klimat, może jakiś jeden beach bar, ale bez tego natłoku ludzi.
0: To mam wrażenie, że to jest już jakiś wyższy stopień wtajemniczenia, jeśli chodzi o szukanie właśnie takich plaż, które no skoro nie są tak turystyczne, czyli nie wyskakują nam jako pierwsze w proponowanych w wyszukiwarce, jak szukać takich lokalnych, może trochę nieodkrytych, nieturystycznych plaż?
1: No to jest troszeczkę taka metoda prób i błędów, można powiedzieć, bo tutaj chyba głównie szukamy tego na Google Maps i no czasami są jakieś opinie, czasami nie, czasami warto po prostu

0: Po prostu zjechać z tej głównej drogi i zobaczyć taką tą ukrytą plażę, co ona skrywa. Bo jednak, no, te miejsca, które nam pierwsze wyskakują na Instagramie, to często możemy się troszeczkę nimi zawieść, bo jednak wygląda to troszeczkę inaczej niż w internecie. Warto właśnie samemu poszukać sobie na mapie, popatrzeć na zdjęcia i w ten sposób wybrać jakąś perełkę.
1: Masz właśnie jakieś takie sprawdzone sposoby, jeśli chodzi o te perełki? Bo rozumiem, że raczej media społecznościowe odkładamy na bok, no bo skoro wszyscy zobaczymy to samo, to wszyscy się tam zjadą.
0: Trochę tak, trochę nie. No czasami, no ja sama też nagrywam takie rolki o fajnych plażach, więc jak odkryję jakąś taką perełkę, to dzielę się nią z ludźmi, bo to po prostu aż szkoda trzymać dla siebie. Więc no nie musimy całkowicie pomijać tego źródła Instagram, TikTok, aczkolwiek no jednak trochę sobie podzielić, jeżeli jest dużo rolek z danego miejsca, to ono niekoniecznie będzie tak wyglądać jak w rzeczywistości. Fajne są na przykład blogi, no dużo osób tego nie docenia i nie szuka na blogach podróżniczych, a tam również możemy znaleźć naprawdę fajne miejsca, które są bardziej takie lokalne niż turystyczne.
1: Ja mam jeszcze jeden pomysł, jakbyśmy o taką ukrytą plażę zapytali w jakiejś lokalnej restauracji czy barze i ktoś tam nam coś na ucho szepnie, to ja myślę, że to może być naprawdę świetna perełka. Do rozmowy o plażach wracamy za chwilę, a tutaj przede mną leży książka Beach Break, Słońce i Morze przez cały rok, która może trafić do Was. Dzwońcie do studia 4 226452100.

0: Wracamy do naszej rozmowy o plażowaniu z Anną Konecką w mediach społecznościowych Konecka Travel. Ania jest również autorką książki Beach Break Słońce i może przez cały rok. Twój ostatni, największy plażowy zachwyt, odkrycie.
1: Oj, no tych zachwytów jest naprawdę sporo i trudno wybrać taki jeden jedyny, ale gdybym miała wybrać, no to myślę, że to jest plaża Balos na Krecie. I ona jest na tyle nietypowa, że to nie jest tak, że podjeżdżamy pod samą plażę i zostawiamy samochód i już ją widzimy. Tutaj zostawiamy samochód na parkingu i musimy się przejść tak 20-30 minut pieszo.
0: To nie mało. Z torbami, z tym kocem spakowanym i wszystkimi kremami z filtrem w torbie.
1: Nie mało. I to przez taki dość surowy górski krajobraz, ale po chwili wyłania nam się naprawdę przepiękna laguna. Różne odcienie turkusu i ta plaża wcale nie przypomina taką europejską plażę, wręcz bym ją porównała do Malediwów czy no takich bardziej egzotycznych plaż, więc naprawdę ta plaża robi dość duże wrażenie. No i dostaniemy się tylko tam właśnie pieszo lub łodzią z pobliskiej jakiejś właśnie tutaj wioski, miasteczka. I ta plaża nie jest przez to taka zatłoczona, nie ma tyle ludzi i klimat jest naprawdę niepowtarzalny.
0: A masz wrażenie, że niektóre plaże są po prostu przereklamowane?
1: Oj, no myślę, że tak. I w sumie tutaj tak od razu porównam. Ta sama wyspa, czyli Kreta, na drugim końcu jest plaża Wai. I ona słynie w ogóle z największego naturalnego takiego gaju palmowego w Europie. I ja byłam na tej plaży 10 lat temu z moimi rodzicami. I no naprawdę była przepiękna. Złocisty piasek, czysta woda, jeden jakiś beach bar, praktycznie zero leżaków. Ta plaża w ogóle, na niej był kręcony spod batonika Banty i miał przypominać Karaiby po prostu. I naprawdę myślę, że ten spod naprawdę dobrze oddał klimat Karaibów. I byliśmy na tej plaży w zeszłym roku
0: i przeżyłam
1: taki lekki szok, można powiedzieć, bo wyglądało to całkiem inaczej. Wtedy można było sobie spacerować między tymi palmami swobodnie. W tym momencie jest po prostu taki płotek ogradzający te palmy. One są już takie troszeczkę wyschnięte. Widać, że ludzie tam po nich po prostu wchodzili. No i jeden na drugim. Ta plaża po prostu stała się bardzo popularna, bardzo turystyczna. No przez co troszeczkę straciła ten klimat. Już jest po prostu leżak na leżaku i no wygląda to troszeczkę inaczej niż te 10 lat temu.
0: Ja mam wrażenie, że plaże europejskie, które nie przypominają europejskich, tylko na przykład południowo-środkowoamerykańskie czy też azjatyckie, to jest w ogóle odrębna kategoria. Nie wiem, czy kojarzysz plaże na Formenterze. Mhm. Mówi się, że to są takie Malediwy nasze europejskie, ale mam wrażenie, że ona też może być z jednej strony rozczarowująca.
1: Tak, bo często też no, w internecie mamy najczęściej filmiki takie, gdzie nie ma ludzi.
0: Właśnie jak się robi te filmiki?
1: Ale to jest na to patent. No, albo trzeba wstać dość wcześnie rano, albo no, to jest po prostu umiejętność też takiego kadrowania przy nagrywaniu, bo czasem da się wyłapać taki kadr, że ludzie są wokół, ale złapiemy taki kawałek miejsca, gdzie nie ma ludzi w tle i da się zrobić takie ujęcie, no, gdzie jednak wygląda jakby to była pusta plaża.
0: To trzeba wiedzieć na pewno, jak to zrobić. Były więc plażowe zachwyty, te plaże, które mogą być lekko przereklamowane, to teraz jestem ciekawa tych, które po prostu z jakiegoś powodu rozczarowują. Ale o tym za chwilę. Anna Konecka, Konecka Travel jest razem z nami w czwórce.
2: To jest nowość czwórki.

0: chwilę temu nowość na playliście czwórki. Walk, singiel Jamie Rosso, który zapowiada jego nową epkę Keep Stepping, która już 11 września tego roku się ukaże. My wracamy do rozmowy z Anną Konecką, podróżniczką, twórczynią internetową Konecka Travel. Rozmawiamy o plażach i zapowiedziałam taki negatywny rozdział tej całej historii, czyli największe rozczarowania plażowe, ale jestem ich ciekawa, no co tu będę oszukiwać. Ale zanim, powiedz mi, o czym wiedzą prawdziwi znawcy plaż? Takie osoby jak te, które napisały na ten temat książkę.
1: To ja myślę, że takim czynnikiem jest, że jedna plaża może wyglądać całkowicie inaczej o różnej porze dnia, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak pada słońce i odbija się od tej wody, i odcienie wody mogą być naprawdę różne, o różnej porze dnia. I niektórzy mogą być na tej samej plaży i powiedzieć, że to był zachwyt i najpiękniejsze miejsce w ich życiu, a inni będą w innej porze i powiedzą, no kurczę, wcale jakiegoś takiego szału nie ma. I potem się taka jednak dyskusja rozpowiada, bo byliśmy w tym samym miejscu, mi się podobało super, a tobie nie, więc no są różne czynniki, czy pora roku, pora dnia, gdzie te miejsca wyglądają całkowicie inaczej.
0: No i stąd mogą się brać właśnie te rozczarowujące historie, że ktoś nam jakąś miejscówkę poleci, mówi, słuchaj, tam jest taka piękna, turkusowa woda, słońce tak niesamowicie się w niej odbija, my jesteśmy tam tydzień później, jest pochmurno, jesteśmy o 18, a nie o 11, wygląda to zupełnie inaczej. No więc te rozczarowania, jak to wyglądało u ciebie?
1: Oj, no rozczarowań jest czasem też troszeczkę i głównie to jest na przykład śmieci na plaży i czasami tego nie możemy uniknąć, bo przypływ czasem no przynosi sporo śmieci i po prostu brudu. Takim jednym z największych rozczarowań była plaża na Bali w Kuta. To jest jedno z takich największych miasteczek i można powiedzieć kurortów.
0: I też miejsce bardzo instagramowe.
1: Tak, miejsce bardzo instagramowe. Jedno właśnie z najbardziej takich popularnych i turystycznych miejsc i ja byłam po prostu w szoku, bo tam leżały, to nie było parę śmieci, tam leżały po prostu góry śmieci i w sumie nikt sobie z tego nic nie robił i to było troszeczkę takie szokujące, ale żeby nie było, na Bali też widziałam najpiękniejsze

0: najpiękniejsze plaże w moim życiu, więc no to tutaj wszystko...
1: To które są te najpiękniejsze?
0: Oj, no ja myślę, że tutaj na wyspach Gili są, to są wyspy obok Bali, to są naprawdę przepiękne plaże z takim, no, piaskiem w kolorze białym praktycznie i no miejsc jest naprawdę dużo i jeżeli planowalibyście lecieć na Bali, to ja wam polecam troszeczkę ominąć te najbardziej turystyczne miejsca i wypożyczyć ten skuter i pojechać nawet na takie plaże, które nie są w przewodnikach. Wystarczy gdzieś stanąć z boku i odkryć coś nowego i można zobaczyć naprawdę spektakularne miejsca.
1: No to teraz ze słonecznego, ciepłego i pięknego Bali robimy okrążenie dookoła świata i zatrzymujemy się w Polsce, bo zwiedziłeś mnóstwo plaż i w Europie, i na całym świecie. Jak w takim razie wypadają te polskie plaże nad Bałtykiem?
0: Oj, powiem tak, to też zależy od miejsca, bo no te okolice, załóżmy Gdańska, koło brzegu, no to jest tłoczno i powiem szczerze tak, byłam w zeszłym roku nad polskim morzem i byłam w szoku, jak to wygląda, że jest tak bardzo dużo ludzi. I najbardziej szokujące to były ceny, tak szczerze mówiąc. I w tym okresie wakacyjnym to jest no wręcz dramat, bym powiedziała. I mnie naprawdę cały czas dziwi to, że ludzie tak często wybierają co roku te wakacje nad polskim morzem, gdzie tej cenie albo nawet taniej jesteśmy zorganizować sobie fajny wyjazd za granicę, gdzie, za granicą, gdzie mamy gwarancję tej fajnej pogody, słońca, no i nie ma tego parawaningu słynnego.
1: Dzisiaj rozmawiamy o plażach tych w Polsce, w Europie i na całym świecie. Anna Konecka jest razem z nami. Do rozmowy wracamy już za moment.

0: odpowiednich, żeby się nie naciąć i żeby przeżyć jakąś fajną przygodę?
1: No to takie najbardziej popularne, no to myślę, że jest właśnie ten snorkeling, kajaki. No teraz takie topowe to są te deski SUP, to już chyba można wszędzie zobaczyć, nie tylko za granicą, ale też nad polskimi jeziorami i na spokojniejszych jakichś rzekach. Co? No wszystkie różne rodzaje dmuchańców ciągnięte przez motorówki. Takim
0: troszeczkę... A są takie różne crazy UFO na przykład.
1: Tak,
0: Boże, jak ja widzę,
1: banan.
0: Jak ludzie na tym krzyczą, nigdy w życiu bym na to nie poszła.
1: No, to jest troszeczkę takie, no, adrenaliny.
0: A byłaś na takiej
1: jest.
0: Atrakcji?
1: Na takim bananie ciągniętym byłam, ale na takim jakby balonie w powietrzu ciągniętym nie byłam jeszcze. Zobaczymy, może z tego skorzystam, może nie, czas pokaże. No co, no takim innym można powiedzieć sortem aktywności, no to jest jakiś surfing, kitesurfing, bo to są sporty, których nie znajdziemy na tych samych plażach, co supy, jakieś kajaki, bo do tego są potrzebne odpowiednie warunki i pogodowe, i po prostu tutaj musi być fala, musi być wiatr, żeby tutaj coś mogło się podziać. Pytałaś mnie jeszcze o nietypowe, jakieś
0: tak.
1: takie. To nie wiem, czy słyszeliście o flyboardzie. To jest,
0: no, chyba
1: może widzieliście to gdzieś w internecie, myślę, że tak. To jest taka deska, która wygląda jak deska snowboardowa, tylko do niej jest przypięta rura, którą po prostu idzie woda pod ciśnieniem, przez co się unosimy w powietrzu. Wygląda to troszeczkę tak, jakbyśmy latali, więc coś naprawdę ekstremalnego. Ja jeszcze nie miałam okazji z czegoś takiego skorzystać i podobno można się wznieść nawet nad 15 metrów nad taflę wody, czyli naprawdę bardzo, bardzo wysoko, więc no coś takiego chyba jeszcze nietypowego, niespotykanego na każdej plaży, bym powiedziała.
0: A jestem ciekawa, czy możemy powiedzieć w ten sposób, że jeśli jesteście na plaży na południu Włoch, albo na przykład w Azji, albo w Stanach Zjednoczonych, to czy są takie właśnie atrakcje, które są przypisane dla konkretnego rejonu, regionu, czy właśnie jakiejś plaży, że ta atrakcja to tylko na południu Francji?
1: Oj, no to myślę, że tam dość jest sporo tych sportów kitesurfingowych, windsurfingowych, bo są po prostu dobre warunki wietrzne. No, no niestety nie okłamujmy się do tego, żeby troszeczkę się pobawić na falach. Potrzebny jest nam ten wiatr, żeby dmuchał czy to w ten żagiel, czy w ten no, spadochron, można powiedzieć, żeby można było troszeczkę popływać. Więc nie na każdej plaży spróbujemy każdego sportu. Więc to trzeba mieć też na uwadze, jak planujemy wakacje i chcielibyśmy spróbować właśnie tego surfingu czy windsurfingu, to warto wybierać miejsca, miejscowości, gdzie są plaże dostosowane do tego, żeby potem się nie okazało, że musimy 2 godziny dojechać, żeby po prostu spróbować jakiegoś sportu.
0: Z jednej strony plaże to jest właśnie sport, to jest odpoczywanie, ale ludzie, którzy podróżują głównie do takich miejsc, myślę, że mogliby się zgodzić z tym, że to jest pewnego rodzaju filozofia życia, spędzanie każdej wolnej chwili nad wodą. I o tym wątku porozmawiamy za chwilę z Anną Konecką, która jest razem z nami w czwórce.

0: No my od tej dzisiejszej polskiej pogody uciekamy na plażę z Anią Konecką, podróżniczką, autorką książek podróżniczych i twórczynią internetową Konecka Travel. No i to pytanie, które chciałam zadać ci na koniec. Czy taki beach break tytułowy z twojej książki to jest tylko sposób na wakacje, czy twoim zdaniem coś więcej, coś co możemy nazwać filozofią życia?
1: No myślę, że no dla jednych może być to tylko sposób na wakacje, ale dla wielu osób jest to po prostu filozofia życia i sam taki surferski vibe, style, takie te kolorowe, luźne ubrania, pianki, no to jest dla niektórych już taki naprawdę styl życia, gdzie jedziesz po prostu na wakacje tylko, żeby pływać na tej desce, żeby poczuć tą falę. No i to jest taki slow life, troszeczkę bym powiedziała. Rano jakaś kawka, potem deska, czy tam snurkowanie, obiad w lokalnej knajpce, później no czasem jakieś atrakcje, jeszcze miasteczko, ale potem znowu ta woda i dla wielu, wielu osób, no to jest już po prostu styl życia.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że też odwiedzając różnego rodzaju plaże i rozmawiając z ludźmi, którzy albo tam pracują, albo są instruktorami właśnie takich sportów, ja mam wrażenie, że każdy jest jakiś niesamowicie zrelaksowany i w ogóle tam zupełnie inaczej płynie czas. A powiedz, co właśnie tobie daje bycie nad wodą, nad morzem, nad oceanem, na plaży i też w zależności, czy jest to polskie morze, czy na przykład ocean i plaża gdzieś daleko w Azji.
1: Oj, ja w ogóle bardzo lubię widok wody, ten szum fal, no to jest coś, co naprawdę mnie uspokaja. Samo to przejście gołą stopą po piasku, no to są takie odczucia, no których nie da się też troszeczkę podmienić, bym powiedziała. I to naprawdę uspokaja. To jest taki moment, gdzie odkładasz ten telefon, słuchasz te fale, usiądziesz na chwilę na tym piasku i można poczuć taki totalny reset i spokój, a myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne w tym zabieganym życiu, które no, większość osób z nas prowadzi w tym momencie.
0: A czy jeżeli ty wybierasz się do jakiegoś nowego miejsca, to czy to, że znajduje się tam plaża, woda, to jest jakiś taki wskaźnik, który sprawia, że tym bardziej chcesz tam się znaleźć? Czy to jest jakiś taki miły dodatek, czy czasem jest, czasem nie ma, to nie ma większej różnicy?
1: Oj tak, ja to lubię właśnie tak... Troszeczkę właśnie tego piasku, troszeczkę zwiedzania i właśnie w tej książce Beach Break wybrałam takie miejsca, które łączą to wszystko, gdzie są piękne plaże, gdzie jest pyszne jedzenie, gdzie są fajne atrakcje wodne i nie tylko, no ale oprócz tego są jakieś fajne miejsca, które możemy zwiedzić, zobaczyć, no bo jednak to beach break, to plażowanie to nie jest tylko siedzenie po prostu na tej plaży, warto zrobić coś innego. No i ja jestem tą osobą, która bardziej lubi to ciepło, to słońce. Tak samo w pierwszej książce City Break, to tam raczej wybierałam miejscówki, które są na południu Europy, czyli raczej te bardziej cieplejsze klimaty, no bo one były po prostu bliżej mojemu sercu.
0: Myślę, że taką podpowiedzią, z którą możemy zostawić słuchaczy na koniec, jest to, o czym powiedziałaś na samym początku, czyli czasami warto poszukać samemu tych plaż, chociażby szukając ich na mapach w wyszukiwarce i nie patrzeć na te pierwsze dwie czy trzy najpopularniejsze propozycje, tylko na tą piątą czy szóstą z kolei. Jeśli trzeba tam dojść pół godziny, czas

0: czasami warto, bo ile osób na to się nie zdecyduje właśnie z tego powodu, że może jest to jakaś długa wyprawa, no i będziemy mieli tą plażę niemal tylko dla siebie. Dziś o tych wszystkich najpiękniejszych, ale też i o najbardziej rozczarowujących plażach rozmawiałyśmy z Anną Konecką, podróżniczką Konecka Travel. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Dziękuję również i życzę Wam dużo słońca.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia w całej Polsce pochmurnie i raczej deszczowo, choć opady będą przelotne, miejscami pojawią się burze, a nawet gdzieniegdzie grad. Deszczu nie będzie tylko na krańcach południowo-wschodnich. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest w tym momencie w Kole, 14,4 stopnia na plusie, a najcieplej w Nowym Sączu i tam jest naprawdę nieźle, bo 23,2 stopnia. Na plusie.
1: Autopromocja.
2: Przegapiliście koncert Łąki One podczas ostatniej edycji Snowfestu? Nic straconego! Już dziś w paśmie muzycznym usłyszycie retransmisję koncertu Łąki One.
3: Dobry wieczór, Szczyr! Nazywamy się Łąki One!
2: Będzie kolorowo, energetycznie i totalnie nieprzewidywalnie. 20. Pasmo muzyczne. Włączcie się w muzyczną podróż prosto ze Snowfestu. Na audycję zaprasza Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie

0: szybkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką syli maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Jestem przekonana, że nie ma drugiego takiego uczucia, kiedy po kilku godzin stania w jednym miejscu z wyciągniętym kciukiem przy drodze, nagle wreszcie zatrzymuje się samochód. I nigdy nie wiadomo, jak skończy się ten dzień, gdzie się będzie spało, czy się rozbije namiot w jakimś niesamowitym miejscu, czy może będzie się do późnej godziny łapało tego stopa, myśląc, żeby to wreszcie się skończyło. Takie są emocje właśnie podczas podróżowania autostopem, a ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda dziś, w 2026 roku. Czy w czasach aplikacji do współdzielenia przejazdów i tanich lotów jest jeszcze miejsce na ten przysłowiowy kciuk wyciągnięty przy drodze? Za chwilę będę rozmawiała z autostopowiczami i też mi się coś wydaje, że uda nam się jedną osobę spotkać akurat na trasie. Zapraszam, jesteśmy razem do 20:00. Marta Zinkiewicz.

0: Do godziny 20 sprawdzamy, jak to jest podróżować autostopem w 2026 roku i udało nam się złapać jedną autostopowiczkę w trasie. Zuzanna Mierzwa, która jest autostopowiczką w mediach społecznościowych Zuzia Mierzwa, jest z nami na łączach. Cześć.
1: Hej, hej.
0: Zuzia, ja już wiem, gdzie ty jesteś, ale pochwal się.
1: No, aktualnie na Islandii.
0: No i podróżujesz tam autostopem.
1: Tak, dokładnie. Powiedz,
0: jak to wygląda.
1: Islandia generalnie wydaje mi się, że jest całkiem idealna do stopowania, bo tutaj jest po prostu jedna droga naokoło wyspy. I jest też bardzo dużo Polaków. Nie ukrywam, że 80% aut, które się zatrzymują, to są Polacy.
0: Ale wy wcześniej jakoś macie taką, nie wiem, nic porozumienia, czy widać, że są to polskie samochody, czy po prostu nagle wsiadasz i okazuje się, że o, to znów Polacy.
1: Pytają się, zaczynamy po angielsku rozmawiać, pytają się, skąd jestem, mówię, że z Polski, no i automatycznie zmieniamy język.
0: Czyli Polacy, jeśli chodzi o autostop na Islandii, dają radę. Dużo aut się zatrzymuje, to jest dzisiaj proste?
1: Tak, jak oczywiście zależy na pewno od państwa, ale jeśli chodzi o Islandię, to no tak naprawdę wydaje mi się, że najdłużej czekałam może z 5 minut.
0: No to naprawdę niezły wynik. A powiedz, jak w takim razie wygląda kwestia noclegów? No bo chyba nie jest to jedno z tych państw, gdzie jeśli nie zdążysz dojechać na czas do jakiejś miejscowości, to sobie po prostu rozbijesz namiot na stacji benzynowej czy przy drodze.
1: No tak, tak. Ja używam ogólnie couchsurfingu. To jest taka aplikacja właśnie dla podróżników, żeby szukać sobie noclegów w zamian za wymianę kulturową. Więc przez tą aplikację udaje mi się znajdować różne noclegi na trasie, w mniejszych miasteczkach, no i w sumie głównie na tym opieram moje podróże.
0: Czyli rozumiem, że też musisz na taki nocleg decydować się raczej spontanicznie, w zasadzie pewnie kilka godzin przed nocą, kiedy już wiesz, do jakiej miejscowości uda ci się dojechać, wtedy odpalasz właśnie couchsurfing.
1: Tak, tak, tak. To jest tego samego dnia piszę dopiero do ludzi, co będę nocować, więc z minimalnym wyprzedzeniem.
0: A ile dni na Islandii jeszcze przed tobą?
1: No kupiłam bilet w jedną stronę, okay. Także nie mam pojęcia.
0: A miałaś już jakieś przygody, którymi chciałabyś się podzielić?
1: Wczoraj nawet zatrzymało się dwóch takich przesympatycznych facetów i ja już chciałam dojeżdżać do pewnego miasteczka, bardzo mało mi brakowało, a oni mi powiedzieli, bo oni też byli turystami, powiedzieli mi, że jadą zobaczyć wodospady. No to ja sobie pomyślałam, kurczę, no ale nie wiem, no bo już tam chciałam dojeżdżać, ale mówię, no dobra, no później będę żałować. Więc pojechaliśmy razem zobaczyć wodospady i jeszcze po drodze zobaczyliśmy dziewczynę łapiącą stopa, więc finalnie w takiej ekipie właśnie tych dwóch chłopów, ja i jeszcze Czeszka, też autostopowiczka, pojechaliśmy sobie na wycieczkę nad wodospady.
0: No i to jest chyba właśnie najpiękniejsze w autostopie, że nigdy nie wiesz, co dosłownie spotka cię za godzinę czy dwie, jak się skończy ten dzień. A powiedz jeszcze jednym zdaniem na koniec, co ciebie przekonuje do tego, że warto łapać tego stopa i warto podróżować w ten sposób?
1: Myślę, że to jest najlepszy sposób na

0: poznanie miejsc, tak od środka i ludzi zdecydowanie, bo no, wiele miejsc trafiłam tylko dzięki tym właśnie lokalsom i dzięki autostopowi tak naprawdę.
1: No to myślę, że możemy trzymać kciuki za twoją dalszą podróż, żeby dużo aut się zatrzymywało i żeby spotykały cię niesamowite przygody. Zuzia Mierzwa, autostopowiczka złapana podczas trasy na Islandii. Bardzo ci za tę rozmowę dziękuję.
0: Dzięki.

0: wakacje.
1: 25 minut po godzinie 19. My dziś do 20 podróżujemy autostopem. Tym razem na łączach jest z nami autostopowicz Kamil Piasecki ze Stowarzyszenia Autostopowiczów Polskich. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Kamil, twoja ostatnia autostopowa podróż?
2: Ostatnio pewnie jakieś 2 miesiące temu w Turcji z żoną moją. Jakoś podróżowaliśmy sobie i zwiedzaliśmy.
1: I jak to wspominasz? Jak się podróżuje po Turcji?
2: Generalnie uważam, że Turcja jest krajem, w którym chyba autostop jest najprostszy, najłatwiej tam złapać tego stopa. Ludzie sami się zatrzymują, są bardzo chętni, bardzo otwarci, więc myślę, że to jest taka opcja numer jeden, jeżeli ktoś chce naprawdę łatwo jeździć autostopem i tam jest najlepiej. Naprawdę kiedyś też już tam któryś raz byliśmy w Turcji, ale za którymś razem po prostu usiadłem sobie na schodku gdzieś przed sklepem, żeby sprawdzić mapę na telefonie. Nie siedziałem tam minuty, już ludzie wychodzili, pytali się, czy coś mi pomóc, czy coś trzeba i tak dalej, więc naprawdę Turcja jest super krajem do stopowania, jeżeli o to chodzi.
1: Czyli co, to może być też takie miejsce, jeśli na przykład ktoś nigdy nie jeździł autostopem, chciałby spróbować, to może właśnie zacząć od Turcji?
2: Tak, tak. Myślę, że Turcja jest jak najbardziej fajna, chociaż wiadomo, no, że pewnie ze względów językowych łatwiej będzie komuś zacząć w Polsce, ale no, jeżeli chodzi o poziom trudności, no to Turcja myślę, że jest najprostsza.
1: A zróbmy sobie taką skrótową listę kilku pozycji. Te miejsca, te państwa, w których podróżuje się łatwo i przyjemnie, te, które są trochę trudniejsze. I pytanie dodatkowe, jak na tle tych wszystkich miejsc wypada właśnie Polska?
2: No więc tak, wszystko co na wschód od nas, gdzie taki typowy Polak staje się bardziej egzotyczny dla tych ludzi, jest dużo prostsze, ponieważ ci ludzie są nas ciekawi, chcą nas poznać, chcą się dowiedzieć w ogóle, co ten gość robi przy drodze, czemu on stoi, macha tą ręką, czy tam jakąś tabliczką z kartonikiem. Więc no, na przykład Azja Południowo-Wschodnia też jest super prosta. Zdarzyło mi się w Tajlandii 6 osób podróżować autostopem i naprawdę nie było to żadnym problemem.
1: A brzmi jak wyczyn.
2: Znaczy, no nie wiem, może czy to jest wyczyn, po prostu trzeba chcieć jechać tam i spróbować. Nic wielkiego uważam, że to nie jest, ale no za to na pewno fajna przygoda i przez to ja uwielbiam. A jeżeli chodzi o takie gorsze destynacje, no to prawdopodobnie u wszystkich się to powtarza. Jakieś takie południe Europy typu Włochy czy Hiszpania, tam jest naprawdę ciężko. I podejrzewam, że to wynika z trochę mniejszego zaufania do ludzi.

0: ludzi. Aczkolwiek to też nie jest taka reguła, że zawsze tam jest źle i w ogóle będzie ciężko. Natomiast no, rozmawiając z wieloma ludźmi, którzy tam już gdzieś podróżowali autostopem, no to tam zawsze ludzie mają problemy.
1: Mhm. I w takim razie jak podróżuje się w Polsce? No chociaż tego obiektywnie chyba ocenić nie możemy. A może jednak masz takie informacje też od osób z innych krajów?
0: Myślę, że Polska jest takim raczej łatwiejszym. Gdzieś tam powiedzmy z przodu stawki nie jest super najłatwiej, ale jest na pewno łatwiej. Też wpływ na ten podróż autostopem ma rozwój sieci drogowej w Polsce, ponieważ kiedyś tak naprawdę stawało się przy każdej pierwszej lepszej drodze, można było łapać tego stopa i nie było z tym żadnych problemów. Teraz, kiedy mamy dużo dróg ekspresowych, autostrad, już jest z tym ciężej, no bo wiadomo, przy takiej drodze przede wszystkim nie możemy sobie tam wejść, nie możemy ustać, nie możemy łapać tego stopa, a jeżeli nawet już ktoś by spróbował, no to jest to dosyć niebezpieczne i dla nas, i dla kierowcy, który się potencjalnie zatrzyma. Więc musimy albo przed wjazdem, albo na jakimś parkingu i to po prostu tak trochę technicznie już sprawia trudności, ale jeżeli chodzi nam o jakąś szybkość tego przemieszczania się, no to jest to łatwiejsze, no bo wiadomo, jak ta droga jest lepsza, lepszej jakości, no to możemy większy dystans przejechać, powiedzmy, podczas jednego dnia, więc to też zależy, czy nam zależy na tym, żeby przejechać dużo, czy żeby przejechać fajnie, żeby mieć wiele przygód, poznać fajnych ludzi, no to wiele po prostu się zmienia.
1: Ja jestem też bardzo ciekawa, jak autostop zmienił się na przestrzeni ostatnich lat, jak to wygląda dziś, czy jest łatwiej, trudniej, może po prostu inaczej, a może właśnie tutaj nie zmienia się nic i o tym wszystkim będziemy rozmawiać za chwilę. Kamil Piasecki, autostopowicz, jest z nami na łączach.

0: Kamilem Piaseckim rozmawiamy o autostopie, jak to wygląda w roku 2026, ale Kamil, na początku chciałabym zapytać Cię o to plus minus, domyślam się, że może być trudno odpowiedzieć dokładnie, ale ile takich podróży masz już za sobą?
1: Ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o takie wyjazdy, powiedzmy start i powrót, no

0: myślę, że kilkadziesiąt.
1: A pamiętasz...
0: No, troszeczkę takiego dorobku mam, że tak powiem.
1: A pamiętasz, kiedy był ten pierwszy wyjazd?
0: Myślę, że gdzieś na początku studiów, 2013-2012 rok. I wtedy akurat były na mojej uczelni organizowane zawody autostopowe. I tak stwierdziłem, że chcę tego spróbować. Nigdy wcześniej nie miałem okazji. Przyjechałem się raz, zobaczyłem, że jest to fajne. Dużo przygód przeżyłem, fajnych ludzi poznałem. I tak się zaczęło i zacząłem jeździć już normalnie, bez żadnych zawodów. I tak do dzisiaj mi zostało.
1: No i mamy piękną, kilkunastoletnią perspektywę. Jak właśnie oceniasz to, jak łapie się stopa z perspektywy czasu? Jak to wygląda dziś? Ile się zmieniło? Co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, co jest po prostu inne?
0: No tak, chyba to, co wspominałem, że rozbudowa dróg ekspresowych w naszym kraju, no to mocno to zmieniło, że już nie łapiemy w każdym możliwym miejscu, tylko już trzeba to przemyśleć, trzeba czasami dojechać jakimś autobusem na wylotówkę, nie można sobie ustać gdziekolwiek, więc to na pewno się zmieniło. Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Możliwe, że delikatnie gorzej, że ludzie mają mniejsze zaufanie do takiej osoby, która stoi przy ulicy, ale też nie uważam, że to jest jakaś diametralna zmiana, ewentualnie delikatnie to się zmieniło. Wiadomo, że też stojąc przy tej ulicy, próbując zatrzymać kogoś na stopa, trzeba wzbudzać zaufanie, trzeba być ubranym jakoś tak sensownie, a nie jak, nie wiem, powiedzmy, no osoba taka... niezbyt schludnie, no to też dużo gorzej o nas świadczy i dużo ciężej jest złapać takiego stopa, więc też kwestia przygotowania uważam, że zmienia tą perspektywę.
1: Ale mówisz, że raczej nie możemy mówić o takim zjawisku, że jest trudniej dzisiaj łapać tego stopa, że się mniej osób zatrzymuje, tego raczej nie ma.
0: Raczej nie. Po prostu no, musimy sami sobą też coś prezentować, ale uważam, że nie jest to jakieś trudne, nic się tam diametralnie nie zmieniło.
1: Reprezentujesz też Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich, więc jak się domyślam, dużo autostopowiczów znasz, widujesz niemalże na co dzień. Kim jest dziś typowy autostopowicz? Czy to są te osoby, które zaczęły tak jak ty na studiach kilkanaście lat temu, a może właśnie dzisiaj studenci pierwszego roku tak samo jak te kilkanaście lat temu zakochują się w autostopie i próbują tego w każdym roku? Kolejne nowe osoby, jest ich dużo, niezmiennie od lat.
0: Tak, jest to po prostu bardzo zróżnicowana grupa, bo ludzie w moim wieku, którzy kiedyś właśnie, tak jak ja, zaczynali na studiach, dzisiaj już troszeczkę mniej czasu mają ze względu na to, że pozakładali rodziny, czy muszą pracować na etacie, więc ten autostop jest fajną przygodą, ale jest mocno nieprzewidywalny zarówno na plus, jak i na minus, więc jeżeli muszę na przykład jutro czy pojutrze gdzieś pracować, to wiadomo, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ugrzęznąć gdzieś tam pośrodku niczego i rozstawić sobie namiot, ponieważ no, z pracą to ciężko pogodzić, chociaż są też tacy ludzie, którzy to robią oczywiście. Więc tutaj jest trochę ciężej. Częściej jako autostopowicze, tacy też już mający pracę, używamy innych środków lokomocji, właśnie lecimy samolotem i gdzieś po prostu na miejscu sobie jeździmy tym stopem. Po prostu mieszamy różne środki, a nie tylko jedynie autostopem jeździmy.
1: I dziś o tym autostopie rozmawiamy z Kamilem Piaseckim, a do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: A z nami na łączach niezmiennie Kamil Piasecki, autostopowicz. I właśnie o tym dziś rozmawiamy. Jak to jest stać z wyciągniętym kciukiem w górę przy drodze dziś w 2026? Czy jest trudniej, czy jest łatwiej? I okazuje się, że chyba w zasadzie po staremu wiele zmian nie ma. Czy są jakieś inicjatywy, Kamil? Bo tak jak ty wspomniałeś, że zacząłeś na pierwszym roku studiów, wziąłeś udział w organizowanym wyścigu autostopowym. Czy dziś są też takie inicjatywy, które może trochę pomogą pomóc zdecydować się tym niezdecydowanym? Też wydaje mi się, że trochę może łatwiej jest być częścią jakiejś większej całości, czyli brać udział w takim wyścigu, aniżeli na przykład samemu się zdecydować.
1: Tak, jest wiele takich inicjatyw. Myślę, że takie najpopularniejsze wśród ludzi, którzy właśnie nie są autostopowiczami, to gdzieś ktoś, jeżeli ma pojęcie, to jest właśnie wyścig autostopowy. Z największych miast Polski, praktycznie w każdym z nich jakaś uczelnia organizuje wyścigi autostopowe do jakiegoś miejsca. Na miejscu jest kemping, ludzie mogą tam dojechać. Tak naprawdę nie chodzi o ten wyścig, kto tam pierwszy dojedzie, tylko żeby po drodze się gdzieś spotkać, poznać nowych ludzi, na miejscu też spędzić trochę czasu. I to jest taka świetna opcja, aczkolwiek no, to jest zazwyczaj raz do roku, zazwyczaj na majówkę. Ale oprócz tego my jako Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich organizujemy różne imprezy integracyjne, które właśnie pozwalają też spotkać się nam, wymienić doświadczenia, porozmawiać o tym wszystkim. No i tak po prostu spędzić ze sobą czas. I jeszcze mamy do tego jeden fajny projekt, teraz czwarta edycja jest jego, nazywa się Autostop House. Polega on na tym, że co roku w jakimś jednym wybranym przez nas państwie wynajmujemy mieszkanie, dom i zapraszamy tam do niego podróżników z całego świata. Tak naprawdę nie jesteśmy ograniczeni, że trzeba do nas przyjechać autostopem. Jeżeli ktoś przyjedzie motorem na rowerze, to też jak najbardziej jesteśmy otwarci. Chodzi, żebyśmy poznali też nowych ludzi, zintegrowali ich, otworzyli nowe kontakty i przede wszystkim działamy bezpłatnie dla ludzi z zewnątrz. Można do nas przyjechać, właśnie wziąć prysznic, zrobić pranie, co jest takie niby błahe, ale w podróży też mocno to się przydaje, jeżeli nie mamy takich możliwości zawsze zrobienia. Więc jeżeli ktoś też ma ochotę, to do końca sierpnia działamy jeszcze w Albanii. Możecie z nas znaleźć na Facebooku czy na Instagramie Autostop House.
0: Myślę sobie o tym, że dziś, kiedy mamy mnóstwo ofert dotyczących tanich wakacji, lotów, mamy różnego rodzaju aplikacje, które pozwalają nam znaleźć tani nocleg, czy wręcz za darmo współdzielone przejazdy, coraz więcej młodych osób też mówi o tym, że właśnie chce odłożyć telefony i te wszystkie technologiczne opcje na bok i zrobić coś spontanicznego, coś analogowego. I myślę, że chyba autostop trochę taką rzeczą właśnie jest, gdzie nie polegamy na tej technologii, nie wiemy, co się wydarzy. Jest to pełna przygoda, spontan. I jestem ciekawa, jak ty to widzisz i co sprawia, że po tych kilkunastu latach nadal jeździsz autostopem?
1: Znaczy, technologia troszeczkę pomaga, ale wiadomo, jeżeli chcemy ją odłożyć, jak najbardziej da radę. Chociaż tu pewnie dzisiaj praktycznie całe społeczeństwo korzysta z map w telefonie i to jest pomocne, bo wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy wysiąść, czy coś takiego, ponieważ chyba jedna z moich pierwszych takich zagranicznych podróży autostopowych, wziąłem stary atlas mojego taty, dojechaliśmy z kolegą do Chorwacji i na miejscu spotkaliśmy innego autostopowicza, który jak nam pokazał swój atlas, okazało się, że ma 500 kilometrów autostrad w Chorwacji zaznaczonych, a my nie mieliśmy pojęcia, że takie istnieją, więc jednak ta technologia też tam pomaga w takich rzeczach.
0: A jak to właśnie jest u ciebie, jeżeli chodzi o to, dlaczego ty nadal jeździsz autostopem, takim zdaniem podsumowania, co ci to daje?
1: Przede wszystkim frajdę, bardzo dużo.

0: To ciekawy z przygód, poznaje nowych ludzi. Często się okazuje, że ktoś, kto jest z danego kraju, z danej okolicy, potrafi nam powiedzieć więcej niż jakieś przewodniki, czy zawiezie nas w miejsce, gdzie w ogóle nie mieliśmy o nim pojęcia, bo właśnie w internecie nigdzie o nim nic takiego nie było. Na przykład kiedyś miałem taką przygodę, że będąc w Bośni, jechałem z moją wczesną dziewczyną do Sarajewa. I pan, który nas wiózł, powiedział, a po co wy tam jedziecie? No mówimy, że chcemy pozwiedzać. Mówi, chodźcie ze mną do Mostaru, tam jest dużo fajniej, tam jest pięknie. No i generalnie zgodziliśmy się, pojechaliśmy i naprawdę była to super przygoda. I właśnie to jest chyba najpiękniejsze, że nasze plany mogą się w ciągu kilku minut czy sekund zmienić. I przeżywamy coś innego, coś nieplanowanego i chyba ta spontaniczność najbardziej mnie do tego przyciąga.
1: I myślę, że warto spróbować, nawet jeżeli na koniec takiej wycieczki uznamy, że to nie dla nas, choć trudno mi w to uwierzyć, to i tak zawsze warto złapać te kilka historii do opowiadania, bo właśnie chyba takich powstaje najwięcej podczas takich podróży. Kamil Piasecki, autostopowicz ze Stowarzyszenia Autostopowiczów Polskich, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci za tę rozmowę dziękuję.
0: Dziękuję również. Do zobaczenia.

0: Czy Damian Sikorski, który jest już ze mną w studiu czwórki, podróżował kiedyś autostopem?
1: Nigdy.
0: O, widzisz.
1: No, nigdy tak się nie stało. A mam znajomych, którzy podróżują i są zachwyceni i uwielbiają to. Mam koleżankę, z którą pracowałem kiedyś w innym radiu, która bardzo dużo podróżowała autostopem i niemalże cały świat zjechała. Ciekawy profil też na Instagramie prowadzi. A zapomniałem nazwę.
0: Taki ciekawy.
1: Ale tak, no i myślę, że to jest fajna zajawka.
0: Wszystko przed tobą, słuchaj.
1: Ja dużo zawsze podróżowałem jako muzyk, więc...
0: Ciężko no, by było z tym całym sprzętem, co?
1: No raczej tak.
0: Kto by cię zabrał, tylko musiałbyś jakieś tiry łapać na tego kciuka w górę.
1: A propos podróżowania, to ja jestem właśnie dziś pierwszy dzień w pracy po 3-tygodniowym urlopie.
0: No to co po godzinie 20? Tak trochę jeszcze z takim urlopem w głowie?
1: O wakacjach będę opowiadać.
0: No to właśnie zdradź nam.
1: Nie, będzie bardzo muzycznie. Trochę stęskniłem się za polskimi artystami, więc pierwsza godzina będzie poświęcona na pewno naszym

0: polskim artystom. Coś tam wleci z zagranicznych katalogów, ale niewiele. W drugiej godzinie monografia zespołu Jungle, zespół, który po pierwsze uwielbiam, kocham i jest fantastyczny, ale po drugie ukazała się ich piąta płyta długo grająca. No już niebawem, bo w listopadzie przyjadą do Polski zagrać koncert, więc druga godzina poświęcona tej fantastycznej formacji, a w trzeciej godzinie retransmisja koncertu zespołu Wonky One. Więc będzie koncertowo. Jeśli ktoś dziś nie poszedł na duży festiwal, jak chociażby Męskie Granie, które odbywa się w Warszawie, nic straconego.
1: Nic
0: w czwórce
1: straconego.
0: Będzie koncertowo. Tak.
1: Dla każdego coś się znajdzie. Może jeszcze będzie można wyobrazić sobie, że jest się na takim urlopie. Jeszcze jedną nogą przy takiej muzyce.
0: No to już... ja jedną nogą na pewno nie jestem. ale już ląduję. Już jestem z wami i będę tutaj karmił was różnymi dźwiękami.
1: Zostawiam czwórkę w dobrych rękach. Ja wam bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach 20, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Cały czas niespokojna. Na przeważającym obszarze zachmurzenie jest umiarkowane, a nawet duże. Pojawiają się przelotne opady deszczu, a także lokalnie burze. Najbardziej dynamicznie jest na północy i na północnym wschodzie. Tam opadom może towarzyszyć silniejszy, porywisty wiatr. Nad Bałtykiem warunki będą trudniejsze. Możliwe są przelotne opady, a także burze. Wiatr z kierunków zachodnich nawet do 80 km na godzinę. A w głębi kraju wiatr z upływem wieczoru będzie stopniowo spadał, choć podczas burz nadal może być porywisty. Temperatury w tej chwili od 15 do 20 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja.
4: Tak jak

0: Idealny kawałek na letni jeszcze wieczór wakacyjny Last Summer od formacji Elephant Puff. 5 minut po godzinie 20.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam i startujemy, jak już wcześniej mówiłem, gdy przekazywaliśmy sobie antenę. Wracam po 3-tygodniowym urlopie z dużą energią. No na pewno jeszcze jedną nogą tak trochę wakacyjnie, tak już drugą nogą w pracy. No ale zdążyłem trochę przeselekcjonować muzykę, choć setki maili mam jeszcze nieodczytanych, a tam na pewno dużo dobrego siedzi od polskich i zagranicznych artystów, będę nadrabiał. No to będzie trudny czas, ale tym bardziej, że na bieżące cały czas przychodzą nowości, więc pewnie trochę godzin również nocnych będzie zarwanych. A co w dzisiejszym paśmie muzycznym, to może zacznę od końca, bo po godzinie 22 zapraszam Was na retransmisję koncertu zespołu Wonky One z festiwalu Snowfest, który odbył się oczywiście pod patronatem Radiowej Czwórki, więc będzie koncertowo. W drugiej godzinie monografia zespołu Jungle. A w związku z czym? Po pierwsze, no uwielbiam ich, kocham i mega szanuję. Ukazał się też ich piąty album długo grający, a niebawem, bo 10 listopada przyjadą do łódzkiej Atlas Areny, by zaprezentować nie tylko nowy krążek, ale na pewno coś usłyszymy z poprzednich albumów również. A w tej godzinie stęskniłem się za polskimi artystami przede wszystkim, więc dużo polskiej muzyki, no coś tam sięgnę również po zagranicznych artystów, chyba że tak zapcham polskimi piosenkami, że nikt z zagranicy nie wskoczy. No trudno. Tymczasem Zieliński, co z tego?

Świeżutka premiera wczoraj, a poza tobą nic i Liwka w czwórce na 13 minut po godzinie 20. No czekaliśmy na jej, można powiedzieć, powrót, bo 2 lata minęły od jej debiutanckiego albumu. No i w końcu doczekaliśmy się, przecież miała też piękny czas koncertowo z Taco Hemingwayem, również u boku PZ-a. No dziewczyna dużo dobrego wniosła.

przyniosła na polski rynek muzyczny i nie zarówno PZ i Tako no, są szczęśliwcami, że mogli z nią również nagrywać. Nie tylko ona z nimi, ale oni również z nią, bo to przezdolna dziewczyna. No i zapowiada drugi album, za produkcję tego kawałka odpowiada Maurycy Żutański. Co do fajnych i ciekawych producentów, to teraz jeśli chodzi o kawałek, który za moment usłyszycie, za produkcję odpowiada Patryk Depan, a na wokalu kompozytorką i współkompozytorką i autorką tekstu jest moja kumpela Penelof, która zapowiada, mam nadzieję, że kolejny album, może i epkę, zapowiada na pewno swój powrót po przerwie, powrót ze swoimi solowymi piosenkami, z czego bardzo się cieszę, bo to turbo zdolna dziewczyna i w zasadzie takich głosów jest mało, a na pewno tak wrażliwych i emocjonalnych jak Penelof. Ten singiel, który usłyszycie, a może już znacie, zatytułowany Porwij Mnie, to troszeczkę inny klimat niż to, co usłyszycie za jakiś czas. Ha, ja jestem w gronie szczęśliwców, bo już wiem, jakie piosenki Penelof nagrała i co tam się znajdzie na jej epce, czy też albumie długogrającym, ale dużo dobrego. Porwij Mnie na pewno jest fajnym, wakacyjnym utworem. Teraz w czwórce. Posłuchajcie Penelof.

No bardzo ciekawe spotkanie. Trzy różne perspektywy, trzech z pozoru różnych, a jednak zaskakująco podobnych bohaterów i jedna wspólna impreza. Czuję się sexy af. To spotkanie Franklina i formacji BSK, w którym klasyczny indie rock płynie trochę z rapem, tworzy dynamiczną, taką nieoczywistą opowieść o jednym wyjątkowym dniu. 22 minuty po godzinie 20 tu czwórka Polskie Radio, pasmo muzyczne, które trwa do godziny 23. Ha. No, nie mają sobie 3 godzinki stuknąć po 3-tygodniowym urlopie z muzyką. To jest naprawdę frajda. No to wracam do kolejnych nowości. Jedna z moich ulubionych na pewno polskich wokalistek rockowych, takiego głosu to... naprawdę dzisiaj szukać. Jagoda Kret przedstawia nowy singiel zatytułowany Przez Dwa.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

dla ciebie i Szczyl w radiowej czwórce na 30 minut po godzinie 20. I to jest ten artysta, na którego ja na płytę czekam naprawdę, bo ja akurat z rapem, hip-hopem to nie mam tak, że piszczę i przebieram nóżkami w miejscu, czekając na płyty jakichś artystów. Jest naprawdę niewielu, na których bardzo czekam, a pozostali to tak przy okazji, ale na Szczyla naprawdę czekam. Debiut miał fantastyczny 4 lata temu. Pamiętam zresztą też nasz wywiad w radiowej czwórce, który praktycznie się nie udał. Było podejście numer 2 i później podejście numer 3, które w końcu się udało. Niezwykle inteligentny, mądry, ciekawy człowiek, co słychać zresztą w tekstach, a później najbardziej zapamiętałem jego koncert, gdy zagrał na jednym z festiwali ze składem jazzowym i piosenki jego z jazzowymi aranżacjami. To był istny sztos. No i tutaj zresztą w tym kawałku dla ciebie słyszeliśmy trąbkę. No myślę, że to będzie dobrze wyprodukowany materiał i po 4 latach, no właśnie, nie wiemy czego się spodziewać i to jest fantastyczne. Osobisty na pewno numer, który no, jest napisany dla bliskiej osoby. Utwór zapowiada album o też intrygującym tytule Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. Teraz czas na nowość kolejną od Rębikowskiego. Pamiętam go jeszcze za czasów zespołu VHS, który on miał swoje wzloty i upadki, ale generalnie bez większego szału nie było jakiegoś sukcesu, no nazwijmy to, no może nie komercyjnego, bo nie każdemu artyście zależy na sukcesie komercyjnym, ale na pewno nie osiągnęli to, co sobie założyli. Teraz Rębikowski postanowił podziałać solowo. I mamy nowy utwór, Nasz schyłek lata, który brzmi bardzo świeżo i ciekawie. Jeśli w tym kierunku pójdzie, to myślę, że ten sukces może mieć zagwarantowany Rębikowski.

No buja, bardzo dobrze buja. The Cool, Łos Łozowski, czyli Wojtek Łozowski, nasz polski Justin Timberlake. Naprawdę czuję, chłopak, dobrze taką muzykę amerykańską. No moim zdaniem bardzo ciekawy numer, przede wszystkim groove, pewny siebie i mocny, cool. No, bardzo ciekawa propozycja od tego artysty. Zresztą ciekaw jestem, jaki to jego album długogrający solowy będzie, bo przecież po odejściu z grupy Afromental minęło trochę czasu, coś tam się pojawiało, no ale myślę, że teraz przyjdzie do nas z jakimś konkretem. Tu Radiowa Czwórka, 20 minut brakuje do godziny 21. Wojtek Łozowski fajnie nam rozbujał antenę. W ogóle, jeśli chodzi o tempo, 115 BPM-ów i tonację demol, to idealnie się sprawdza. To tak już od strony muzycznej. Ja zresztą jestem fanem tej tonacji. Uważam, że w demolu można naprawdę ciekawe piosenki pisać, bo fajnie się układają do tego akordy. To teraz będzie Ania Szlagowska, która prezentuje nowy singiel zatytułowany Halina. Zresztą jedno z moich ulubionych imion. Uwielbiam to imię, Halina. Świetne jest. Nostalgiczna opowieść o miłości ukrytej w codziennych gestach. I to jest drugi singiel od Ani Szlagowskiej po takim popowo-folkowym numerze, który wypuściła jakiś czas temu. Zresztą odwiedziła nas w Radiowej Czwórce z tą piosenką. No i teraz czas na utwór, w której fundamentem jest, uwaga, jaki instrument? Akordeon. Świetne. Halina. Ania Szlagowska.

Grobson i Kajetan Wolas. Utwór Sposób w radiowej czwórce na 12 minut przed 21. Widziałem filmik w internecie. Kajetan wstawił, gdy Grobson napisał do niego na Instagramie i zaprosił go do współpracy. Cieszył się jak dzieciak. Nie dziwię się, bo Grobson to naprawdę kultowa postać na polskiej scenie muzycznej. Fajny człowiek w ogóle, fajny facet i przezdolny muzyk. No i mamy trzeci singiel z projektu Szlaki Sposób z gościnnym udziałem właśnie Kajetana Wolasa, którego całkiem niedawno gościłem w audycji Letni Soundtrack. No właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, bo Liwkę grałem na początku audycji. Liwka w najbliższą środę będzie gościnnią audycji Letni Soundtrack w swoim i jej imieniu. Was serdecznie zapraszam na tę audycję. Nie widziałem się dawno z Liwką, więc z przyjemnością z nią porozmawiam o nowościach, ale wracając do tego ciekawego duetu Grobson i Kajetan Wolas, no to kolejny krok w stronę pierwszego albumu powstającego w ramach tego projektu zatytułowanego Szlaki. Dużo letniej energii, luzu, pozytywnych emocji.

jednocześnie takie pokazujące nowe oblicze Grubsona. Ciekawa piosenka, bardzo. Myślę, że Grubson jest taką skarbnicą wiedzy muzycznej. To człowiek, który cały czas chce się edukować i poszukuje i gdzieś tam zbiera nowe dźwięki, że jeszcze przez lata będzie nas karmił fajnymi piosenkami. Tak samo zresztą jak Kajetan Wolas. No to zostawiam was z formacją Almost Monday, Super Primes, a później będzie nowość od Becka, więc posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: A ja lubię cię w lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiony też chill.
3: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Na zegarach 21, a tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No średnia cały czas, bardzo niespokojna. Na przeważającym obszarze kraju jest duże zachmurzenie. Miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu. Ma lokalnie także burze. Najbardziej dynamicznie jest na północy i na północnym wschodzie. Tam opady są silniejsze i bardzo porywisty wiatr. Nad Bałtykiem warunki są trudne. Możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę. A w głębi kraju trochę jest już spokojnie, choć podczas burz, które mogą być, wiatr może być porywisty. Temperatury w tej chwili od 15 do 19 stopni, a w nocy będzie nieco chłodniej. Temperatury spadną do 10 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.
2: Takie

0: na Pasmo Muzyczne. Zaprasza Damian Sikorski.
1: We własnej osobie 5 minut po godzinie 21, Pasmo Muzyczne do godziny 23. Jungle i Good Times rozpoczynają nasze spotkanie i Jungle tylko i wyłącznie w tej godzinie. Monografia tego zespołu nie bez przyczyny ukazał się właśnie piąty album długogrający, ale po pierwsze to jest formacja, którą uwielbiam, która od lat karmi nas wyjątkową muzyką, od tajemniczego duetu do jednego z najciekawszych zespołów nowej fali soulu. Brytyjski zespół, który udowodnił, że można połączyć soul, funk, R&B, elektronikę i taneczny groove. A już niebawem, bo 10 listopada wystąpią w Łodzi. I na ten koncert ja się wybieram z pewnością. Dziś ich muzyką będę was karmił. Jungle i utwory Time to był debiut ich. Debiut, który był spektakularny. W zasadzie w 2014 roku ukazał się album zatytułowany po prostu Jungle, a powstali w 2013, więc w ciągu roku zbudowali świetne kawałki. No i w zasadzie od tamtego czasu zaczęli nagrywać fantastyczne albumy. Albumy Time i Jungle w czwórce.

Ależ ich muza buja. Casio i Jungle w radiowej czwórce. W paśmie muzycznym ta godzina jest poświęcona tejże formacji. Taka monografia tego zespołu, który niedawno ukazał się ich piąty album studyjny, a za moment w listopadzie przyjadą do Łodzi, do Atlas Areny, by zagrać koncert. Wcześniej był utwór Time, pochodzący z ich debiutu. Po prostu Jungle, który ukazał się w 2014 roku. Płyta trafiła do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy albumów, a zespół otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Mercury Prize. I był to album bardzo, bardzo charakterystyczny. Jako nawet taki trącający psychodeliczny soul. Z kolei drugi album, zatytułowany Forever, bardziej taka osobista strona formacji Jungle, który ukazał się 4 lata po debiucie, w 2018 roku. Płyta bardzo wyraźna, bardzo melancholijna. Jeśli debiut był przede wszystkim muzycznym odkrywaniem własnego stylu, to Forever ma znacznie bardziej osobisty charakter. No i wyniósł zespół na kolejne wyżyny. Ktoś by pomyślał, że 4 lata to jest długa przerwa, ale chyba warto czekać na takie płyty. No to zostajemy z formacją Jungle. Teraz czas na utwór Keep Moving.

Keep Moving i Jungle w radiowej czwórce, a wcześniej była piosenka Truth. Odwrotnie zapowiedziałem kompozycję, ale jaki jest wspólny mianownik? Obie kompozycje pochodzą z ich trzeciego albumu długo grającego, zatytułowanego Loving in Stereo, który ukazał się w 2021 roku, więc debiut mieliśmy 2014, później 2018 rok i 2021 rok. No i wtedy można powiedzieć, że moment odzyskania wolności. Jungle dziś królują w radiowej czwórce. Przeprowadzam was przez ich trochę twórczość, z racji, że ukazał się nowy, piąty studyjny album, a również przyjadą do Polski, ale jeszcze zostajemy przy tym trzecim krążku, który naprawdę wiele zmienił w ich życiu, w karierze tego zespołu. Płyta, którą można uznać za jedną z najważniejszych w ich karierze. Na pewno jeden z najważniejszych momentów. Jeśli Forever był albumem o bólu, czyli drugi krążek, to Loving in Stereo jest albumem o wychodzeniu z tego bólu, o wolności, o ruchu, o energii, o ponownym cieszeniu się muzyką. I to słychać od pierwszych sekund. No, takim ważnym symbolem był z pewnością utwór Keep Moving, utwór, który idealnie streszcza filozofię tej płyty. Jest taneczny, pozytywny, ale nie banalny. Zresztą John Lloyd Watson powiedział, że jak mają dobre flow, to potrafią stworzyć utwór w godzinę. No. Także tak. Zostanę jeszcze z tym albumem, z Loving in Stereo. Będzie utwór teraz All of the Time.

Bacon, Seven Fury Jungle w radiowej czwórce, 28 minut po 21. W paśmie muzycznym królują jungle, monografia tego zespołu, który 10 listopada wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi, a całkiem niedawno ukazał się ich 5. studyjny album zatytułowany Sunshine. Ale zanim do Sunshine przejdziemy, to jeszcze przechodzimy do roku 2023, bo wtedy pojawia się płyta zatytułowana Volcano i właśnie na tym albumie znalazł się utwór Bacon 7-4. No i robi się jeszcze bardziej tanecznie. Tak, jungle wydają już całkowicie inny album, są pewni siebie, jest więcej elektroniki, disco, soulu, ale także już hip-hopowych wpływów. Muzyka jest bezpośrednia, kolorowa, nastawiona na ruch i na płycie znajdziemy dużo dobrej, tanecznej muzyki. I są wprowadzane na koncerty już tancerze, ich widowiskowe występy są

zauważane na całym świecie, występują na największych festiwalach i o dżunglach już wtedy słyszy naprawdę cały świat. Zresztą Volcano pokazuje dżungla jako zespół, który nie próbuje już odtworzyć sukcesu debiutu, zamiast tego rozwinąć własny język. Jeszcze do albumu Volcano wrócę, ale tymczasem utwór Let's Go Back. I okazuje się, że to był niezależnie wydany singiel, który nie znalazł się na żadnym krążku.

You've been in love, Jungle w radiowej czwórce. No i wróciłem właśnie do albumu Volcano, tak jak wcześniej wspominałem, czyli do roku 2023. To był ważny moment dla tego zespołu, bo próbowali, jak sami przyznawali, znaleźć sposób na powtórzenie tamtej magii sprzed lat, w zasadzie od pierwszego albumu, ale z czasem przestali się tym przejmować i właśnie wtedy ich muzyka zaczęła rozwijać się najbardziej naturalnie. No to wkraczamy w nowy rozdział. Album Sunshine, nowy rozdział tego zespołu, dochodzimy do teraźniejszości. 14 sierpnia, czyli niedawno, 2026 roku, Jungle wydali piąty album zatytułowany Sunshine. No i album, który składa się z 11 utworów, wśród nich znalazły się już znane wielkie hity, jak chociażby Come Back to Me, Sunshine też tytułowy, Move Like You Do, Romeo dwójka. No, same hiciory, które stały się singlami i znalazły się na tym krążku. I to też ciekawy moment w historii grupy, bo Jungle jest już zespołem o bardzo rozpoznawalnym stylu, ale nadal potrafi przesuwać jego granice. Sunshine, Jungle.

The Wife i Jungle w radiowej czwórce z albumu Sunshine, który ukazał się 14 sierpnia tego roku 2026. Fantastyczna grupa, która 10 listopada przyjedzie do Polski, by zagrać swój koncert w ramach trasy promującej ich najnowszy album. Ale ja na moment teraz zabiorę jeszcze was do albumu trzeciego formacji Jungle. Nie bez przyczyny, do albumu, który był już bardzo przełomowy i pokazał trochę inną stronę, no ale mowa o albumie Loving King Stereo, bo na tym krążku ukazał się utwór zatytułowany Romeo i to był rok, już sobie przypominam, 2021. No i mamy rok 2026 i na Anno Sunshine ukazuje się Romeo dwójka. No i gdyby tak wsłuchać się w tekst, to jakieś tutaj nawiązanie jest. Fajna kontynuacja po 5 latach tejże piosenki, więc zagram dwie dla was, Romeo 1 i Romeo 2. A dziś przypominam, że w audycji właśnie pasmo muzyczne, mowa o formacji Jungle, o ich fenomenie od początku, od 2013 roku po rok 2026. Mamy nowy album zatytułowany Sunshine i gdybyście mnie spytali, co takiego jest właściwie jedynego w tej formacji, no to na pewno siłą tej grupy jest groove. To muzyka, która bardzo często nie potrzebuje wielkich refrenów, ale wystarczy tutaj bas, perkusja, kilka harmonii wokalnych i bardzo charakterystyczny rytm. I nagle wszystko zaczyna bujać, płynąć zupełnie inaczej. Romeo 1 i Romeo 2.

Romeo, dwójka Jungle z albumu Sunshine, który ukazał się całkiem niedawno, bo 14 sierpnia. Tu radiowa czwórka, audycja Pasmo Muzyczne, jeszcze w tej godzinie dwie piosenki od formacji Jungle właśnie z ostatniego albumu usłyszycie. Ich piosenki są wyjątkowe dlaczego? Bo potrafią jednocześnie być smutne i też taneczne. Można przy nich tańczyć, ale też można też słuchać tekstu i znaleźć w nim coś naprawdę bardzo, bardzo osobistego. Do tego dochodzi niezwykła dbałość o warstwę wizualną. Teledyski warto zobaczyć, naprawdę. Bo często są niemal osobnymi dziełami choreograficznymi. Taniec nie jest w nich dodatkiem do muzyki. Jest naprawdę częścią i w każdym teledysku można odnaleźć coś innego. I nawet nie dla osób, które specjalizują się w tańcu, tylko dla zwykłego odbiorcy. Z ciekawostek wam powiem, że John i Tom znają się w zasadzie od dzieciństwa i od dzieciaka tworzą muzykę i zaczynali bardzo domowo. Na dziś to jeden z najważniejszych zespołów. Jungle w radiowej czwórce, a ja wracam do was z koncertowymi nutami już po 22.00.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Na od 10 do 13 stopni Celsjusza w całym kraju. W tej chwili jest bardzo deszczowo, na pewno na północy i na północnym wschodzie. Nad Bałtykiem warunki są też dość trudne, przelot opady deszczu, a także burze i wiatr do 80 km na godzinę. W głębi kraju będzie stopniowo wiatr słabnął, a także deszcz, ale może być jeszcze gdzieniegdzie może popadać, a mogą pojawić się lokalnie burze. W tej chwili temperatury wynoszą od 15 do 17 stopni.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: twoich myślach już cię zabijam stąd.
1: Czwórka, to słychać.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: Tak, to ja cały czas z wami przez najbliższą jeszcze godzinę, ale zostawiam was koncertowo. Ze Snowfestu Wonky One, koncert, który odbył się pod patronatem Radiowej Czwórki.

koncertową u nas w radiowej czwórce w paśmie muzycznej Wonky One z festiwalu Snowfest, który odbył się pod patronatem radiowej czwórki. Słuchajmy tej formacji, która naprawdę koncertowo broni się fantastycznie. Ich koncerty to wielkie show.

Zabrałem was do Szczyrku. W tym roku byliśmy tam również na festiwalu Snowfest i Wonky One wystąpili, zespół, który niegdyś był uważany za jeden z najlepszych polskich zespołów koncertowych. Ja myślę, że ta dobra pasa trwa do dziś, bo ich koncerty naprawdę są, mają w sobie dużo radości, chyba tego też oczekujemy od takich występów na żywo. Z formacją Wonky One was jeszcze zostawiam. Dziś retransmisja tego koncertu, a to jest sobota, więc dużo wydarzeń muzycznych gdzieś dzieje się w waszych miastach, a jeśli nigdzie nie poszliście, nigdzie nie wyszliście, no to właśnie z muzyką na żywo was zostawiam w radiowej czwórce Wonky One ze Snowfestu. Damian Sikorski, dzięki za dzisiejsze spotkanie w radiowej czwórce. Wróciłem z urlopu, więc słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.

Łąki Łan będzie miał dla was jedną radę. Bardzo ważną. Czy dzień czy noc? Czy dzień czy noc? Czy dzień czy noc? Czy dzień czy noc? Czy dzień czy noc? Czy dzień czy noc? Czy dzień czy noc?

t'as vu?

zmieniony piołunek. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

dupę planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnię na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewin, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces alfy, brudo, megi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki clean, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manny Messi Steel.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Ona czuje we mnie pieniądze.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka. To słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

Nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Ja.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Hey Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze,

Niech pan słucha trójkąta. 9007 zaraz wybije piąta. Niech pan łyka setkę prądu, by czuć kontakt. Chyba czas na przerwę. W końcu to już zontak. Miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy, z nimi stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą hendę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas jak SND blok. Aha. Czyli pozdro TD. Nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpo mową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe.

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk!

0: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
1: Dobra, dobra, dobra, skończ mi p***ć, to już się nudne robi.
0: Dobra.
1: Yo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinąć na... Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się musi.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mą.

pantofle. 00 z Valion, 00 rok. My v zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, zio.

0: iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia obserwuje nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na

0: brand new Cadillac for you, baby.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem no a samolot. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on docenia.